0: Minister Wiesław Leśniakiewicz.
1: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmowaliśmy obywateli Ukrainy, to nie sądzę, żeby ktoś ograniczył możliwość skorzystania z pomieszczeń.
0: Problemem będzie też udostępnienie miejsc schronienia w szkole czy budynku biurowym po godzinach pracy. Wtedy to ochrona powinna do niego wpuścić.
2: Na stronie gdziesieukryć.pl jest ponad 80 tysięcy punktów schronienia. Komu poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie przekaże Nowa Lewica? O tym zdecydują lokalne struktury i kandydatka tej partii, Daria Gosek-Popiołek. Tak zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy zaznaczył, że wybory w stolicy Małopolski to sprawa lokalna i centrala nie może w nie ingerować.
3: Nie wskazywaliśmy kandydatki albo kandydata w Krakowie jako centrala. Nie będziemy proponowali ani sugerowali żadnego rozwiązania.
2: Druga tura przed terminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się w przyszłą niedzielę. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Polscy naukowcy coraz śmielej ruszają na podbój kosmosu. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. W tym roku gliwicka uczelnia przyjęła 200 studentów na kierunek inżynierii kosmicznej. W zdobywaniu kosmosu ma pomóc także Artur Chmielewski, menedżer misji NASA. Jego zdaniem Polska może odegrać ważną rolę w przyszłych wyprawach, szczególnie tych na Księżyc. Jednym z kluczowych wyzwań jest budowa tam stałej bazy, mówi Chmielewski.
4: Myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować, bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
2: Politechnika Śląska chce budować łaziki i drony oraz testować technologie kosmiczne w kopalniach. Europejskie media piszą o wyczynie Roberta Lewandowskiego. Chodzi o 3 bramki w wygranym przez Polaków meczu z Rumunią aż 6-0. Kto i co pisze o Lewym? Więcej na ten temat Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
5: Pamiętają o nim m.in. dziennikarze w Barcelonie. Kataloński Sport zauważył wyczyn polskiego snajpera i napisał, że ten dalej pisze swoją piękną historię w reprezentacji Polski mimo 38 lat na karku. Ciągle ma wiele do zaoferowania na boisku, komentuje dziennik. Był gwiazdą wieczoru, czytamy w niemieckim Bildzie, który odnotował okazałe zwycięstwo naszej kadry. Polska rozbiła Rumunię dzięki hat-trickowi Lewandowskiego i bramce Bednarka. To z kolei zdanie z portugalskiego dziennika Rekord.
2: Nasza kadra w poniedziałek w kolejnym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną będzie musiała sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego. Nasz snajper będzie pauzował za żółte kartki.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tragicznie zakończył się lot paralotniarza, który wpadł wczoraj do Wisły w Rozgartach koło Grudziądza. 59-latka z wody wydobyli strażacy, ale zmarł w drodze do szpitala. Nie wiadomo, jak doszło do wypadku, wyjaśniają to prokuratura, policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rosja ostrzega i apeluje. W najbliższym czasie będzie więcej ataków na Kijów i inne ukraińskie miasta. Dlatego zagraniczni dyplomaci powinni wyjechać z Kijowa. Informacje podaje agencja AFP i powołuje się na komunikat rosyjskiego MSZ. Moskwa wydała go niedługo po tym, jak zaatakowała most północny w Kijowie. Jednocześnie Ukraina ostrzeliwuje cele w głębi Rosji, głównie rafinerie i magazyny ropy, a także centra firm e-commerce Wildberries i Ozon. Były premier Rosji Michał Kasjanow uważa, że Władimir Putin popełnił błąd, rozpoczynając wojnę przeciw Ukrainie, ale nie potrafi się do tego przyznać. Jego zdaniem Zachód za bardzo boi się rosyjskiego przywódcy. Więcej o tym, co były premier Rosji sądzi o Putinie, piszemy na radioz.pl. Wiedza, która może uratować życie. Jak rozumieć alarmy i co zrobić, gdy zawyją syreny? Na Lubelszczyźnie odbywają się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i coraz więcej osób się na nie zapisuje. Alarm oznacza szukaj najbliższego schronienia. Najczęściej najbardziej bezpieczne nasze jest mieszkanie, mówi Radio Z ekspert bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
1: Mam tam znaleźć takie miejsce, w którym dwie ściany oddzielają mnie od świata zewnętrznego. W tym jedna musi być bez okien. To może być cokolwiek. Może być łazienka. Przy czym trzeba tutaj pamiętać, że jeżeli w łazience mam piecyk gazowy, to najpierw muszę iść, przekręcić zawór z gazem i dopiero wejść do łazienki.
0: Jeśli jesteśmy w samochodzie, trzeba zrobić korytarz życia, wyjść z auta i iść do najbliższego budynku.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi i Państwa gośćmi są pan Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Który wyrzucał z partii pana Krzysztofa Szczuckiego Rozwój Plus.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, ale nie z Rozwoju Plus oczywiście.
3: Zdecydowanie wyrzucał go z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj siedzą bardzo spokojnie i koncyliacyjnie, i ekumenicznie w tym studiu. To się jeszcze zobaczy. Tutaj były pewne incydenty przed programem, ale nie łączmy ich z polityką. Szanowni Państwo, pani Dorota Olko-Lewica.
6: Dzień dobry.
3: Pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dzień dobry.
3: Pan Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry.
3: Szanowni Państwo, zaczynamy bardzo poważnie. Zacytuję szefa MSZ-u Radka Sikorskiego. Otrzymujemy informację. Nie zdradzamy źródeł, ale jest ich wiele, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku, tak powiedział Sikorski. Ten tydzień to jest seria rozmaitych wydarzeń, między innymi pożar w stacji Starlinków na Mazowszu, która zapewnia internet w Polsce i częściowo na Ukrainie, naruszenie granicy przez rosyjski śmigłowiec, który wleciał od strony Kaliningradu, jednocześnie wypowiedzi Władimira Putina, takie, których już wcześniej słyszeliśmy w historii, że rosyjskojęzyczni obywatele krajów państw bałtyckich są źle traktowani. Takie wypowiedzi zdarzały się przed wybuchem wojny w Ukrainie. Takie wypowiedzi zdarzały się przed atakiem Rosji na Gruzję w roku 2008. Grzegorz Schetyna, co to ma być to dużego? Bo jednocześnie Donald Tusk, występując w Krakowie, powiedział, że to nie będzie wojna taka tradycyjna, że to nie będzie atak na jakiś kraj NATO ze strony Rosji.
9: Ale to, co pan redaktor powiedział, przytoczył taką prawdę, która była przed w czasie, kiedy wybuchała wojna, zaczynała się wojna na Ukrainie. Mówiono wtedy, co będzie później, czy ta eskalacja rosyjska, jak ona będzie wyglądać. I wtedy eksperci mówili, że następny etap pojawi się wtedy, przejdziemy do następnego etapu agresywnej polityki Rosji, kiedy Rosjanie zaczną upominać się o mniejszości rosyjskojęzyczne w krajach bałtyckich. I to się zdarzyło w zeszłym tygodniu. To jest pierwszy taki sygnał. Wcześniej nigdy go Putin ani nikt z tej...
3: Co prawda Putin mówi, ale my się nie przygotowujemy do wojny z Europą, natomiast on też nie mówił, że nie przygotowuje się do wojny z Ukrainą.
9: No to przecież pamiętamy. To jest, uważam, że to jest bardzo poważny sygnał i to jeżeli mówić o zagrożeniach i o czymś, co może się zdarzyć, to właśnie jest testowanie artykułu 5, bo to jest tak naprawdę największe zagrożenie. To znaczy po tej eskalacji, po tych lokalnych incydentach, które organizowały służby rosyjskie, także jeśli chodzi przecież o Niemcy, wydawało się...
3: Prawda, przed wyborami w Niemczech były takie incydenty.
9: To jest niemożliwe. To co może być jeszcze? Co może być dalej? Bo wydaje mi się, że po prostu ta polityka eskaluje. Dalej może być testowanie artykułu 5, czyli jak sojusz reaguje na ewidentne zasady ingerencji rosyjskiej w kraju.
3: No właśnie, Iwan, bo ewidentne to ewidentne. No premier mówi tak, to będą takie działania, które będą przedstawiane jako przypadkowe, po to, żeby kraje NATO miały problem ze zmobilizowaniem się i odpowiedzią.
9: I tłumaczeniem sobie i opinii publicznej, że to przecież są incydenty. Ale mówię, wariant, który może dotyczyć Estonii czy Łotwy, gdzie, przypomnijmy, mniejszość rosyjska w części miast czy regionów
3: jest większością.
9: W Narwie, przecież na granicy, przy granicy estońsko-rosyjskiej jest 80% Rosjan. Więc tam doprowadzenie prowokacji i zaangażowania rosyjskiego, to tam po prostu to się może zdarzyć.
3: Pan marszałek Piotr Skoszalski.
5: Upominanie
3: bo się... jedną rzecz zwracam uwagę, chcę o to pana też zapytać. Miała być w mijającym tygodniu, to też mówiliśmy tutaj tydzień temu, wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została właściwie kilkadziesiąt godzin przed wyjazdem odwołana.
5: Upominanie się o mniejszość to jest klasyka podręczników strategii. Przypomnijmy, że dokładnie w podobnym stylu upominał się o swoją mniejszość Hitler w latach 30. Więc oczywiście tutaj Putin jest dobrym naśladowcą swoich, że tak powiem, dobrych wzorców. Natomiast tak, jeśli chodzi o artykuł 5, nie możemy mieć żadnej wątpliwości, także w tej warstwie narracyjnej, która jest komunikatem dla obywateli, ale także dla naszych sąsiadów. I tutaj takie dywagowanie byłego ministra obrony narodowej Błaszczaka na temat udzielenia pomocy, kiedy nasi sojusznicy jej by potrzebowali, bo pan Błaszczak robił takie wygibusy.
3: Mówimy o to, że tutaj w studiu Radia Zeta został spytany o to, jak zareagować.
5: Nie był w stanie powiedzieć prostej prawdy, że jeżeli chcemy, aby wobec nas został zrealizowany artykuł 5, to my musimy także z zobowiązań sojuszniczych się po prostu wywiązywać.
3: To ja chcę zadać panu to samo pytanie. Jeżeli będą prowokacje, bardzo wyraźne prowokacje pod adresem Estonii i Łotwy, bo to są te dwa kraje, które są najbardziej narażone na rosyjskie prowokacje, co powinniśmy zrobić wtedy?
5: To wszyscy sojusznicy, ale ja pytam solidarnie, także Polska.
3: Dobrze, a jeżeli będzie problem z tą solidarnością, to
5: nie
3: co?
5: Będzie, niech mi pan wierzy, nie będzie. Wiem, co mówię. Wszyscy sojusznicy, solidarnie, każdy oczywiście w jakimś tam zakresie, w zależności od swoich możliwości, stanąć powinien i bronić swojego sojusznika, bo jest to podstawowy element testowania wykorzystania w praktyce tego artykułu 5.
3: Dobrze, to ja panu przytoczę taką rzecz, bo w mijającym tygodniu, drodzy państwo, była i spotkały się kraje, czyli przywódcy krajów na sesji plenarnej ONZ-u, prezydent Karol Nawrocki między innymi tam występował, ale też spotkali się ministrowie spraw zagranicznych na debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i na przykład doszło do takiej sytuacji, że powstała deklaracja potępiająca Rosję za to, co robi w Ukrainie. Bardzo szeroko wiele krajów na całym świecie się pod tym podpisało, w tym kraje europejskie, 51 państw, w tym cała Unia Europejska, do oświadczenia nie przyłączyły się Stany Zjednoczone, panie marszałku. Zwracam się jeszcze do Piotra Zgorzelskiego, jeżeli Piotr Zgorzelski uważa, że jesteśmy tacy tak świetni zmobilizowani jako sojusznicy.
5: Nie przyłączyły się Stany Zjednoczone.
3: Nie.
5: Stany Zjednoczone nie przyłączyły się być może z tego faktu, że w ramach Narodowej Strategii USA właściwie Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą realizowały coś na wzór doktryny Monroe, czyli zainteresowania ograniczą do półkuli zachodniej. Z tego powodu, panie redaktorze, że tak naprawdę tutaj zgodzę się z profesorem Góralczykiem, świat dzisiaj jest w przeciągu geostrategicznym.
3: Dobrze, ale pan świata, ale który, pa, panie żyliśmy... marszałku, pan mi o przeciągu geostrategicznym, to helikoptery ruskie wracają na nasz teren, wysadzane są stacje przekaźnikowe, internetowe, więc wie pan, pytanie jest takie, czy my dobrze definiujemy nasze interesy, czy potrafimy na przykład rozmawiać z Amerykanami o utworzeniu bazy. Powtarzam, lider pańskiego ugrupowania, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz miał jechać na ten temat rozmawiać z Amerykanami, wizyta została odwołana. Bez jasnego powodu.
5: Została odwołana, ale nie odłożona w ad calendas grecas. Ta wizyta się odbędzie.
3: Ale wie pan, kiedy się odbędzie?
5: W ciągu najbliższych kilku tygodni, z tego co wiem, i będzie głównym tematem tej wizyty właśnie stała baza.
9: Jeżeli można w tej sprawie, to przepraszam, bo byłem w Waszyngtonie teraz 4 dni i znam tę sprawę, rozmawiałem też z politykami amerykańskimi. Jeśli chodzi o przełożenie tego spotkania Hexeta z premierem Kosiniakiem.
3: Szefa Departamentu Wojny z Kosiniakiem.
9: Głównie rzecz polega na tym, to są naprawdę techniczne powody. Był Xi, przywódca chiński, i rzeczywiście amerykańska polityka zagraniczna była bardzo mocno w tych ostatnich dniach skupiona na relacjach z Chinami. Dojdzie do tego spotkania i będzie dalsza.
3: Ja jestem od tego, żeby szukać dziury w całym. Zwracam uwagę, że wizyta Xi Jinpinga była o wiele wcześniej przygotowywana. W jej agendzie są tradycyjne spory amerykańsko-chińskie. Nie rozumiem, dlaczego wizyta Kosiniaka przy tej okazji odbyć się nie mogła. Pani Dorota Olko, bardzo proszę, w jakim jesteśmy w tej chwili sytuacji? Czy pani się czuje bezpieczna?
4: Myślę, że w tym momencie najbardziej racjonalną strategią z punktu widzenia każdej obywatelki i obywatela jest brać na serio możliwość zagrożenia, ale też nie popadać w panikę. My jako państwo musimy się przygotowywać do zagrożeń tak naprawdę w każdym wymiarze. Teraz te zagrożenia, te działania Rosji, działania sabotażowe, no są już czymś bardzo realnym, więc myślę, że z jednej strony musimy nieustannie jakby naszą gotowość, naszą stabilność budować tak, żeby przygotowywać też obywateli, wzmacniać obronę cywilną, ale z drugiej strony przygotowywać się na zapobieganie, działać zapobiegawczo, jeżeli chodzi o działania w trakcie tych ataków sabotażowych. I myślę, że w tym momencie, bo pytał pan, panie redaktorze, o Stany Zjednoczone, no racjonalnym też podejściem jest jakaś doza, z jednej strony oczywiście budowanie jak najlepszych relacji, ale z drugiej strony jakaś doza takiej zdrowej nieufności i ostrożności. No bo na
3: pani
4: przykład,
3: nie ufa amerykańskiej administracji?
4: Ja uważam, że amerykańska administracja za tej prezydentury jest po prostu mocno niestabilna i to sprawia, z tego wniosek powinien być nie taki, że powinniśmy, nie wiem, zaniechać budowania prób dobrych relacji, ale traktować je jako taki niekończący się proces, bo trudno jest i myślę, że każdy racjonalny człowiek, każdy racjonalny polityk w tym momencie wie, że żadna deklaracja prezydenta Trumpa nie może być uważana za deklarację ostateczną.
3: Czyli kiedy Trump pisze w swoich mediach społecznościowych, że w sumie ta baza w Polsce jest bliżej i zawdzięcza to Polska dobrym relacjom Trumpa z Karolem Nawrockim, to pani w to nie wierzy, tak?
4: Ja myślę, że powinniśmy w tym momencie, i to się dzieje ze strony rządu, przygotowywać się na powstanie takiej bazy, pokazywać, manifestować naszą realną gotowość do tego, ale także no, nie traktować tego jako coś dokonanego w tym sensie, że i ze strony Pałacu Prezydenckiego, i ze strony rządu musi być tu nieustająca czujność i nacisk, żeby rzeczywiście te decyzje no, przekuwały się w rzeczywistość, ale też no, powiedzmy sobie szczerze, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach połówkowych, jak będzie się, w jakiej sytuacji w ogóle wtedy będzie Trump w kontekście swoim lokalnym, amerykańskim. I tu się dużo może dziać, dużo może zmieniać.
3: Czyli do listopada, kiedy są te wybory uzupełniające, będziemy żyć w niepewności, tak?
4: Myślę, że tutaj niepewność jest po prostu, no, czymś dosyć oczywistym, że nie możemy zakładać, że jakakolwiek deklaracja jest pewna, a też no, Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o ich stosunek do Rosji, myślę, że to zaproszenie Putina na szczyt G20 też nie można go traktować jako coś takiego automatycznego, mimo że...
3: No ale nie został zaproszony na szczyt G20.
4: W tym sensie automatycznego, że...
3: Trumpa.
4: Tak. Że no wiadomo, Rosja jest członkiem G20, tak się działo w ostatnich latach, ale są sposoby, są mechanizmy, żeby zachować się w tej sytuacji inaczej. Więc jeżeli Trump zaprasza Putina, no to jest to jakiś sygnał. Ja myślę, że obstawiałabym, że Putin tam nie przyjedzie, przynajmniej nie w takim normalnym wymiarze pełnego... Znaczy, ja myślę, że pewnie tu możemy gdybać, ale że się spotka z Trumpem, ale nie narazi się...
3: Po ataku na Gruzję nie unikał szczytów międzynarodowych.
4: Myślę, że nie narazi się na sytuację, kiedy miałby być kontestowany przez część państw, więc może tutaj ta obecność, ja bym się spodziewała, że będzie w jakiejś troszeczkę innej formie, ale sam ten gest zaproszenia no jest istotny i myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy czy nie mamy wpływu na to, no to powinno wybrzmieć z naszych ust, że to jest sygnał niedobry, że po prostu nie traktujemy tego jako coś, nad czym trzeba przechodzić, należy przechodzić do porządku dziennego.
3: Panowie, więc... Krzysztof Szczucki, Karol Karski, jako reprezentanci pro-trumpowej prawicy, panowie są przekonani, że Donald Trump wie, w co gra w relacjach z Władimirem Putinem i że to jest taka gra, na której Polska nie straci, Karol Karski?
6: Czy musimy mieć świadomość tego, w jakim miejscu...
3: Wiemy, panie profesorze, gdzie jesteśmy.
6: Tak, i to jest z geopolitycznego punktu widzenia miejsce no, dosyć strategiczne, a jednocześnie no, musimy sami dbać o nasze bezpieczeństwo. To jest tak, że aby ktokolwiek udzielił nam pomocy, musimy się najpierw obronić sami. Musimy dać czas sojusznikom, żeby uruchomili wszystkie zobowiązania sojusznicze. I te dobre relacje między prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim są pozytywnym.
3: Dobrze, ale
6: elementem.
3: Ja chciałbym się, wie pan, czegoś dowiedzieć. Oni się mogą lubić. Ja też niektórych ludzi lubię, innych nie lubię, ale chciałbym wiedzieć, co dla Polski z tego wynika. Bo na razie z tego, że oni się lubią, to mówiąc zupełnie szczerze, jak miałbym zrobić rachunek, nie wynika absolutnie nic. Przypominam panu, że w maju, kiedy Departament Wojny, czyli wspomniany Hexet, do którego jechał Kosiniak, ogłosił wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce, które oznaczało de facto zmniejszenie liczby, tak? Czyli wyjadą jedni i nie przyjadą na ich miejsce drudzy. To prezydent Donald Trump napisał taki wpis w swoich mediach społecznościowych, że lubi pana Karola Nawrockiego, w związku z tym przywróci 5 tysięcy żołnierzy. Oni do dzisiaj nie przyjechali, wie pan?
6: Znaczy z pewnością wolę, żeby stosunki między Karolem Nawrockim i Donaldem Trumpem były dobre, a nie były to stosunki takie jak między Donaldem Tuskiem a Donaldem Trumpem. Jeśli występuje pozytywna chemia między głowami państw, to mamy do czynienia z wartością dodaną.
3: Ja rozumiem, ale chciałbym, żeby coś z tego wynikało.
6: Znaczy cały czas, to zresztą słusznie pani poseł powiedziała, do ostatniego momentu nie będziemy wiedzieli, jak ta sytuacja się rozwinie, natomiast wszyscy jesteśmy dobrej myśli i każdy z nas powinien działać w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Prezydenci mają dobre relacje i to buduje ten najwyższy poziom decyzji. Sam początek jakby rozpoczęcia tej procedury ulokowania stałej bazy amerykańskiej w Polsce, to jest decyzja prezydenta Trumpa i sam koniec to też będzie decyzja prezydenta Trumpa. Natomiast to wszystko w środku, co się dzieje, to także jest odpowiedzialność rządu. To, że pan premier Kosiniak-Kamysz akurat nie pojechał w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, ja ufam, że to jest tylko przesunięcie tej wizyty, że ona się odbędzie. Byli tam jednocześnie w Waszyngtonie było dwoje wiceministrów obrony. Oni dyskutowali te kwestie i tutaj powinniśmy wszyscy się zjednoczyć właśnie dla dobra Polski, dla bezpieczeństwa. Ja tak z rozrzewnieniem wspominam te lata, kiedy w polskiej polityce zagranicznej był konsensus.
3: Dobrze, panie profesorze, tylko premier mówi tak, mamy poważne informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa, przekazuję tę informację prezydentowi, a z tamtej strony słyszę lekceważenie. I teraz ja jako obywatel nie wiem, czy Tusk przesadza, czy Nawrocki nie dosadza. W każdym razie mam wrażenie, że te dwa główne ośrodki mają te same informacje, wyciągają z nich absolutnie różne wnioski. A widzimy, co się dzieje codziennie, powtarzam, drony, helikoptery, akty dywersji, więc wydaje mi się, że sytuacja jest poważna, nawet Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Z premierem Tuskiem generalnie jest ten problem, że tu nikt nigdy nie wie, czy on mówi prawdę, czy też się z nią mija.
3: Drugą
6: mija.
3: Stronę też by tak pewnie powiedział.
6: No, w zależności od sondaży można tylko się zastanawiać, czy 60, czy 70%, coś między tym a tym Polaków nie ufa premierowi Tuskowi.
3: Dobrze, ale to nie o to chodzi, chyba. No, można nie ufać premierowi, ale mówimy o tym, co się dzieje w kwestiach bezpieczeństwa. Krzysztof Szczucki.
7: Pan redaktor powiedział pro-trumpowa prawica. Ja się mam
3: jest,
7: za
3: nie?
7: propolską centroprawicę, a nie pro-trumpową, ani pro jeżeli chodzi o jakiegokolwiek innego
3: różnica.
7: Lidera zagranicznego, bo musimy się kierować przede wszystkim polskim interesem. Nie skakałem.
3: Nie,
7: mam taki zwyczaj, panie marszałku, wicemarszałek powinien to wiedzieć, że nie mam zwyczaju skakać w Sejmie w ogóle przy żadnych okazjach.
3: Nie, Szczucki nie skacze zdecydowanie, więc, natomiast czy nie klaskał pan Donald
7: nie
3: Trump,
7: wydaje też
3: nie
7: różnych innych odgłosów z siebie poza wyartykułowanym poglądem w czasie przemówienia.
3: Ja zaraz pobudzę dyskusję, pan się nie martwi.
7: Ale wracając tutaj do sprawy, znaczy mnie niepokoi jedno, bo niewątpliwie jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej, Rosja jest państwem agresywnym, to są banały, oczywiste, nie powinniśmy tego kwestionować i Ukraina powinna z Rosją wygrywać. I to też dla mnie jest oczywista oczywistość. Jeżeli ktoś to kwestionuje, to niech się zastanowi, czy rzeczywiście reprezentuje polski interes narodowy. Natomiast w przypadku tego, co się teraz dzieje, no to coraz bardziej, to na pewno nastąpi, ale też trzeba przed tym przestrzegać uwikłanie tej sprawy w kampanię wyborczą, no bo jesteśmy już tak naprawdę w takiej jednej dużej kampanii.
3: Ale co pan sugeruje, że premier
7: wyborczej.
3: Gra bezpieczeństwem w kampanii?
7: Ja nie chcę powiedzieć, że na pewno tak jest. Ja nawet jako obywatel Polak i patriota chciałbym powiedzieć, że tak nie jest, bo tak nie powinno być, bo te sprawy są zbyt ważne, ale będziemy siłą rzeczy pewne wypowiedzi w tym kontekście musieli
3: ja rozumiem,
7: także analizować.
3: Panie profesorze,
7: czy
3: ale przywołuję te fakty.
7: Nie gra...
3: Stacja Starlinków zniszczona, helikopter wleciał, prowokacje pewnie kolejne. Niestety,
7: dlatego powiedziałem, że sytuacja niebezpieczeństwa jest oczywista i zgadzam się z przedmówcami, że artykuł 5 i z panem redaktorem będzie testowany. Niestety żyjemy w takich czasach, że, a nie wiem, czy kiedyś zresztą było inaczej, że umowy międzynarodowe same z siebie już niewiele znaczą. Znaczą fakty, działania, czyny i my jako Pakt Północnoatlantycki, niezależnie w jakim zakresie nastąpi atak na sojusznika, małego, dużego, średniego, wszystko jedno, musimy solidarnie reagować, a co do tego nie mam wątpliwości. Gdyby Estonia, Łotwa, Litwa były celem ataku Federacji Rosyjskiej, to musimy solidarnie z Paktem Północnoatlantyckim działać. Jeżeli chodzi o bazę, to mam nadzieję, że poza wszystkimi sporami zrobimy wszystko jako polska elita polityczna, żeby ta baza powstała. To jest w naszym wspólnym interesie. Tak? I też, tak jak pan
3: profesor... Pytanie, czy to jest w interesie Ameryki, tak?
7: Pytanie, no, my musimy Ameryce uświadamiać, że mimo, że ona się przeorientowuje i to nie jest decyzja Trumpa, to każdy, kto widzi, obserwuje politykę zagraniczną, wie, że to kolejni prezydenci, kolejne administracje amerykańskie inaczej, coraz częściej niż Europa postrzegają swoje interesy strategiczne na świecie, ale musimy Amerykanom uświadamiać, że nie mogą porzucić tego i zupełnie stąd wyjść, no bo może to się źle skończyć i koszty powrotu ich tutaj w przyszłości mogą być znacznie większe
3: to
7: niż chociażby utworzenie
3: państwa,
7: bazy w Polsce.
3: Bardzo konkretne rzeczy, bo tu mówimy trochę o geopolityce, o tym, jaki jest klimat w relacjach z mocarstwami. To przejdźmy do takich konkretów. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło propozycję takiego swojego programu dotyczącego przygotowań do rosyjskich działań dywersyjnych, do potencjalnej rosyjskiej agresji. Kilka filarów, powszechne szkolenie wojskowe. To jest, no, zwracam się do Karola Lekarskiego, czy pan po 16 dniach byłby w stanie podjąć działania bojowe, bo takie proponujecie szkolenia 16-dniowe na przykład. Akademia Orła Białego, szkolno-wychowawczy program przygotowania wojskowego skierowany do młodzieży. Może trzeba zacząć rozmowę poważną o przywróceniu poboru. Czy państwo są gotowi w ogóle na taką dyskusję, czy nie jesteście?
9: Rezerwą
3: nie
9: tylko... jest profesor Karski chyba.
3: Mam?
9: Rezerwą, już w rezerwie jest.
6: Znaczy ja jestem sierżantem rezerwy Wojska rezerwy, Polskiego.
3: Dobrze, ale żył pan był pan młody w czasach, kiedy służba wojskowa była obowiązkowa. Może to jest jakiś element dyskusji, który państwo powinniście proponować?
6: Powinniśmy zacząć od rzeczy podstawowych. Polacy powinni wiedzieć, gdzie są najbliższe miejsca schronienia. Powinni wiedzieć, co się dzieje w trakcie wojny. Też 16 dni to jest właśnie ten czas na przekazanie podstawowych informacji. I to jest tak, że Polacy muszą mieć świadomość tego. Żyjemy w takich czasach, w których zagrożenia akurat się w tej chwili aktywują. Oczywiście musimy też mieć świadomość, że Rosjanie zawsze grali ponad swoje możliwości. No, doktryna Gierasimowa zakłada, że trzeba mówić o wiele więcej, niż Rosja jest w stanie zrobić.
3: Nie można nie doceniać.
6: Natomiast
3: potęgi Rosji.
6: Natomiast z pewnością kwestia poboru jest jeszcze kwestią zdecydowanie przedwczesną. Jesteśmy w stanie po prostu na bazie tych...
3: Czyli brakuje politykom odwagi do przeprowadzenia takiej dyskusji.
7: My uważamy przeciwnie, że trzeba o tym poważnie rozmawiać. Jest program Wojsko Polskie na bitwę, a nie na defiladę. To jest program Rozwoju Plus i tam wyraźnie jest mowa o tym, że powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła. I oczywiście armia zawodowa, specjaliści, eksperci, sojusznicy, baza amerykańska, ale trzeba się szkolić. My proponujemy 3-miesięczne szkolenia, włącznie z kobietami, przy czym alternatywie niekoniecznie to muszą być szkolenia typowo wojskowe, tam są też medyczne, z zakresu obrony cywilnej. My jako Polacy musimy się przygotowywać. Ja nie chcę nas porównywać oczywiście do sytuacji Izraela, ale mając tak poważnego wroga na wschodzie, musimy mieć społeczeństwo gotowe do...
3: To jest moje pytanie
7: obrony.
3: Do wszystkich państwa. No, najpierw panowie po mojej lewicy rządziliście, teraz państwo po mojej prawicy rządzicie i ja nie widzę tego typu przygotowań, mówię zupełnie szczerze i wprost, a jest jeszcze jeden element. Wszyscy mówicie państwo i też w programie Prawa i Sprawiedliwości jest mowa, i słusznie, o znaczeniu dronów, a tak się okazuje, że po dojściu do władzy obecnej koalicji szefem wojsk dronowych został generał Mirosław Bodnar, przy okazji brat Adama Bodnara. Tę nominację generalską dostał w porozumieniu między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a ówczesnym prezydentem Andrzejem Dudą. I teraz słyszę, że pan generał odchodzi dziś. Dostał, przepraszam za sformułowanie, kopa w górę do jakichś struktur europejskich.
6: Kopa w górę, w synekurę.
3: Pytanie jest takie, no jeżeli generał od liniowych operacji dronowych nagle odchodzi do pracy w Brukseli, no to słuchajcie, to nie jest sukces. No to nie znaczy, że my mamy te wojska gotowe. No, zwracam się do przedstawicieli koalicji Grzybów-Schetyna.
9: Ja uważam, że każdy awans w strukturach...
3: No nie, no panie marszałku, no, ale drony są fundamentalne. Facet od dronu wyjeżdża po 2 latach, tak?
9: Delikatnie, powiem najdelikatniej jak potrafię, nie jestem ekspertem od kwestii dronów i nie mam wiedzy generała Bodnara i myślę, że pan redaktor też tutaj...
3: Mam wystarczającą wiedzę, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy potęgą dronową.
9: No tak, jeżeli jest taki sygnał, że osoba, która się tym zajmuje, otrzymuje awans do Brukseli, no to nie jest tak, że przestajemy się zajmować teraz dronami, tylko że dochodzi do, to jest decyzja, która jakby uznaje klasę generała Bodnara i daje możliwości większej obecności w strukturach natowskich w Brukseli. No nie, no ja tak na to patrzę, no widzę jak się...
5: Do NATO się awansuje za niedowożenie tematów, czy raczej za jakiś sukces?
3: Panowie się zachowujecie, jakbyście nie znali sposobu funkcjonowania armii. Dobrze, jeżeli panów zdaniem to, że generał po 2 latach pracy nad wojskami dronowymi wyjeżdża, a tych konkretnych rezultatów nie ma, to okej.
9: Okay. Panie rektorze, to nie jest tak, że ktoś go wysyła. No, to nie jest tak, jak...
3: A myśli pan, że od Brukseli będzie drony budował?
9: Nie, ale jest ściągany, jest zapraszany, dostaje, to jest awans. Znaczy, w takich strukturach natowskich nie bierze się kogoś po znajomości, tylko bierze się kogoś, ponieważ jest, prezentuje bardzo...
3: Chciałbym wierzyć, że pan to wierzy.
9: Naprawdę, głęboko w to wierzę. To znaczy, jeżeli by tak nie było, to rzeczywiście wracamy do starych czasów. Więc to... ja uważam, że żebyśmy też powiedzieli, to tak naprawdę rozmawiamy ciągle o strategii, to bezpieczeństwo. Ja myślę, że tak jak mówimy i zaklinamy trochę rzeczywistość, że powinniśmy mówić jednym głosem, że ważne jest...
3: a pobór tak czy nie? Ja pytam pana konkretnie.
9: Nie, dzisiaj nie. Uważam, że pobór nie. Bo ten przykład, o którym mówi profesor Szczucki, ja jestem, znam te przykłady, klasyczne, fiński czy izraelski.
5: Ale to jest szwajcarski.
9: Czy szwajcarski, no tak, tylko to nie jest taki wojenny, klasyczny, prawda, bo tutaj oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych społeczeństwa. To są ogromne liczby. Dojść do takiej sytuacji to są lata. Jeżeli nie
7: trzeba zacząć, panie marszałku.
9: Ale trzeba, musi być, ale nie zaczniemy tego, jeżeli nie zrobimy w powszechnym porozumieniu, nie podejmiemy takich decyzji.
3: No to ja was o to pytam w powszechnym porozumieniu.
9: To jest, jeżeli nasza koalicja dzisiaj przyjmie taki projekt, no to jest pytanie, w jaki sposób on będzie realizowany po wyborach. Jak będzie ustosunkuje się do tego prezydent? Czy nie będzie znowu straszył wetem. Znaczy, tu jest potrzebne porozumienie. Jeżeli nie możemy się porozumieć co do kwestii, nie wiem, bazy amerykańskiej.
3: No wszyscy, chyba w tej sprawie akurat jeszcze, nie? No,
9: wszyscy się zgadzamy, a minister Przydacz mówi, że prezydent wszystko zrobił, to teraz, żeby rząd się tym zajął, bo to już techniczne rzeczy zostały. No wie pan...
3: Nie zostały techniczne rzeczy.
9: Ale to on tak mówi. Znaczy, ja mówię, to są poważne, śmiertelnie poważne rzeczy. Jeżeli chcemy się tym na poważnie zająć, to trzeba być po prostu poważnym w tym. I mówię do wszystkich tych, którzy chcą zrobić z tego politykę w kontekście najbliższych wyborów przyszłorocznych.
3: Pan Piotr Skoszelski.
5: Na końcu drogi zawsze jest czynnik ludzki. Można wydawać bardzo dużo pieniędzy, co robimy, ale ktoś musi później tymi pieniędzmi zarządzać, zarówno jeśli chodzi o produkcję broni, ale później także obsługę tych wszystkich urządzeń. Dlatego moim zdaniem, i tutaj właściwie pan przewodniczący Schetyna chyba w tym kierunku formułował swoją myśl, że jesteśmy w takim momencie, że w naszej ojczyźnie powinna być zawarta swoista umowa społeczna pomiędzy władzą, szeroko rozumianą, nie władzą tą, która rządzi, czyli czy tylko tą władzą, która jest dzisiaj w Sejmie, która jest w Pałacu Prezydenckim i w Senacie, z obywatelami. W wyniku tej umowy społecznej powinny być zawarte różnego rodzaju rozwiązania, chociażby to, że powinna natychmiast zostać rozbudowana rezerwa ludzka, jeśli chodzi o...
3: No dobrze, ale co pan ma konkretnie na myśli?
5: Zbudowanie konsensusu, żeby w Sejmie nie bić piany, żeby w programach telewizyjnych wzajemnie sobie nie wytykać pewnych rzeczy, tylko umówić się do kilku rzeczy ze względu na to, że jesteśmy w stanie zagrożenia.
3: No to ja zacytowałem panu ten program, który Jarosław Kaczyński z Mariuszem Błaszczakiem zaproponowali. Może to jest punkt wyjścia. Tutaj ma pan tak, proszę bardzo.
9: No,
3: powszechne szkolenie wojskowe, aktywna rezerwa, Akademia Orła Białego dla młodych ludzi, rozbudowa armii i wojsk dronowych, krajowy przemysł obronny, obrona cywilna, chociaż wyście, mówię do pana Karola Karskiego, za swoich czasów zlikwidowali obronę cywilną, broń nuklearna, czy pozyskanie broni nuklearnej w ramach
5: nuklearnej. Ja mam tylko nadzieję, panie redaktorze, niech to nie zabrzmi jako sarkaz, że w Akademii Orła Białego nie będzie wykładał kawaler Orła Białego. Obsługi pistolecika na farbę.
3: Dobrze.
5: Czy jak zajumać konkurencji więcej?
3: Jak widzi pan,
6: mieliśmy poważnie rozmawiać.
3: Sam pan nawoływał do konsensusu, po czym pan drzwi, pani Dorota Olko kończąc.
6: Ale jeśli można by wyjaśnić, bo to już drugi raz pada.
3: Tylko zaraz się pan odniesie, panie profesorze. Pani Dorota Olko.
6: Jego wypowiedzi, to ja myślę,
3: że... Dobrze, to pan zakończył pozytywnym akcentem, że jesteśmy gotowi bronić sojuszników. Najpierw pani Dorota Olko, bardzo proszę.
6: Minister Błaszczak również.
4: Można z tego kpić, ale mnie się wydaje, że przygotowanie obywateli i obywatelek do tego, żeby chronić sami siebie, jest w tym momencie absolutnie kluczowe. Mamy już takie szkolenia wojskowe. Wydaje mi się najważniejsze to, żeby o nich rozpowszechniać wiedzę, zachęcać ludzi do nich, bo nie zapominajmy o tym, że nawet takie bazowe przygotowanie do tego, co robić w sytuacji zagrożenia, jest odciążaniem profesjonalnego personelu od chronienia nas samych. I im więcej ludzi będzie do tego przeszkolonych, tym nasze przygotowanie jest lepsze. I w tym momencie nie doszliśmy jeszcze do sytuacji, żeby ludzie mieli tak podstawowe informacje, więc gdzie w ogóle rozmowa o powszechnym poborze? Też przy tak zmieniających się technologiach, jak choćby pan redaktor mówił o dronach, przy tak zmieniających się technologiach wojskowych, no jednak przygotowanie zawodowej armii jest kluczowe, a jeżeli chodzi o tę większą skalę, no to ja bym w tym momencie stawiała, jako Lewica mamy takie podejście, jednak na przygotowanie ludności cywilnej do ochrony samych siebie. I tu jeszcze sporo możemy zrobić. No, wzmacniamy ochronę cywilną, ale wiadomo, że jeszcze jeśli chodzi o budowę schronów, jest wiele do zrobienia, ale też myślę, że upowszechnianie właśnie tej wiedzy w prostszej formie jeszcze niż poradniki, w formie jakichś kampanii, które przekazywałyby podstawowe informacje tak, żeby docierały do absolutnie wszystkich, więc naprawdę w tym momencie dyskusja o powszechnym poborze uważam za absolutnie drugorzędną, a pierwszorzędną.
3: Pan Karol Karski, kończąc, proszę nam wytłumaczyć tę wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który w studiu Radia Z tak, no, mówiąc nieelegancko, migał się z deklaracją, czy w razie ataku na któregoś z sojuszników z krajów bałtyckich Polska powinna się w taki konflikt włączyć.
6: Myślę, że tutaj nikt z nas jakby wprost nie powie pewnych rzeczy, bo tu chodzi o treść planów ewentualnościowych NATO w sytuacji zagrożenia państw bałtyckich. Natomiast w podobny sposób też wypowiadał się minister Kosiniak-Kamysz, pytany o tamtą wypowiedź. Ja to rekonstruuję w ten sposób i to jakby się składa z pewnych także publicznie znanych faktów, że po prostu w tej sytuacji zagrożenia państw bałtyckich, w tych planach ewentualnościowych udział Wojska Polskiego na terytorium państw bałtyckich nie jest przewidziany. Polska jest państwem frontowym NATO. Jesteśmy wschodnią planką NATO i z punktu widzenia obrony sojuszu, to obrona Polski jest także rzeczą kluczową.
3: Ostatnie zdanie, bardzo proszę, mam jeszcze...
9: My tłumaczymy wypowiedź, to jest po prostu jasna i prosta jak drut. Powiedział, że nie będziemy bronić, bo musimy Polski bronić. Nie rozumiem, co to jest...
6: Podstawowym założeniem jest obrona terytorium Polski z naszego punktu widzenia. Że wszystko się dzieje poprzez pryzmat naszego bezpieczeństwa.
9: Powiedział to, co powiedział. Powiedział dlatego, że nie rozumie tego, co mówi. Nie rozumie, co to znaczy artykuł 5. Nie rozumie tego, że na czym polega zasada NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak jak nie rozumiał, ujawniając w kampanii wyborczej plany operacyjne, plany obrony.
6: Mieliśmy się porozumiewać, mieliśmy wspólnie działać.
3: Ja zacytuję dokładnie wypowiedź ministra Błaszczaka na koniec tej części, który właśnie zapytany o to, co by zrobił w przypadku, gdyby Estonia padła ofiarą takiego ataku, powiedział tak: odpowiadamy zgodnie z Traktatem Północnoatlantyckim, odpowiadamy na wniosek Estonii, ale odpowiada cały Sojusz Północnoatlantycki. Tak. Dobrze, drodzy Państwo, przejdźmy do...
6: Prawie dokładnie tymi słowami.
3: Panowie, bardzo proszę, przejdźmy do drugiego tematu.
2: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: My już przedpremierowo mówiliśmy na ten temat tydzień temu, ale to rozgrzało w mijającym tygodniu klasę polityczną. Chodzi o Fundację Centrum Strategii Rozwojowych, w której zasiadają byli prezesi spółek Skarbu Państwa z czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj są doradcami Karola Nawrockiego w rozmaitych radach przy prezydencie. I ta Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet na jej konferencję w Nowym Jorku, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem. Zaproszenie dla firm były kierowane osobiście przez ministra Karola Rabendę z kancelarii prezydenta. On kierował do tej fundacji. Najdroższy pakiet kosztował 100 tysięcy dolarów i nikt go nie kupił. Kancelaria prezydenta tłumaczy, że... zresztą fundacja także, że w żaden sposób wykup tych pakietów sponsorskich nie wpływał na to, czy ktoś z Karolem Nawrockim mógł się spotkać, czy też nie. Pan Piotr Skorzelski, czy pan ufa kancelarii prezydenta, że to jakieś nieporozumienie? Bo wyglądało tak. Minister Rabenda pisze do amerykańskich firm, mówi im, jak chcecie przyjść na tę konferencję, to skontaktujcie się z tą fundacją, a ta fundacja mówiła, możecie przyjść na konferencję, ale jak kupicie pakiet, no to przynajmniej takie są informacje Radia Z i Newsweeka, to wtedy będziecie się mogli spotkać z panem prezydentem.
5: Przede wszystkim kancelaria popełniła potężny błąd, bo postawiła się w roli naganiacza różnych podmiotów gospodarczych, polskich, amerykańskich, innych, na rzecz zrealizowania pakietów promocyjnych, wśród których była także możliwość spotkania się z prezydentem. Po pierwsze, to nie rola kancelarii. Po drugie, jeżeli okaże się, a chyba to już jest w śledztwie dziennikarskim udowodnione, że na wynajem tej sali poszły pieniądze publiczne nasze.
3: Kancelaria prezydenta zajmowała się wynajęciem tego pomieszczenia, poprosiła przedstawicielstwo polskie przy ONZ-cie, żeby to zorganizowała, więc to też przeczy trochę tej teorii, że to fundacja wszystko organizowała, bo to kancelaria prezydenta zajmowała się wynajmem tej nieruchomości.
5: No więc tak, jest to groch z kapustą i na końcu tego zamieszania prezydent wypowiedział się w Ameryce, że nikt nie prowadzi mu kalendarza, tylko on, i on nie będzie pobierał żadnych środków, chyba dobrze cytuję, za spotkanie z sobą. Więc prezydent po pierwsze odciął się moim zdaniem od tego, co robił jego ulubiony minister Rabenda, bo to on organizował ten speech. I póki co musi być niezły pożar w tej instytucji, że jeszcze nie ma jednego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. pan redaktor i my wszyscy pewnie wiemy, że to, co chciała zrobić kancelaria nieudolnie z tą fundacją Kolesiów, to tak naprawdę jest w Stanach Zjednoczonych przyjęte, ale nie w takich zasadach, że instytucja rządowa wchodzi w rolę naganiacza dla zdobycia środków dla fundacji zaprzyjaźnionej. To źle pachnie.
3: Krzysztof Schetyna, bo też zwróćmy uwagę na to zaproszenie, które dziennikarze Radia Zet Newsweeka pokazywali. Tam jest podpisane nie tylko Karol Rabenda, zwracam uwagę, to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, rzeczywiście minister pana prezydenta. Ale jest też podpisana pani Magdalena Hajdu, która jest bliską współpracowniczką Karola Nawrockiego od czasów Muzeum II Wojny Światowej przez IPN, aż dzisiaj po Kancelarii Prezydenta. I takie zaproszenia z podpisem pana Rabendy, pani Hajdu trafiły do tych firm Grzegorz Schetyna.
9: A fundacja, w fundacji są koledzy, którzy pracowali w spółkach Skarbu Państwa i robili to samo przez 8 lat rządów PiSu. Ale o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Bo oni stwierdzili, znaczy ktoś jakiś Machiavel tam w Kancelarii Prezydenta, że to jest świetna okazja, że jedziemy do Stanów Zjednoczonych, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, takie spotkania, takie cenniki są polityczne.
3: No to widzi pan, to stówki oni, nikt nie zapłacił, a poszli z tym do dziennikarzy. Dostali ofertę.
9: Oni uważali, że zrobią to samo, że w Stanach Zjednoczonych to jest możliwe, że nikt się tutaj nie zdziwi, że Polska jest daleko, że hulaj dusza, że może akurat kogoś nabierzemy na to. Ale sposób, w jaki oni się tłumaczyli później i same wypowiedzi kompromitujące, znaczy to jest zawstydzające. Powinni ci wszyscy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, przeprosić i więcej się tym nie zajmować. Naprawdę, bo to jest zawstydzające. Robienie polityki w taki sposób.
3: Zwracam się właśnie do panów prawników, Krzysztof Szczucki, Karol Karski. Panowie, jaka to jest sytuacja, że instytucja publiczna, Kancelaria Prezydenta, pisze zaproszenie do firm, czyli dokonuje jakiejś wstępnej selekcji między firmami i mówi, jak chcecie się spotkać na tej konferencji, na której będzie pan prezydent, to zgłoście się do fundacji. A w fundacji zasiadają ludzie kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością, którzy są doradcami pana prezydenta, to co taki prezes, nigdy nie byłem prezesem, nie grozi mi to, ale załóżmy prezes jakiejś firmy, który dostaje takie zaproszenie, widzi zaproszenie od ministra, bliska współpracowniczka pana prezydenta, piszą mi, że powinienem się z tą fundacją dogadać, a w tej fundacji są doradcy pana prezydenta, no to wszystko się zgadza.
7: Redaktorze, tylko zwrócę uwagę, bo pan mówił wcześniej o tym, że tam poproszono stałe przedstawicielstwo przy ONZ-cie o tę salę, to tylko też, żeby nasi słuchacze i widzowie wiedzieli, stałe przedstawicielstwo przy ONZ-cie to nie Kancelaria Prezydenta, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3: No, tak, ale to dodajmy, pan jest sprytny, panie profesorze, ale pan...
7: Ale kto odpowiada za budżet?
3: Po pierwsze, Grzegorz Schetyna jako były szef...
6: minister Sikorski.
3: Chwileczkę. Grzegorz Schetyna jako były szef MSZ jako dziennikarz, powiemy panu to, o czym pan świetnie wie, że przedstawicielstwa Polski za granicą wykonują na prośbę Kancelarii Prezydenta tego typu logistyczne operacje.
7: A kto jest dysponentem części budżetowej? No, minister spraw zagranicznych.
3: Ale jakie to ma znaczenie? To my wszyscy płacimy za to.
9: Minister Szczerski.
7: Ja wiem, kto jest ambasadorem przy ONZ-cie, ale wracając...
3: Ja wrócę do tego mechanizmu.
7: Wracając, panie redaktorze,
6: w Nowym Jorku był też minister Sikorski.
7: Ja myślę, panowie, po pierwsze trzeba jasno powiedzieć, że pan prezydent absolutnie w tym nie brał udziału. Zresztą wziął udział, wygłosił tylko wykład, nie brał udziału
3: w panelach dyskusyjnych
7: i od początku mówił, że w ogóle absolutnie na taką politykę się nie zgadza. To po pierwsze. Po drugie, ja myślę, panie redaktorze, że to jest może dobra okazja, żeby przedyskutować, czy politycy w ogóle w takich przedsięwzięciach komercyjnych powinni brać udział, bo dobrze wiemy, że dużo jest takich imprez organizowanych, gdzie się opłaca pakiety, chociażby Impact Poznański, gdzie się opłaca pakiety i w tych pakietach pojawia się sugestia, że będzie okazja do jakichś indywidualnych, prestiżowych rozmów
3: z politykami,
7: którzy są zapraszani.
3: Biznesowych w Polsce trochę, czy w Poznaniu Impact, czy są konferencje w Katowicach, czy w Karpaczu. Nikt z organizatorów, biorąc pieniądze za uczestnictwo, nie obiecuje spotkań z politykami. Tak nie jest.
7: No, ja słyszałem zupełnie inne rzeczy, natomiast panie redaktorze, że absolutnie to jest sytuacja nieakceptowalna. Nie zgadzam się, jeżeli komukolwiek, jakiejkolwiek fundacji z lewa, z prawa, z centrum przychodzi pomysł, żeby brać pieniądze za spotkania z politykami, nieważne jakimi, to nie powinno mieć miejsca.
3: Pan tu robi uprawia gdybologię. Ja pana zapytam konkretnie, czy to jest zdrowy mechanizm, że Kancelaria Prezydenta zaprasza na konferencję z udziałem prezydenta, podpisują się pod tymi kwitami z zaproszeniami ludzie pana prezydenta i kierują do fundacji jakiejkolwiek.
7: Gdyby tak było,
3: a dlaczego to nie moja fundacja? Ja też chciałbym mieć fundację, zarabiać na spotkaniach z prezydentem.
7: Gdyby tak było, bo ja nie mam takiej wiedzy. Gdyby tak było, to nie byłby to zdrowy mechanizm. To nie byłby to zdrowy mechanizm, gdyby tak było. I uważam, że jeżeli ktoś tak zrobił, panie redaktorze, to popełnił poważny błąd.
3: Dorota Olko.
4: pan redaktor opisał ten mechanizm zaangażowania Kancelarii Prezydenta w sprzedaż spotkania z panem prezydentem przez fundację. To jest, jak się tego słucha, takiego opisu, to jest takie kup opla od mojego szwagra. I to jest naprawdę, oprócz tego, że to jest niebezpieczne, niedopuszczalne, to jest to po prostu tak strasznie żenujące, że dotyczy to głowy państwa.
3: Nie, no wie pani, gorsze jest chyba to, że nikt nie kupił. Nie?
4: To jakby no, to jest wisienka na torcie.
9: Nie było promocji, może dlatego.
4: To jest wisienka na torcie w tym, jak bardzo to jest żenujące po prostu. I zawstydzające myślę, że dla nas wszystkich jako obywateli, jeżeli słyszymy takie historie o głowie państwa i że takie rzeczy robi jego otoczenie. I no oczywiście wszyscy wiemy, że pan prezydent, środowisko pana prezydenta, no lubią wzorować się na tych wzorcach amerykańskich i bardzo by chcieli tutaj mieć Amerykę w Warszawie, ale jak już muszą, to już niech noszą te czapeczki MAGA, a nie robią takie rzeczy. No bo to jest po prostu ośmieszające i myślę, że każdy przytomny człowiek powinien no, odnieść się do tego krytycznie. I ja rozumiem
7: czyli
4: też...
7: Czyli już lepiej mieć Amerykę niż Rosję w Warszawie, pani poseł.
3: No ale o innych obszarach mówimy, ale, tak? Mówimy o finansowaniu polityki.
4: Panie pośle, ja myślę, że można mieć Polskę w Warszawie po prostu. To jest naprawdę dostępna opcja.
3: To niech nam...
7: Do tego was zachęcam.
4: I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli otoczenie pana prezydenta robi takie rzeczy bez jego wiedzy, to zresztą nie jest pierwszy raz, kiedy można odnieść takie wrażenie, uzasadnione raczej, że kancelaria pana prezydenta wpędza go w jakieś maliny i... No to chyba trzeba zrobić z tym porządek, a nie pozwalać na to kolejna rzecz, kolejny raz i doprowadzać do takiej ośmieszającej.
3: Pan prezydent twierdzi, że to nikt nie może sprzedawać spotkań z nim, bo to on odpowiada za swój kalendarz, ale ja pamiętam, że kiedy okazało się, że spotkał pana Dragona, lidera Kiboli Jagiellonii, na Jasnej Górze, to mówił, że to nie on organizował to spotkanie, więc może nam to wszystko Karol Karski wytłumaczy. Czy to jest zdrowy mechanizm? Powtarzam, nawet jeżeli nie wierzyć, że były pakiety, które oferowały spotkanie z Karolem Nawrockim, to czy jest legitne to, że Kancelaria Prezydenta kieruje zaproszenia do jakiejkolwiek fundacji? Dlaczego tak jest? Powtarzam, też chciałbym mieć fundację i zarabiać na spotkania z panem prezydentem.
6: Czy w piątek w telewizji publicznej uczestniczyłem w bardzo ciekawym programie, w którym brała udział także pani redaktor Dominika Długosz, autorka tego tekstu. I to był bardzo ciekawy program właśnie. I tutaj sama pani redaktor mówiła, że nikt nie jest w stanie postawić zarzutu ani Kancelarii Prezydenta, że miała z tego jakieś korzyści, czy panu prezydentowi, że miał z tego jakieś korzyści. Nie. Mówiła po prostu, że tutaj nie było żadnych nawet
3: Ale ja znam świetnie Dominikę, współpracujemy blisko. Ja pana pytam, czy to jest zdrowy mechanizm, że instytucja publiczna przekierowuje potencjalnych uczestników konferencji do prywatnej fundacji, w której zasiadają doradcy pana prezydenta? No to jest proste pytanie.
6: Ja bym tutaj odesłał po prostu do ogólnego standardu. Tutaj pan redaktor Piotr Okulski z Telewizji Republika opisał taki mechanizm,
3: który...
6: sześć konferencji z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej z drogimi pakietami VIP. Tutaj już była mowa o Impact 26.
3: Panie profesorze, ale ja rozumiem demagogię. Pan doskonale jako profesor prawa...
6: Płatny wstęp do zamkniętej strefy rozmów z prelegentami.
3: Panie profesorze, czym innym są, powtarzam, konferencje, które organizuje prywatna firma i ona zaprasza polityków i zaprasza biznes, a czym innym jest sytuacja, kiedy to Kancelaria Prezydenta kieruje ludzi, biznes do konkretnej fundacji, w której zasiadają doradcy pana prezydenta. Naprawdę pan rozumie tę różnicę, proszę mi nie mówić, że jest inaczej.
6: Ale ja widzę to po prostu pewien standard, który może powinniśmy ogólnie zmienić. Natomiast w przypadku Impactu, no mieliśmy do czynienia na przykład z pakietem Executive, który gwarantował wyjście do zamkniętego Speakers
3: Lounge.
6: I tam byli ministrowie tej właśnie koalicji.
3: Ja rozumiem, ale ja na Impakcie widziałem też waszych ludzi.
6: No to widzi pan redaktor, czyli standard jest szerszy. Powinniśmy się zastanowić nad jego zmianą. Albo na przykład Igrzyska Wolności w Łodzi. Karnet VIP obejmował dostęp do kameralnej strefy zamkniętych spotkań z najważniejszymi gośćmi wydarzenia.
3: Ja jedno, pan drugie. Dobrze, to mam jeszcze do pana na koniec pytanie.
6: Nie, mówimy o tym samym akurat i tylko się zmieniają
8: rzecz
6: tutaj
8: skandaliczne. Ale panie profesorze, nie powtórzy to,
3: ale mam wrażenie,
6: rozumiem, że pan Grzegorz Schetyna potępia Donalda Tuska rozumie.
9: Ja potępiam zachowania ministra Rabendy i akceptację prezydenta Nawrockiego. To jest skandaliczne, co zrobili w Stanach Zjednoczonych i jestem pewny, że już więcej tego nie
3: ma. Mam wrażenie, że zarówno organizatorzy Impaktu, jak i EKG, jak i Zygmunt Berdychowski, który poprzez swoją fundację organizuje forum w Karpaczu, działają zupełnie inaczej. To znaczy oni oferują ludziom udział w konferencji, na której są politycy i biznesmeni, natomiast tu jest konkretnie kancelaria prezydenta, która kieruje do prywatnej fundacji ludzi pana prezydenta firmy. No naprawdę jest różnica, ale może...
6: Czyli forum ekonomiczne w Karpaczu, no akurat tylko 9 tysięcy po prostu tam wejściówka kosztowała.
3: Ale dużo was tam było, polityków Sprawiedliwości.
6: A nawet. Ja tam byłem jako przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego, więc jako, czyli podmiotu partnerskiego, więc byłem zwolniony z opłaty.
3: Rozumiem, panie profesorze.
6: Natomiast akurat uczestniczył w tym forum ekonomicznym premier Kosiniak-Kamysz.
3: Ale bardzo...
6: Pan marszałek Zgorzelski chciałby się do tego odnieść.
3: Rozumiem, że...
8: Jest taka różnica.
3: Państwo, my jesteśmy jako siódmy dzień tygodnia pierwszym programem, który Państwo w niedzielę widzą z politykami. Zapewne tę ściągę, którą ma profesor Karski, usłyszą Państwo dzisiaj w innych programach. Mam pytanie jeszcze do pana.
6: Nie mogę ją nawet zostawić.
3: Michał Moskal nazywa się to pytanie. Michał Moskal, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który spotykał się z szefem zonda kryptoprzemysłowym Kralem w zeszłym roku na Ibizie. Ta sprawa wyszła kilka tygodni temu. On wówczas twierdził, że widział się, ale nie zajmował się w związku z tym żadnymi sprawami dotyczącymi kryptowalut. Teraz okazało się, że wypłynęła korespondencja, także was były poseł Janusz Kowalski to potwierdził, że poprawki, które były składane przez Janusza Kowalskiego i Michała Moskala w pracach nad ustawą o kryptowalutach zostały w

0: ale Szczucki nie lobbował za Zondą.
1: Jest pewna różnica między mną a Michałem Poskalem, pragnę zaznaczyć, panie redaktorze.
2: Że pan jest apeluję jednak o niezostawianie.
0: Michał Moskal miesiąc temu kłamał, że nie zajmował się sprawami kryptowalut i nie współpracował w tej sprawie z Kralem. Teraz mamy dowody na to, że tak było. Czy pan go wyrzucił z partii?
3: Tak jak powiedziałem, akurat rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości nie zajmuje się żadną sprawą z urzędu. Akurat tak jest skonstruowany statut. Natomiast
0: nie widzi pan takiej potrzeby, tak?
3: Znaczy w tej chwili sprawa jest wyjaśniana. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka klubu.
0: Ale to byście mu pomogli się zawiesić? Czy on tak sam wpadł nagle na taki pomysł?
3: On akurat sam doszedł do takiego wniosku po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Znaczy po tekstach Jacka Chrąkowicza.
3: Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której będzie w tej chwili składał wyjaśnienia, to zadeklarował. Natomiast powiem tak, w tej sytuacji, no paradoksalnie są dwie dobre informacje. To znaczy pierwsza jest taka, że nieprawdziwą okazują się informacje, jakby insynuacje, które krążyły w przestrzeni medialnej, że to Zonda Krypto pisała te poprawki.
0: No nie, tylko opiniowała. Nie, przepraszam. Jeszcze, ma pan rację. Krzysztof Szczucki.
3: A druga jest państwo taka, że poprawki napisane przez posła Kowalskiego, które jak on twierdzi były niekorzystne dla Zonda Krypto, poprawki napisane przez posła Kowalskiego nie zmieniły się na żadnym
0: etapie. A wyście Kowalskiego wyrzucili z partii.
3: Na żadnym może etapie. Takie, jakie były na początku, takie były też na końcu.
0: Panie profesorze, szefa byłego rządowego Centrum Legislacji chcę zapytać, to jest standard legislacyjny? Tak, wie pan, wpadają poprawki do posła, poseł wysyła je do biznesmena, biznesmen to odsyła i jedziemy.
1: To nie jest standard. Ja przypomnę, że jak Rozwój Plus złożyliśmy projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej, ona zalega ten projekt marszałka Czarzastego. Naprawdę to jest może dobry moment, żeby to przegłosować, wyjaśnić, objaśnić, jak powstawały te poprawki, jak powstawała ustawa. Sięgamy w tej uchwale aż do 2014 roku, czyli także rządy prawicowe, żeby nikt nie miał wątpliwości, prześledzić tę sprawę na lewo i prawo, żeby ona nie była więcej wykorzystywana politycznie. To absolutnie oczywiście nie powinno...
0: A pan wierzy w uczciwość Michała Moskala?
1: No to nie jest kwestia mojej wiary. To prokuratura i sądy są od tego, żeby oceniać.
0: Pani Dorota Olko, jak pani ocenia tę sytuację?
4: No ja muszę powiedzieć, panie profesorze, szanujmy się, bo chyba ktoś, kto nigdy nie śledził polityki, może tylko uwierzyć w to, że pan poseł Moskal nagle sam z siebie doznał jakiegoś olśnienia i stwierdził, że jest odpowiedzialny i się zawiesi. Nie, to jest jasne, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu wymogło kierownictwo, pan prezes, wymogli na nim tę decyzję, bo to się staje coraz bardziej niewygodne. Nad posłem Moskalem zebrały się już teraz naprawdę bardzo czarne chmury i trzeba się od niego odciąć. I pan redaktor powiedział o tym, że no, czy to jest normalne, że tutaj poseł wysyła do konsultacji biznesmenowi poprawki. No ale jeszcze przypomnijmy, że poseł, który jeździ na Ibizę,
0: drogie steki,
4: więc no jakieś korzyści, bo nie wiemy do końca też tutaj jaka była tego skala, ale no jakieś korzyści z tego czerpie. To jest sytuacja no niedopuszczalna.
5: Nie do obrony jest sytuacja, kiedy zostaje udowodniony fakt, iż zanim poprawki trafią do Sejmu, lądują na biurku szefa Zonda Krypto, który je opiniuje, odsyła i one idą do realizacji. To jest po prostu kompromitacja tego człowieka, ale także kompromitacja formacji, która go broni. I zastanawiam się tylko nad jednym, że pan poseł Moskal został chwilowo zawieszony z tego, co rozumiem, ale na przykład wiceprezesowi tej partii nadal, jeśli chodzi o funkcje partyjne, nie spadł włos z głowy. A przecież sam się przyznał, że wpływały na jego konto, czy konto jego fundacji środki właśnie z tego samego źródła.
0: Mówimy o Zbigniewie Ziobrze.
5: I co? I nic. Ale odpowiadając panu profesorowi, bo pan przywołał tutaj Władysława Kosiniaka-Kamysza i Karpacz, chcąc jakby to wszystko wrzucić do jednego bębna, wymieszać i żeby ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. No zasadnicza jest różnica, bo żaden dyrektor ani minister od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza nie wydzwaniał po firmach, żeby wpłacali do Zygmunta Berdychowskiego środki po to, że w ramach tych środków będą stworzone pakiety i spotkają się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Drodzy panowie, Grzegorz Schetyna kończąc program.
2: Ja myślę, że sprawa jest bardzo poważna. Dotyczy Ziobry i Moskala, ale Moskal to cudowne dziecko PiSu. Asystent Kaczyńskiego, dyrektor gabinetu. Zamykano kopalnię przecież na Lubelszczyźnie.
0: Bogdance, jak oświadczał się swojej wybrance.
2: Żeby tak. Zaręczyny mu zorganizować. No wychuchane. Ja byłem

0: zdumiony. Widziałem go, jak przyjechał z Ibizy, jak kłamał, że oddawał pieniądze Chludzińskiemu za bilet.
1: Mówimy o pośredniku, tak, którym
0: był. Wszystko było tak skandaliczne, a wy, ludzie PiS-u, uważaj, że nic się nie stało. Że w ogóle to, że to jest normalnie, że się jedzie, że się konsultuje, że się buduje proces legislacyjny, że chodzi o staranność wykonywania mandatu posła. Skandaliczne, haniebne. I uważam, że najważniejsze jest, żeby tacy ludzie, bo to jest młody człowiek, który wchodzi do polityki i właśnie tak rozumie politykę.
2: I teraz PiS jeszcze nie ma odwagi wyrzucić go z partii, no tylko właśnie sposobem...
1: Będziemy obserwować to, co się będzie stać z panem Moskalem. Karol Karski, Krzysztof, pani profesorze, Karol Karski, Krzysztof Szczucki, Dorota Olko-Grzegorz-Schetyna, Piotr Zgorzewski.
3: A w tym wszystkim jest jeszcze Donald Tusk, który występował na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który był finansowany przez Ronda Krypto. Dziękujemy to pan marszałek Schetyna.
4: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej. Są utrudnienia na trasie S3 w województwie lubuskim, w pobliżu miejscowości Zimna Brzeźnica. To na trasie Nowe Miasteczko Gaworzyce doszło do zderzenia busa, auta osobowego i dwóch ciężarówek. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Po tym wypadku jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Uważajcie. Tragiczny wypadek w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Nie żyje 5-letnia dziewczynka przygnieciona przez elementy drewnianej konstrukcji podczas budowy wiaty. Wypadek był przed południem, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
1: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
0: Niestety życia dziewczynki nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia policja. Kosztuje kilkadziesiąt złotych i ratuje życie. Czujka dymu i tlenku węgla. Sezon grzewczy zbliża się dużymi krokami, dlatego Straż Pożarna przypomina i apeluje. Kto jeszcze takiej czujki nie ma, powinien rozważyć zakup. Niezbędna jest w domach ogrzewanych piecem typu koza i które mają gazowe ogrzewacze wody. Czad nie wybacza i jest niezwykle podstępny, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Bezwonny i bezbarwny i nie jesteśmy w stanie ani go wyczuć, ani go poczuć. Jedyne, co możemy stwierdzić, to pewne objawy zatrucia, ból głowy, nudności, wymioty. Do tego dochodzą omdlenia. Kolejne już fazy zatrucia przeważnie kończą śmiercią.
3: Właśnie dlatego, że tlenku węgla nie jesteśmy w stanie zobaczyć, nie jesteśmy w stanie wyczuć, nazywany jest cichym zabójcą.
2: Dokładnie, zabija po cichu.
0: Czujka czadu warto raz w tygodniu sprawdzić, wciskając przycisk test. Stomatolog dziecięcy na nowych zasadach. NFZ wprowadza zmiany w gabinetach dentystycznych. Chodzi o lakierowanie, usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy z tych zabiegów ma być wykonywany oddzielnie w konkretnym czasie. Zmiany mają ukrócić nadużycia gabinetów, które masowo przyjmowały pacjentów na kilkuminutowe wizyty. Nie można leczyć na czas, mówi Radiu Z stomatolog i prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Dariusz Samborski.
4: A jeśli potrzeba 25 minut, albo lekarz będzie w stanie udzielić w 15, co ma robić? Leczenie nie jest leczeniem na czas. Mówimy o zabiegach u dzieci. To też jest bardzo specyficzna, ale i trudna praca.
0: Dlatego stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ powinien mocniej stawiać na profilaktykę, w tym na gabinety dentystyczne w szkołach. Po nieudanej egzekucji Christy Pike do dymisji podał się komisarz do spraw więziennictwa w stanie Tennessee. 50-letnia Pike przeżyła dwie dawki normalnie śmiertelnego pentobarbitalu i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Leży tam nieprzytomna i podłączona do respiratora. Gdyby środki zadziałały, byłaby pierwszą kobietą straconą w tym stanie od ponad 200 lat. Wielotysięczne demonstracje w Hiszpanii. Ludzie wyszli na ulicę i domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie protestowało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Walencji doszło do zamieszek z policją. Protesty trwają od dwóch tygodni i zaczęły się po eksmisji 87-latki z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny, podwyższył o ponad 1000 euro czynsz i seniorki nie było stać na opłacenie tej należności. Komisja Europejska bierze się za wirtualne waluty w grach komputerowych. Unia zapowiada kroki prawne przeciwko 9 firmom z rynku gier, które mają nie spełniać unijnych regulacji, w tym na przykład informowania, że w ciągu 14 dni, tak jak przy każdym zakupie internetowym, gracze mogą żądać zwrotu pieniędzy wydanych na wirtualne waluty, jeśli się rozmyślą. Szczegóły ma dla Was reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
5: Niektóre gry bezpośrednio zachęcają dorosłych, ale też dzieci do zakupu. Mimo unijnego zakazu, według stanowiska Komisji Europejskiej, ale też Organizacji Ochrony Konsumentów, gracze powinni mieć możliwość swobodnego grania bez wydawania na to większych pieniędzy lub czasu, niż by tego chcieli. Do tego wirtualne waluty po zakupie tracą przejrzystość. Gracze nie do końca wiedzą, jaką mają wartość. Według Komisji te ceny powinny być wyświetlane w zwykłych walutach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Producenci gier mają czas na odniesienie się do zarzutów unijnych instytucji. Sukces resortu kultury. Ministerstwo odzyskało jedną z najcenniejszych strat wojennych. Najbardziej znane dzieło Alfreda Wieruszy-Kowalskiego to monumentalny obraz olejny Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, zaginiony w czasie II wojny światowej. Dzieło trafi do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, o czym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Obraz odzyskano dzięki współpracy resortu kultury z jego dotychczasową posiadaczką, która ustaliła wojenną historię dzieła. Wówczas zdecydowała się na jego przekazanie do muzealnej kolekcji. To bardzo cenne dzieło, przyznaje Agnieszka Lajus, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie.
7: Alfred Wieruszy-Kowalski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów drugiej połowy XIX wieku, reprezentujących środowisko monachijskie.
6: Malowidło przejdzie teraz prace konserwatorskie, po czym jest szansa, że zobaczy go muzealna publiczność. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Obraz przedstawia powrót Napoleona zwyciężonego przez rosyjską zimę. Z Monachium nad Wisłę przeniosło się słynne święto piwa Oktoberfest. Żeby spróbować bawarskich przysmaków i złotego chmielowego trunku, wystarczy zajrzeć do Warszawy, gdzie zorganizowano podobne do monachijskiego wydarzenie. Był na nim reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Na zdrowie!
9: Jest to bardzo dobra sprawa, żeby tu przyjść. Jest świetna jakość tego piwa. Jestem zaskoczony.
8: Bardzo dobre. Bardzo dobre. Pierwszy kufel, trzeba przyznać.
9: Ale to litrowe.
8: No, bo wchodzi.
9: Niby to jest jedno piwo, ale...
10: No i dlatego łatwiej jest liczyć wtedy, nie? Że wypiłem tylko 5 piw i kto nie ma pretensji, małżonka. Wszystko jest wtedy, jakby zgadza się w temacie, no bo do 5 zawsze można.
0: Za litrowy kufel piwa na Oktoberfest w Monachium trzeba zapłacić 16 euro.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
12: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek, tym razem poświęcony tematyce obrony, ochrony, tego jak będziemy zachowywać się w momencie, gdyby doszło do wojny, gdyby doszło do agresji. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy państwo polskie ma wypracowane procedury? Czy społeczeństwo jest dostatecznie wyedukowane? Czy mamy wystarczające zaplecze technologiczne? I przede wszystkim, czy wiemy, co robić i czego nie robić? O tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, redaktor Marcin Wyrbał.
13: Dzień dobry.
12: Dziennikarz Onetu.
13: Witam Mikołaj, witam państwa.
12: Witam serdecznie. Dziennikarz Onetu, korespondent wojenny, z niejednego pieca i niejednego frontu jadł chleb. Ukraina, Syria, Afganistan, Liban.
13: Afganistan nie.
12: Irak.
13: Irak, tak, Syria, Liban,
12: Ukraina,
13: ale tak naprawdę przede wszystkim Ukraina, to tutaj się dzieje to, co jest dla nas najważniejsze, więc tak
12: byłeś
13: naprawdę...
12: Byłeś w Kijowie w momencie wybuchu pełnoskalowej inwazji w 2022 roku.
13: Tak, byłem tam od jakichś, trudno mi teraz odliczyć, ale od mniej więcej 2 tygodni, ja tam pojechałem tylko na kilka dni, na tydzień, tak żeby zobaczyć, czy to w ogóle coś z tego wyniknie, bo różne były głosy, dużo ludzi mówiło, Ukraińcy na miejscu sami przecież mówili to od ludzi na ulicy po ekspertów, po polityków, że Rosja w ten sposób próbuje wymóc coś na Ukrainie, no to okazało się zupełnie inaczej. Już tak zostałem w tym pierwszym rzucie na 2 miesiące tak mniej więcej, tak.
12: I też jakoś tam zainspirowało to książkę, o której będziemy dzisiaj mówić, która będzie punktem wyjścia naszej rozmowy. A wojna w Polsce, nakładem wydawnictwa Czerwone-Czarne. Proszę, tutaj mamy ze sobą egzemplarz. To twoja najnowsza pozycja. To jest efekt twoich rozmów z różnymi ekspertami, wojskowymi, urzędnikami odpowiedzialnymi za, no, można powiedzieć, cały ekosystem związany z ochroną, z zapleczem logistycznym, militarnym, ludźmi, którzy wiedzą, jak powinno działać państwo w momencie zagrożenia i w momencie rzeczywistości wojennej. Wiedzą, ale mają też świadomość, że są trochę wołającymi na puszczy, bo większość albo tego nie wie, albo tego nie chce zauważyć. I tutaj chciałbym zacząć od cytatu z twojej książki. To jest cytat kończący wstęp do niej. Trudno w tych rozmowach o optymizm, ale dla narodu stojącego w obliczu wojny ważniejsze od optymizmu jest realizm. Czy twoim zdaniem jesteśmy jako społeczeństwo, jako państwo zbyt optymistyczni w kontekście ewentualnej agresji? No, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej prawdopodobne Rosji.
13: Znaczy ja nie wiem jak, czy, znaczy jako państwo, czy jako społeczeństwo. Jako
12: czyli rozdzielmy to
13: tak,
12: na początek.
13: Tak, tak, tak. Dobrze, jeżeli chodzi o państwo, o władzę, ja uważam, że my Przecież to my, społeczeństwo, płacimy na naszą obronność. To nasze pieniądze wykorzystuje władza, żeby dokonywać zakupów, żeby inwestować te środki w jak najlepszy sposób, a więc powinniśmy być informowani, bo tylko prawda pozwoli nam w przytomny sposób reagować na to, co się dzieje. Dlatego ja tutaj dobierałem sobie rozmówców. No przede wszystkim miałem to szczęście, że zgodzili się ze mną rozmawiać naprawdę wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
12: Pod imieniem i nazwiskiem, to też jest rzadkość.
13: Wszyscy oprócz jednego tak naprawdę. Na tym mi też zależało, tak? Bo czasem się mówi, ach, ale to ktoś mówi anonimowo, nie pod nazwiskiem.
12: No łatwo podważyć wtedy
13: dlatego, takie relacje. Tak, dlatego ja... Mi zależało na tym, żeby ci wszyscy specjaliści mówili pod nazwiskiem. Jeden z nich tylko tego nie robi, ale dlatego, że jest aktywnym pracownikiem w bardzo wrażliwym miejscu i może tak na tym skończę. Natomiast tak, cała reszta to są ludzie pod nazwiskiem i ludzie nie tylko związani z wojskiem, jak mogłoby się wydawać, no bo ja jestem kojarzony z wojskiem, ale też z obroną cywilną i to było dla mnie szczególnie ważne, żeby pokazać, czy jak jesteśmy przygotowani, czy państwo o nas dba, jeżeli chodzi o obronę cywilną, o przygotowywanie niezbędnej infrastruktury, na przykład schronów, ale może przede wszystkim, ale też czy my jako społeczeństwo nabywamy niezbędną odporność, czy jesteśmy przygotowani.
12: Odporność i wiedzę, bo to jakąś tam świadomość związaną z tym, jak się zachować. No właśnie, ale na czym się zasadza ten optymizm? Czy to jest tak, że masz poczucie, że...
13: To nie jest, może ja bym nie nazwał tego optymizmem, wiesz, tylko tym, że każda władza, żeby utrzymać swoją władzę, musi karmić nas pewną dozą propagandy, pewną dozą PR-u, tak żebyśmy my czuli się w miarę bezpiecznie i dalej mogli na nich głosować. Najlepiej to zrobić wytyczając dalekosiężne cele, tak? Czyli program gotowości, czy rozwoju sił zbrojnych RP jest zaplanowany do 2039 roku.
12: Ja tu chodzi o to, żeby to działało na wyobraźnię, że to jest taka strategiczna inicjatywa, strategiczne przedsięwzięcie.
13: To znaczy, ja już pomijam tą datę, ona jest bardzo nieszczęśliwa. Kto tu wymyślił 39 rok? Ale dobrze, pomijam to.
12: Z dwójką
13: to.
12: Co prawda na początku, ale jednak.
13: Prawda. Natomiast chodzi o to, że politycy uwielbiają takie wieloletnie plany, bo ogłaszają plan, zbierają z tego uzysk polityczny, ale rozliczany z tego będzie ktoś zupełnie inny. Dlatego też ta książka jest takim sygnałem, apelem do czytelników. Rozliczajcie swoich polityków, tych na samej górze i tych lokalnych, z takich krótkoterminowych projektów albo z tego, co jest tu i teraz.
12: To jest namacalne.
13: Tak, oczywiście.
12: Właśnie, bo ja chciałbym jeszcze właśnie pociągnąć ten temat optymizmu. Czy jest raczej taki optymizm, że jesteśmy, że unikniemy na przykład starcia z Rosją, czy raczej optymizm na zasadzie, jeżeli będzie wojna, to my sobie bez problemu poradzimy?
13: Zadaniem takim głównym polityków jest przekonanie nas, że oni właśnie zapewniają nam największe możliwe bezpieczeństwo. Ci drudzy na pewno tego nie zrobią. My to robimy i my to wiemy, jak to robić i robimy to w najlepszy możliwy sposób. W ten sposób troszeczkę możemy rozminąć się z rzeczywistością. Pierwszy przykład z boku. Tarcza Wschód, prawda?
12: Bardzo głośny, flagowy projekt, bardzo szumnie zapowiadany.
13: Absolutnie flagowy projekt. Na przełomie kwietnia i maja pojechałem na granicę z obwodem królewieckim. Zresztą bardzo fajne miejsce, bardzo zielone, bardzo przyjemne, tak żeby tam być. Tylko problem, że ciężko było mi tą Tarczę Wschód znaleźć, której szukałem.
12: Ona miała być, rozumiem, widoczna. Miały być po prostu...
13: miały być bunkry, miały być
12: zasieki.
13: Ameryki, miały być te betonowe jeże. I ja zacząłem moją podróż od wsi Dąbrówka. To już nie każdy z Państwa może pamiętać, ale jak Donald Tusk zapowiadał ten projekt, to właśnie przedstawiał ten projekt właśnie na tle tych betonowych jeży we wsi Dąbrówka. No i tam mówił, jak to właśnie miało być. Ja tam pojechałem i faktycznie te betonowe jeże tam stały na długości, ja wiem, kilometr 200 może.
12: A ile miały stać?
13: Porozmawiałem sobie z ludźmi i dowiedziałem się, że jak Tusk wyjechał, bo oni to przygotowali, to i prace też ustały.
12: Czyli ten kilometr, rozumiem, miał być rozszerzony, bo chciałem zapytać, ile powinno być, ale rozumiem, że zostało to zastopowane po tym, jak już premier stamtąd wyjechał.
13: Tak zgadza się. I ja potem jechałem wzdłuż całej granicy. Tam dominuje w 100% koncertina, czyli ten taki drut żyletkowy, no który ja jakbym miał parę narzędzi, no nie chcę niszczyć mienia publicznego, ale to ja bym sobie z tym raczej poradził. Rozmawiałem...
12: Tym bardziej rozumiem, że profesjonalna grupa dywersyjno-rozpoznawcza też
13: nie miałaby z tym absolutnie najmniejszych problemów. Oni to by robili jeszcze w inny sposób. W ogóle by tego nie cieli, tylko by górą przechodzili. To był taki namacalny przykład. A tutaj takich przykładów jest znacznie więcej. Choćby te schrony, o których już tutaj wspomniałem, które dla mnie osobiście też są czymś bardzo ważnym, bo ja widziałem, jak one ważne były w Ukrainie. Ważne, nieważne, oni też mieli z tym potężny problem. Miasto Izium, jeżeli Państwo pamiętają, to w 22 roku one było od kwietnia do września pod rosyjską okupacją. To miasto zostało w 80% zabudowa została zniszczona. Tam ludzie ginęli w piwnicach, które uważali za schrony. Myśleli, że to jest schron, więc jak bomba spadnie, to ich to uratuje, a to wszystko im się waliło na głowę. Dlaczego? Bo ten schron tak zwany, a faktycznie zwykła piwnica, nie miała żelbetowego stropu, tak? I to jest pytanie do wszystkich Państwa, którzy nas słuchają. Jest aplikacja w Polsce, gdzie się ukryć, tak? Ale zapytajcie sobie się swoich lokalnych polityków, specjalistów, czy ta wasza piwnica, czy to miejsce schronienia gdzieś tam w waszej okolicy ma żelbetowy strop. A jeżeli ma, tak? I załóżmy, że jest jakaś wojna, mam nadzieję, że nie, i to wszystko zwali wam się na głowę i to faktycznie utrzyma, tak? To czy ma to system wentylacji, tak? Bo żebyście się nie udusili, tak? A jeżeli ma system wentylacji, to czy ma też wyjście ewakuacyjne zupełnie poza budynkiem, żebyście mogli stamtąd po prostu wyjść? Czy tam są gromadzone zapasy wody, zapasy jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
12: Jak się czytaj swoją książkę, zaczynam nabierać wątpliwości, czy duża część lokalnych urzędników ma taką wiedzę, którą mogłaby przekazać mieszkańcom.
13: W 2024 roku NIK, Najwyższa Izba Kontroli, opublikował raport. I to jest chyba najbardziej dogłębna analiza tego, co my mamy. Oni wyrazili, to była bardzo krytyczna praca. Jeżeli popatrzymy na przykład na Finów, tak, którzy zapewniają schronienie dla 80% swojej ludności.
12: Którzy można powiedzieć, że w zakresie obrony cywilnej są takim nawet wzorcem.
13: Oczywiście. To teraz, jak wrócimy z powrotem do raportu NIK-u, to tam właśnie wyliczono, że my zapewniamy schronienia i ukrycia. To jest inna klasa, jakby no, schrony i ukrycia, tak? Inna klasa budowli ochronnych dla 3,8% naszej ludności.
12: Nie miliona, tylko procenta.
13: Nie, 3,8%. Cała reszta z nas będzie się kryć właśnie w takich piwniczkach, tak? Które dają jakieś zabezpieczenie, nie wiem, jeżeli wybuchnie pocisk artyleryjski przed odłamkami, przed bronią małokalibrową, ale absolutnie nie przed bombą, przed rakietą.
12: Ale rozumiem, że to nie jest tak, że te 3,8 to że jest jakiś limit czasu od momentu, kiedy dojdzie do ataku, do momentu, kiedy ludzi trzeba ukryć, tylko w ogóle 3,8 to jest maksimum, jakie jesteśmy w stanie.
13: 3,8% naszej populacji może liczyć na ukrycie się w schronie lub ukryciu, tak? Cała reszta nie może na to liczyć, bo
12: i musi liczyć na te prowizoryczne piwniczki.
13: Tak, zgadza się, no to jest efekt 30 lat zaniedbań. Przecież my od 89 roku, od zakończenia zimnej wojny, przez całe dekady żyliśmy w tej tak zwanej dywidendzie pokoju, gdzie nic z tym nie robiliśmy absolutnie. Pomiędzy 22 a 24 rokiem my przecież w ogóle nie mieliśmy podstawy prawnej dla obrony cywilnej.
12: To jest w ogóle niesamowite, że w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, tak, to wtedy jeszcze za rządów PiS, a w ogóle się tym nie zajęto.
13: No, chyba nawet zajęto się w ten sposób, że zlikwidowano obronę cywilną.
12: Ale nie zrobiono niczego w zamian.
13: Nie uchwalono niczego w zamian,
12: mimo że tam nie było problemu, no bo był ten sam Sejm i ten sam prezydent, więc nie byłoby żadnego zaburzenia ciągu legislacyjnego dopiero.
13: Tak. Teraz mamy ustawę.
12: 2024 rok, piąty.
13: Od stycznia 25 roku w każdym razie mamy zestaw przepisów dotyczący budowli ochronnych, ale on jest na tyle niewyraźny, albo na tyle daje swobodę samorządom, że jeden samorząd, bardziej odpowiedzialny dla swojej ludności, może wybudować solidne schrony wyższej klasy, które są odporne na fale uderzeniowe poważnych eksplozji, a inny samorząd, który chce przeoszczędzić, prawda, wybuduje ukrycie, tak zwane ukrycie najniższej klasy, który jest na mało co odporny, i to są właśnie te pytania, które my powinniśmy zadawać naszym lokalnym politykom. Jak my jesteśmy chronieni za pieniądze, które płacimy w podatkach?
12: To w tej ustawie jeszcze, jak dobrze pamiętam z książki, też jest inny absurd, mianowicie taki, że lokalne władze, lokalni urzędnicy powinni zająć się zakupem sprzętu do ochrony cywilnej, ale nie wyszczególniono tam żadnych zapisów, nie ma tam żadnych zapisów dotyczących tego, jak przeprowadzać przetargi, jak w ogóle dokonywać tych zakupów, kto powinien ich dokonać zakupów. Tam jest taki przykład, że powiedzmy, nie wiem, jakakolwiek osoba z urzędu, nie wiem, odpowiedzialna za promocję sportu czy kultury, będzie musiała się tym zająć i jakby nie mając żadnej wiedzy, w jaki sposób kupować maski przeciwgazowe na przykład, czy plecaki, czy...
13: Tak, zgadza się, ja tam rozmawiam, to jest efekt mojej rozmowy z Aleksandrem Fiedorkiem, specjalistą bardzo wysokiej klasy z zakresu budowli ochronnych. No i cóż, no, tam stwierdzamy, że skoro mamy te 30 lat zapóźnień, tak, skoro nic się z tym nie robiło, to nie mamy też pamięci instytucjonalnej. Tak? Ta wiedza nie jest przekazywana, więc my...
12: Czyli trochę jakbyśmy musieli
13: te od zera.
12: Instytucje stworzyć, musieli po prostu od zera szukać specjalistów.
13: Tak. Wiesz, ja się zastanawiałem, jak te drony latały przy naszej granicy i w Lublinie był alarm i jedni dyrektorzy wyprowadzali dzieci z klas, inni nie wyprowadzali, ale ja się zastanawiałem, no dobrze, ale co potem? Co dalej z tymi dziećmi zrobić, tak? Czy dyrektor wie, jak wygląda piwnica i jakiego rodzaju to piwnica jest, prawda? Czy je wyprowadza na podwórko, czy je wyprowadza czy do tych piwnic idą, tak? Które mogą być niezabezpieczone. A zatem od tej strony mamy bardzo dużo do zrobienia, ale to znowu, to jest nasza społeczeństwa rola, żeby ponaciskać na tych polityków i dopytać ich się, gdzie wy w tym momencie jesteście, prawda? Z budową tych schronień.
12: To, co mi się jeszcze rzuciło w oczy, wiadomo, jeżeli by wybuchła wojna, nie daj Boże, to rzeczywistość się odwraca. Mamy sytuację, w której służby wszelkie mundurowe są skupione przede wszystkim na obronie państwa, co oznacza, że policja czy służby medyczne, nie są na każde nasze
13: policja,
12: zawołanie.
13: Policja, służby medyczne, straż pożarna, prawda? Więc możemy mieć, możemy być odcięci od wody, możemy być odcięci od jedzenia. Brytyjczycy w połowie lipca teraz wprowadzili taki program, który ma uświadamiać społeczeństwo, że warto na przykład kupić większe zapasy żywności z długim terminem przydatności.
12: Także dużo konserw.
13: Na przykład, prawda, albo makaronu. Warto mieć zapas wody, warto mieć na stałe naładowane powerbanki, czyli takie podstawy, ale przecież możemy iść dalej. To jest jedna rzecz, to my chronimy w ten sposób nasze domostwo, ale zapytajmy się, sprawdźmy, kim są nasi bezpośredni sąsiedzi w bloku. Może ktoś jest lekarzem, może ktoś jest żołnierzem, choćby byłym żołnierzem.
12: Byłym policjantem. Może
13: ktoś jest byłym policjantem, może ktoś jest ślusarzem.
12: Ktoś ma doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnością, starszymi.
13: Oczywiście, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, to będzie następny problem. Przecież w sławetnym 1939 roku mieliśmy średnią wieku gdzieś 20 lat, teraz mamy 40 lat i my też musimy się liczyć z tym, że to będzie zupełnie inny problem z przeżyciem. Ja pamiętam, znowu odniosę się do tego przykładu ukraińskiego, jak zaczęła się ta rosyjska inwazja. Ja wtedy jeździłem do Irpienia, który był ostrzeliwany, który był atakowany. Rosjanie próbowali tam wtargnąć.
12: To były te miasta, tak, które...
13: Bucza już była wtedy pod kontrolą rosyjską, z Buczy oni atakowali. W Buczy wtedy dokonywały się horrendalne rzeczy, ale Irpień, o którym pod tym kątem mówi się troszeczkę mniej, przecież tam po prostu leżały trupy ludzi na ulicach niezbierane, bo nie było takiej możliwości. Przez ulicę po prostu przestrzeliwali się snajperzy, cały czas leciały pociski snajperskie. Pamiętamy te ikoniczne zdjęcia z zawalonego mostu, gdzie ludzie się z Irpienia przedostawali się w stronę Kijowa, ale w tym samym czasie ja chodziłem po opuszczonych zupełnie takich wielkich blokowiskach wysokich, to w ogóle jest nowe miasto, bo ono zostało wybudowane dla ludzi z Donbasu, z Krymu, którzy w 14 roku uciekali przed Rosjanami, czyli jakby jaka straszna historia, jak to zatoczyło krąg. I ja pamiętam, że tam spotkałem taką grupkę ludzi. Ja mówię, ale dlaczego wy nie uciekacie? I oni mówią, bo my zostaliśmy, żeby opiekować się starymi ludźmi, którzy nie są w stanie się ruszyć stąd. O, tutaj na czwartym piętrze jest pani, która nie może wstać z łóżka. Na ósmym piętrze jest pan, który jego tylko z łóżkiem można wynieść, a to jest w ogóle niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej, tak? I my możemy być też skonfrontowani z czymś takim. W przypadku ewentualnej wojny, oby do niej nie doszło. Natomiast musimy być przygotowani, tak, na to, co mamy nadzieję, że nie przyjdzie, bo wtedy będziemy silniejsi, bardziej odporni.
12: No właśnie, przygotowanie to jest też ważny wątek, ponieważ solidny fragment twojej książki zajmuje tematyka odnosząca się do ćwiczeń. Bo wiadomo, no nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli, ale no też trudno, żeby społeczeństwo, które na przykład znajduje się w stanie wojny, trenowało. To musi być wytrenowane wcześniej, co oznacza, że do tych ćwiczeń wszelkiego rodzaju należy podchodzić dość poważnie. A mam takie wrażenie, po lekturze twojej książki, że duża część polityków, oficjeli, urzędników niezbyt poważnie traktuje te ćwiczenia. Trochę jako jakąś grę, jako jakiegoś larpa, jakąś niepoważną zabawę, z której można się wypisać. Ta sławetna historia o tym, że nie wziął udziału, że władze nie były zainteresowane ćwiczeniami, które... To jest historia sprzed lat, przed ataku na Krym i Donbas. Opowiedz o niej.
13: Tak, to jest historia sprzed lat, ale to jest historia z bardzo konkretnego roku. I z tego, co wiem z rozmów w środowisku związanym z bezpieczeństwem, od tamtej pory niewiele się wcale zmieniło. To jest historia z 2014 roku, czyli tak. Moment, w którym Rosjanie atakują Donbas, anektują Krym, tak?
12: I po prostu siłowo wchodzą na terytorium innego kraju. kraju, co było w naszej części świata niespotykane od dłuższego czasu.
13: Tak, wszyscy jesteśmy w wielkim wzmożeniu. Odbywają się ćwiczenia, które to są takie ćwiczenia zarówno dla wojska, ale jak i dla władz, czyli przećwiczenie wszelkich procedur, duże ćwiczenia natowskie, wszelkich procedur reagowania na sytuację kryzysową, która realnie nam groziła. No i tą historię opowiada mi generał Andrzej Tuz, człowiek, który zęby zjadł na ćwiczeniach, bo to jest właśnie szkoleniowiec typowy.
12: A zresztą wtedy pracował w dowództwie operacyjnym rodzaju
13: się. Tak, zgadza się, dlatego opowiadał o tym z pierwszej ręki. Mówi, prezydent nie był zainteresowany, no bo nie był. No, premier podobnie. Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło udział, ale nie w osobie ministra, który tam powinien być, tylko przysłano panią. Z tym, że ćwiczenia były wielodniowe i odbywały się tak jak wojna, przez 24 godziny na dobę. I ta pani powiedziała, że no ona owszem może tutaj uczestniczyć, ale tylko w godzinach pracy. No przecież w nocy to ona śpi, tak?
12: Właśnie to miałem właśnie na myśli, że te ćwiczenia traktowane są jako po prostu jakoś tam, nie wiem, zabawa, z której można się w każdej chwili wypisać. No przecież to nie jest wojna, przecież nie musimy być 24 godziny dostępni, ale jak przyjdzie wojna i trzeba będzie, to ludzie się nie będą wiedzieli, jak zachować.
13: No więc właśnie o to chodzi. Te procedury nie zostaną przećwiczone. Generał Tuz był naprawdę wkurzony i to opowiadał, mówi, że w pewnym momencie, znaczy momentami się śmiał, to był taki śmiech właśnie, wiesz, przez łzy. Mówi, że w pewnym momencie dostali pytanie z NATO, my dostaliśmy, my, Polska, czy my naprawdę chcemy się bronić, czy my naprawdę mamy taki zamiar. I to był 2014 rok.
12: A mamy 2026.
13: No i mamy 2026 rok i problem polega też na tym, że mamy mnóstwo, no bo ten przykład, ten zły przykład idzie od góry. Ja opowiadam historię, którą osoby niezwiązane z, nie wiem, z bezpieczeństwem, z wojskowością mogą jej nie znać, ale w wojsku się o tym mówi, że ci politycy to nie przychodzą, ci dowódcy to też kogoś tam w zastępstwie przysyłają i potem to wszystko schodzi w dół. I tu mogę się odnieść do kolejnej właśnie opowieści generała Tuza, który on był znany z tego, że on organizował takie ćwiczenia zupełnie niespodziewane. Albo na przykład w ogóle nie mówił ludziom, których no, testował, że to są ćwiczenia. I któregoś dnia wpadł na taki pomysł, że zadzwonił na żandarmerię wojskową. On był wtedy dowódcą 12 Brygady, czyli Szczecin, te okolice. I powiedział, że w Stargardzie, tak mi się wydaje, że dobra, obojętne. Powiedział, że w Stargardzie w magazynie amunicji doszło do włamania, tam włamali się terroryści, trzeba natychmiast reagować. No i mówi, że jeszcze dopił sobie kawę, wsiadł w auto i pojechał tam. Pod bramą tego składu amunicji zastał żandarma i policjanta. Pyta, co wy tu panowie robicie? No bo było zgłoszenie, że jest tutaj jakiś atak. A on mówi, tak, ja wiem, to zgłoszenie było 20 minut temu, czy 30, i wy tutaj stoicie, do tej pory terroryści weszli do środka, założyli ładunki i zdetonowali cały ten magazyn i pozbawili połowę ludności w Stargardzie szyb w oknach. No i mówi, no ale no przecież, no on mówi, no tak, no to, no, to były ćwiczenia, no ale co wy tutaj robicie? Na co mieliśmy robić? No brama jest zamknięta. No to trzeba było ją staranować, no ale przecież jesteśmy samochodem prywatnym. Dostaliście przecież informację, że są terroryści. Dlaczego nie przyjechaliście pancernym, tak? No ale kto zapłaci za bramę? Ja zapłacę, bo przygotowałem na to środki, ale to była tego rodzaju tego rodzaju
12: Przepraszam,
13: rozmowa.
12: Że się śmieję, ale nie da się nie śmiać.
13: To jest tak, tak zgadza się. No to jest... No i teraz mamy sytuację, ja mam nadzieję, że teraz jest lepiej, chociaż nie wiem, bo wiem też, jak wyglądają ćwiczenia, dostaję sygnały od żołnierzy, ale mamy teraz sytuację wymarzoną w zasadzie, jeżeli chodzi o szkolenie naszych żołnierzy, wymarzono dla Moskwy, wymarzono dla Białorusi, bo to, co przy wydatnej pomocy Łukaszenki zrobił Kreml na naszej granicy z Białorusią, czyli wytworzenie tej presji migracyjnej, tego kryzysu.
12: Mówię o sytuacji sprzed 5 lat, która tam oczywiście potem jest.
13: Sytuacja sprzed 5 lat, która jest w tym momencie kontynuowana, przecież tam wciąż są nasi żołnierze. Tak. W szczytowym momencie było ich 10 tysięcy, tak? I to jest 10 tysięcy ludzi, którzy zamiast ćwiczyć i przygotowywać się do ewentualnych działań, stoją pod płotem, a de facto to nie jest 10 tysięcy, tylko 30 tysięcy, ponieważ do tego jakby system wojskowy wygląda tak, że 10 tysięcy stoi przy płocie, 10 zjeżdża i odpoczywa, a 10 się przygotowuje, tak? Teraz oczywiście jest tych żołnierzy mniej, teraz te systemy są tam.
12: 10 tysięcy razem z dowódcami, nadzorcami, kierowcami, czy...
13: No z całą logistyką oczywiście, że tak, oczywiście. Także tak, ta sytuacja z ćwiczeniami, z przygotowaniem, no nie wygląda najlepiej.
12: Te ćwiczenia, bo obsesyjnie wracam do tego tematu, musimy chyba wspomnieć o tych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego, które odbyły się 2 lata temu w Warszawie. Tam, no. Tylko żeby nie spoilerować, to generalnie chodziło o to, że zasymulowano atak terrorystów na stacji uzdatniania wody na warszawskich filtrach, że wtargnęli terroryści i założyli ładunek z chlorem, który mógł toksycznie eksplodować, doprowadzić do chemicznej katastrofy.
13: Ładunek na pojemnikach z chlorem, tak. Które tam są i tak.
12: I generalnie z tej historii pamiętam na przykład to, że na początku wezwano w ogóle zwykłą policję, przez zwykły patrol i stwierdził, że nagrałem mój trybie, że to jest jakaś grubsza sprawa i oni to muszą oddać komuś wyżej. Potem były jakieś historie z dronem, który miał tylko ograniczoną liczbę baterii.
13: W związku z czym nie mógł latać, więc czekano na innego drona, więc zaaranżowano sytuację, że niby terrorystom dostarcza się pizzę, prawda, na moc jakichś negocjacji, no ale tu już wchodzimy w strefę fikcji absolutnie.
12: Tak. Bardzo amerykańsko zresztą to potraktowano. No ale mnie najbardziej rozwalił fragment o tym, że postanowiono, że zagłuszenie, żeby zneutralizować urządzenie, które mogłoby doprowadzić do detonacji ładunku, postanowiono wykorzystać technikę jammingu, czyli w skrócie mówiąc zakłócenia czy wyłączenia.
13: Zagłuszania komunikacji, wszelkiej komunikacji.
12: Tak. Co by oznaczało, że zagłuszono by też komunikację służb, która miałaby neutralizować. Czyli to trochę tak jakbym, nie wiem, trzymał teraz...
13: Załóżmy, że służby działają na... jakichś precyzyjnych częstotliwościach, które omijają jamming. Ale w tym samym czasie przecież tam jest trasa zejścia dla samolotów lądujących na lotnisku Chopina. W związku z czym komunikacja między pilotem a wieżą przestaje istnieć. Obok był szpital, karetki pogotowia, nie wiedzą gdzie jeździć, z kim jeździć.
12: Tam jest kilka banków, tam jest kilka ambasad, tam jest najwyższa...
13: Izraela, która mogłaby bardzo nerwowo zareagować na coś takiego.
12: No i nie wiem, to jest trochę tak, jakbym, nie wiem, chciał się teraz uderzyć kijem baseballowym i tak bym się zamachnął, że uderzyłbym sam siebie jeszcze przy okazji.
13: Jakby ćwiczenia są organizowane też dlatego, żeby zidentyfikować błędy. Jednak zakładamy, że wyjściowo do tych ćwiczeń trzeba się jakoś przygotować. Mnie tam zbulwersowało, wiesz, jeszcze coś innego. To była chyba, dobrze, ćwiczymy różne rzeczy, nie przygotowaliśmy się, pal diabli, może następnym razem jakby te procedury poprawimy. Natomiast mnie zbulwersowało to, że te ćwiczenia trwały, one się rozwijały, ale znowu ci wszyscy oficjele, którzy byli tam na miejscu, już jak się zbliżała 15, zaczęli nerwowo patrzeć na zegarki, no bo ćwiczenie ćwiczeniami, ale przecież my musimy iść na obiad do domu, tak? To już jest nasz czas wolny.
12: Liczymy na to, że terroryści wyrobią się do 15 i będziemy mieli.
13: Tak. Każdy tam najwyraźniej liczył, że terroryści do 15 się wyrobią.
12: A nie jest trochę też problemem, to też wybrzmiewa w twojej książce, że my mamy bardzo silnie zinformatyzowany i zelektryfikowany system. Na przykład kolej w Polsce jest kierowana właściwie to mówi jeden z twoich rozmówców, w sposób właśnie elektroniczny, informatyczny. To jest podany przykład Niemiec, że Niemcy mają na przykład płaszczyznę mechaniczną, że oni w razie czego, jeżeli by padły na przykład stacje transformatorowe odpowiedzialne za kierowanie koleją, to można jeszcze mechanicznie kierować. A u nas na przykład jakby w wyniku takiego ataku doszło po prostu do przerw w dostawach prądu, no to pociągi nie jeżdżą. Nie mówię, że na całym obszarze kraju, ale na przykład na dużym obszarze typu Warszawa.
13: No tak, zgadza się. Akurat mój dziadek był kolejarzem, to ja to dobrze znam. Jak ktoś z Państwa mniej więcej się tam orientuje w tych starszych czasach, tam były takie przekładnie, gdzie można było kierować pociąg w tą albo w inną stronę, prawda? Na ten albo na inny tor. Faktycznie teraz jesteśmy mocno zelektryfikowani. Niemcy zostawili to u siebie i to jest bardzo dobry pomysł, ale no ja mam nadzieję, że na przykład w efekcie tamtych ćwiczeń zaczęto zastanawiać się nad tym aspektem, bo ja tam opisuję parę ćwiczeń i w jednych z takich ćwiczeń właśnie głównym problemem było to, że już na samym początku po prostu padła kolej, bo nie można było pewnych transportów przeprowadzić.
12: I to jest też taki problem, że to jest takie miękkie podbrzusze, że my z jednej strony czujemy się bardzo dobrze rozwinięci, zelektryfikowani, zinformatyzowani, że wszystko mamy cyfrowo na GSM technologię, ale koniec końców, jeżeli to padnie, to jest ciężko z alternatywą.
13: My jesteśmy w takim miejscu, że faktycznie się dosyć dobrze informatyzujemy. To ma dobre i złe strony.
12: Ale widzisz, głupia sprawa, na przykład w książce też jest taki przykład. Brakuje żywności w supermarketach, więc trzeba pojechać do magazynu. Magazyny są na obrzeżach miasta, więc jedzie na przykład wojsko do Marek, a tam magazynier mówi, no nie mogę wydać, bo nie wiem jak nie mam jak otworzyć bramy, nie wiem co wydać i...
13: Trudno wziąć paliwo do agregatora w szpitalu ze stacji benzynowej, gdzie prąd nie działa.
12: No tak.
13: Więc faktycznie. Z tym, że my jesteśmy gdzieś tam w środku tej drogi. Tutaj jest rozmowa z doktorem Leszkiem Bukowskim, wybitnym zresztą specjalistą z zakresu AI, czyli sztucznej inteligencji. No i okej, dobra, z jednej strony faktycznie nie mamy tych przekładni, więc bo się informatyzujemy, ale z drugiej strony nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani jak wielu z naszych przeciwników. I znowu, ja pamiętam przecież, jak w dniach poprzedzających inwazję Rosji padały w całym Kijowie na przemian, a to banki, a to bankomaty, a to strony Ministerstwa Obrony, a to strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Cały czas szły tam ataki hakerskie. Teraz to będzie spotęgowane, bo teraz bardzo dużą, znacznie większą rolę niż wtedy odgrywają systemy sztucznej inteligencji, które niejako mechanicznie będą do tego wszystkiego zaprzęgane. I tutaj właśnie na przykład doktor Bukowski zwraca uwagę, że u nas owszem są takie duże jakby instytuty sztucznej inteligencji czy po prostu banki danych, ale one należą do Microsoftu, do Mety, do innych amerykańskich instytucji, ale my nie mamy tych własnych sił przerobowych i to może też być problem.
12: Czego to jest też, piję do twojego doświadczenia jako korespondenta wojennego w Ukrainie. Czego nas przykład Ukrainy powinien najbardziej nauczyć? Co ci najbardziej się przez ostatnie lata rzuciło w oczy, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania państwa? Takie rzeczy jak ewakuacja ludności, zarządzanie kryzysem. Co właśnie, bo Ukraina jest generalnie określana jako państwo, które jako tako sobie z tym poradziło, w tym sensie, że przetrwało. Natomiast tam też popełniono błędy i pytanie, jakie błędy należy uniknąć najbardziej?
13: Zacznijmy, co sprawiło, że przetrwało, a jakie były błędy? To są zupełnie inne kwestie.
12: Najpierw,
13: jak pamiętam błędy, tak? No to całkowicie chaotyczna ewakuacja ludzi z miast. Pamiętam, że 24 lutego, wtedy, kiedy to wszystko wybuchło, stałem na tej ulicy, na tak zwaną, mówią, Warszawka, czyli ulica prowadzona na Warszawę, i stał ten wielki korek ludzi próbujący wyjechać z miasta. Ja nie wiedziałem, że ten korek kończy się pod granicą z Polską, tak? To był totalny chaos. Zresztą
12: ile to jest kilometrów? Ile to jest kilometrów?
13: No setki, nie wiem, około, teraz nie chcę strzelać, około 500, 700, coś takiego. I no zresztą tutaj w ostatnim rozdziale on jest troszeczkę inny, bo ja chciałem też pokazać, jak to może po prostu wyglądać u nas. Dziewczyna, która uczestniczyła w tej straszliwej ewakuacji, opowiada o tym, jaka to była trauma, jakie to było straszne wszystko. No w każdym razie też miałem potem przykład z Charkowa, prawda? Kwestia zaopatrzenia. Jak wjechałem do Charkowa, to dosyć szybko, już na początku marca tam byłem, bo troszeczkę w Kijowie Rosjanie odpuścili. No i wtedy pojechałem dalej na wschód. I przecież przez pierwsze 2 tygodnie w Charkowie w ogóle nie było leków w aptekach, tak? To jest kolejne pytanie do nas jako do społeczeństwa. Czy jesteśmy przygotowani z lekami? Czy mamy leki na 2 tygodnie? Prawda? No ale dobrze, mówiąc dalej, były ogromne problemy z żywnością. Można było sobie chrupki jakieś kupić, ale świeżą żywność to w ogóle można było zapomnieć, prawda? Więc też tam kwestia schronów, tak? Które mylono z piwnicami i na odwrót.
12: Tak. Piwnice uznawane za schrony.
13: Tam zginęło. Natomiast trzeba powiedzieć, że Ukraińcom kilka rzeczy bardzo pomogło. Przede wszystkim ja wiem, że mnóstwo ludzi dzisiaj psioczy na Zełenskiego, jaki on straszny, jak zezwala na korupcję i tak dalej. Ale my tu w Polsce, pomimo wszystko, ja też mam do niego bardzo krytyczny stosunek. Na przykład o jego zachowanie w sprawie rzezi wołyńskiej, ale to jest na inną oczywiście temat, rozmowę. Tak. Natomiast my musimy też tutaj pamiętać, że cokolwiek myślimy o Zełenskim, to w tamtym momencie, kiedy państwa Zachodu oferowały mu ewakuację, on wystąpił w tym słynnym filmie pod siedzibą prezydenta Ukrainy razem z ludźmi ze swojej administracji i powiedział, patrzcie, tu jest ten budynek, my tutaj jesteśmy, my nie potrzebujemy podwózki, my potrzebujemy amunicji. Ja jestem przekonany, że to był dokładnie ten moment, który przesądził o tym, że Rosjan dzisiaj nie mamy na linii Bugu, a co nie daj Boże jeszcze dalej. A zatem zachowanie po prostu władz, tak? Jak nasze władze się zachowają? My mamy bardzo złą historię, jeżeli chodzi o zachowanie władz. We wspominanym tu już kilkukrotnie 1939 roku, ja mam nadzieję, że tak to wszystko się nie potoczy.
12: Że nikt nie ucieknie do przysłowiowej Rumunii.
13: Tak, będzie bardzo dużo zależało. Natomiast także ich niesamowita innowacyjność i bardzo szybkie dostosowanie się do warunków tej wojny. My czasem mówimy, że to jest bieda wojna, prawda? I to jest pod wieloma względami prawda, tylko że u nas nie będzie to wyglądało tak o wiele lepiej, bo jakby zasoby tych bardzo drogich pocisków. Jeden pocisk, nie wiem, Atacams jest $1 000 000, czy Amram, tak? No tak. To ile będziemy w stanie z tego strzelać, tak? A więc bardzo szybko zrozumieli, że są tańsze, a bardzo skuteczne środki w postaci dronów. Tak?
12: Zresztą dziś to jest w ogóle ciekawe, to jeszcze jest, przepraszam, że ci przerwę, ale może to jest trochę daleko posunięta analogia, ale jeśli chodzi o rozwój dronów, to ma takie trochę skojarzenie z rozwojem mediów społecznościowych, że to w bardzo krótkim okresie mamy niesamowity progres, mamy niesamowity rozwój i mamy niesamowitą dominację po prostu jak jednego elementu danej kategorii nad drugim. Ty zresztą w jednym z odcinków podcastu, który masz z Edytą Rzemą w Onecie Fronty Wojny, powiedziałeś wprost, że 2025 już to był chyba rok właściwie pełen całkowitej dominacji dronów, jeśli chodzi o ten konflikt.
13: Tak, zgadza się, bo wcześniej jeszcze, jak to się mówi, że artyleria jest królową pola walki, tak? Tak? Tam Anglicy mówią, że to się powinno tłumaczyć jako król obojętnych, bo chodziło o to, że artyleria zawsze powoduje najwięcej strat. I tak to było jeszcze w 22 roku, ale już wtedy ja w kwietniu lub maju, przebywając tam na miejscu, kręciłem taki reportaż Drony i artyleria, który wciąż jest na stronach Onetu, to bardzo Państwu polecam, ponieważ on pokazywał, że oni już wtedy zaczynali, oni już wtedy koordynowali drony. Ja z takimi droniarzami siedziałem w okopach, oni wypuszczali stamtąd drony, które latały nad rosyjskimi pozycjami. Wszystko to było przekierowane w czasie rzeczywistym do sztabu, w którym następnego dnia siedziałem i patrzyłem, jak to na ekranach wygląda wszystko realnie, tak? Wskazywano na cele i te cele koordynowano, ten obraz dronu z artylerią, i wtedy to tak wyglądało. Wtedy jeszcze nikt u nas nie mówił o dronach przecież. W 24 roku, kiedy drony FPV absolutnie królowały już na polu walki, czyli to są te takie drony uderzeniowe, drony kamikadze. U nas, zresztą obecny tutaj na książce, szef, na okładce książki, szef sztabu generalnego, generał Wiesław
12: Kukuła. Ten, co zatyka uszy.
13: Tak, zgadza się. Nazywał je dronami komunijnymi, czyli u nas wciąż jeszcze brakowało tej świadomości. W 25 roku, kiedy drony już powodowały większość strat na polu walki, najwięcej strat, bo druga była artyleria, trzecie lotnictwo. I Rosjanie i Ukraińcy już opracowywali trzecie, czwarte, piąte, szóste generacje swoich dronów. Obecnie przecież mamy niezwykle niebezpieczne rosyjskie drony z napętem odrzutowym, tak? Oni są w tym miejscu, a Ukraińcy atakują dronami cele odległe o 2000

0: drony się spadały, zrywały łączność, były zakłócane. Najgorsze było to, że to były takie drony przewożone w skrzyniach kompozytowych, które w strefę walk musiały być dowożone ciężarówkami. Tak, gdzie dziś w promieniu 30 kilometrów wjazd ciężarówki od linii zero, to jest czyste samobójstwo przecież. Czyli to po prostu się nie da zrobić. My to opisaliśmy i pamiętam, że wtedy nasze... No i wtedy inspektorat uzbrojenia napisał nam taką odpowiedź, no co wy się państwo czepiacie, skoro my budowaliśmy tutaj tego drona według zapotrzebowań, a zapotrzebowania były sprzed inwazji, bo bodajże z 20 czy z 21 roku.
1: No to mamy 6,
0: a zatem
1: 5,
0: dron
1: lat.
0: Był zupełnie nieaktualny.
1: Tak. Ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Trochę pytanie z tezą. Nie jesteśmy gotowi na wojnę.
0: W tym momencie nie jesteśmy. Przygotowujemy się, modernizujemy się, uzbrajamy się, natomiast jesteśmy na jakimś etapie tej drogi. To od nas społeczeństwa zależy to, jak szybko, ale też w jakim kierunku, czy to będzie dobry kierunek, będziemy się do tej wojny przygotowywać.
1: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Marcin Wyrwał, dziennikarz Onetu, korespondent wojenny, autor, współautor, edytorem podcastu Fronty Wojny, autor książki Wojna z Rosją. Był
0: bardzo
1: moim
0: dziękuję.
1: Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję, przepraszam za głos w końcówce, ale dużo pracuję głosem.
1: Jak to, że tak powiem, nie tylko ty, ja również, więc znam ten ból. Dziękuję ci za tę rozmowę.

0: 10. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Prezydent Ukrainy o zmienionej doktrynie wojennej Putina. Są w niej nowe cele ataków, powiedział Reuterowi Zełenski. To drogi prowadzące do szpitali i szkół oraz energetyczna infrastruktura. Ukraiński przywódca zauważa, że Moskwa chce tym razem zmusić mieszkańców do opuszczenia Kijowa. Zapowiedział, że Ukraina odpowie znowu na nową doktrynę, będzie częściej i mocniej atakować rosyjskie rafinerie. Zełenski odniósł się też do wtargnięć rosyjskich dronów i ataków hybrydowych, m.in. w Polsce. Nazwał je próbą zastraszenia i podzielenia Europy. Tymczasem na Lubelszczyźnie ludzie uczą się, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Trwają tam szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, w których w ostatnich tygodniach wzięło udział kilka tysięcy osób. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Lublin, największe miasto Polski Wschodniej, niecałe 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wielu mieszkańców z syrenami i alertami się oswoiło. Nadal jednak nie wie, jak się zachować i gdzie się schować.
2: Ja się nie ukrywałam, właśnie o to chodzi.
1: Jeśli pojawia się zagrożenie, najlepiej zostać w budynku, w którym jesteśmy, mówi mi ekspert bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
3: To może być korytarz, to może być klatka schodowa, cokolwiek, co nie ma okien.
1: Jeśli jesteśmy w samochodzie, trzeba zrobić korytarz życia, wyjść z auta i iść do najbliższego budynku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Informacje o tym, gdzie i kiedy odbywają się te szkolenia, znajdziecie na stronie lublin.eu. Motoambulanse schowane do garażu. Z początkiem października skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. To był pierwszy sezon, gdy motocyklowe jednostki ratunkowe były wykorzystywane jako pełnoprawna część systemu ratownictwa medycznego. Więcej o sezonie motokaretek reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Motoambulanse na drogi wyjechały na początku maja. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ. Motocykle stały się nowym, dodatkowym narzędziem do walki o ludzkie zdrowie i życie, bo docierają tam, gdzie liczy się każda sekunda, mówił mi ratownik medyczny Adam Stępka.
5: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
4: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Najwięcej motoambulansów w tym sezonie było w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Kilkadziesiąt złotych oszczędności przy tankowaniu do pełna. Kierowcy płacą mniej za paliwo, bo wrócił program ceny paliw niżej. Obniżka nie dotyczy stawek za gaz. CPN może obowiązywać do końca roku. A co nas czeka dalej? Dopytywała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Program CPN będzie obowiązywać przez najbliższe miesiące, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
7: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
6: CPN obniża ceny, ale nie likwiduje problemu, bo ten jest międzynarodowy. Na poziomie G7 padła deklaracja o nieograniczaniu importu diesla między sojusznikami i o uwolnieniu częściowo rezerw.
8: Sugerują, że problem jednak pozostaje poważny.
6: A jak mówi mi analityk za petrol.pl Jakub Bogucki, perspektywy rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie są niepewne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Rząd będzie codziennie ogłaszać maksymalne ceny paliw. Będą się zmieniać i zależeć od cen giełdowych ropy. Babciowe świętuje drugie urodziny. To wsparcie dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka planują powrót do pracy. 1500 zł może trafić do żłobka lub na opłacenie niani lub dla dziadków, którzy pomogą w opiece nad maluchem. Więcej od reportera Radia Z Daniela Brzosa.
9: Do tej pory z babciowego lub jak kto woli z programu Aktywny Rodzic skorzystało 670 tysięcy osób. Wśród nich są młode mamy z Warszawy, które swoje pociechy posłały do żłobka.
10: Te pieniążki zostawały bezpośrednio przekazywane z programu na poczet żłobka. Nadal korzystam, ponieważ drugie dziecko również uczęszcza do tej samej placówki. My nie musimy w tym momencie już nic więcej dopłacać, oprócz wyżywienia.
9: Dodatek wypłacany jest przez 2 lata od momentu, kiedy dziecko skończy pierwszy rok życia.
0: Rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują nieco wyższe wsparcie, 1900 zł miesięcznie. Słuchaczki Radia Z, drogie panie, ta informacja jest dla was. Jeśli dotąd nie badałyście piersi, pomyślcie o tym w październiku, bo to miesiąc profilaktyki raka piersi, którego codziennie diagnozuje się u 50 kobiet. Lekarze przypominają o mamografii, czyli badaniu, które wykrywa zmiany niewyczuwalne pod palcami, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
11: Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które robiły mamografię co roku albo albo co 2 lata, umieralność zmniejszyła się o 30%. To bardzo dużo. To pokazuje, że warto badać się systematycznie i nie dopuścić do zaawansowanej choroby.
0: Badanie trwa kilka minut, a wygrać można całe życie. Gdzie i kiedy zrobić mamografię? Sprawdzić możecie w swojej rejonowej przychodni. Od 1 września w szkołach obowiązuje ograniczenie używania telefonów, ale są placówki, w których zakaz używania telefonów wprowadzono dużo wcześniej. Tak jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 w Poznaniu, gdzie zakaz działa już blisko 2 lata. Uczniowie pozostawiają komórki w szafkach. Psycholog Alicja Przybylak mówi, że niektórzy uczniowie cierpieli na syndrom odstawienny i nie chcieli przechodzić do szkoły. Dlatego apeluje do rodziców, by obserwowali swoje dzieci.
12: Obserwować też jego zachowanie, co się dzieje w momencie, kiedy no nie ma, traci ten dostęp i myślę, że takim kolejnym krokiem, kiedy rodzic nie wie, co ma po prostu zrobić, żeby zgłaszali się do psychologów, pedagogów szkolnych, ale też czy wychowawców.
0: W takich sytuacjach rodzice mogą liczyć na pomoc szkoły. Zanim zacznie pomagać innym, teraz sama potrzebuje naszej pomocy. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, którzy pomogą w tegorocznej edycji. Nabór przedłużono do 18 października, bo nie zgłosiło się wystarczająco dużo chętnych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wyjaśni, na czym polega praca non-profit dla Szlachetnej Paczki i co robią wolontariusze.
13: Będą odwiedzać rodziny, które zgłoszono jako potrzebujące w tej edycji Szlachetnej Paczki. W sumie w całym kraju będzie ich około 30 tysięcy. Potrzeba więc ludzi, którzy odwiedzą ich, spiszą ich historię, a później pomogą darczyńcom w przygotowaniu paczki, mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.
14: Każda jedna osoba i kilka godzin swojego czasu ma znaczenie. To szansa dla kogoś na prawdziwą zmianę na dobre.
13: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w Opolskiem, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskim, ale pomoc przyda się i w innych regionach kraju. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej szlachetnapaczka.pl. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzoną noc. Na kolejne wydanie o 6:00 zapraszam w imieniu Iwony Kutny.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
2: Dzień dobry bardzo. Niedziela, 4 października. Iwona Kutyna w studiu Wiadomości.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słuchamy.
3: Czujki czadu i dymu to najlepszy moment na instalację. W Europie robią to tylko polscy lekarze. Wszczepiają zostawki serca przez skórę. Czy biało-czerwoni pójdą za ciosem? Piłkarze lecą do Bośni i Hercegowiny.
2: 6.
3: Na początek ostrzeżenia dla kierowców. Gęsta mgła w aż 9 województwach. Alerty obowiązują do 10, a dotyczą pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, także częściowo mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Sezon grzewczy w zasadzie już się zaczyna. To najlepszy czas na zamontowanie w domu czujki czadu i dymu, a urządzenia rzeczywiście mogą uratować życie. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: W czujce powinniśmy pomyśleć zwłaszcza wtedy, jeśli mamy w mieszkaniu piec typu koza, kominek albo w łazience tak zwany przepływowy ogrzewacz wody. Czujkę montujemy na ścianie na wysokości naszej głowy. Nieprzypadkowo właśnie tam, tłumaczy brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Tlenek węgla będzie się unosił i gromadził się w wyższych partiach pomieszczenia.
2: Przed montażem warto dokładnie przeczytać instrukcję obsługi czujki. Ważne, by raz w tygodniu przetestować jej działanie, wciskając przycisk test. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Ceny najtańszych czujek zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Radiowa łączność służb ratunkowych może odejść w zapomnienie. Komisja Europejska ma plany na system krytycznej komunikacji. Pokazała też urządzenie do zawieszenia na mundurze, ma pomóc ratownikom, strażakom czy policjantom w działaniach. Co dokładnie ma się zmienić, o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Kiedy teraz ratownicy przejeżdżają przez granicę, ich łączność radiowa często przestaje działać, a kiedy na przykład powódź zniszczy sieć komórkową, telefony też są bezużyteczne, a nowe urządzenie i unijny system ma być na to wszystko odporny dzięki satelitom i ujednoliceniu kanałów komunikacji, mówi komisarz Magnus Brunner. Ratownicy będą mogli dzielić się wiadomościami, nagraniami wideo i lokalizacją na jednym urządzeniu. A wszystkie elementy tego systemu będą w pełni europejskie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Wdrażanie nowego systemu w całej wspólnocie potrwa 10 lat. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jako jedynie w Europie wszczepiają zastawki serca przez skórę. Do niedawna schorzenie nazywane niedomykalnością zastawki można było leczyć tylko operacyjnie. Dziś medycy prowadzą leczenie bez otwierania klatki piersiowej pacjenta, mówi Radiu Z dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii Łódzkiego Szpitala.
6: Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego i pacjent przychodzi, ma zabieg i po trzech dniach chodzi do domu.
3: Mamy zastawki, które są dostosowane do ogromnej grupy pacjentów, dodaje dr Wojciech Karolak.
7: Z racji, że my tych zastawek oferujemy wszystkie rodzaje, czyli wszystkie trzy, to możemy znacznie większej ilości pacjentów pomóc i nie musimy ich wysyłać po tę pomoc gdzie indziej.
3: Od naszych kardiologów takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To już nie tylko barszcze Sosnowskiego. W Lublinie coraz większym problemem jest rdestowiec japoński. To inwazyjna roślina, szybko rośnie, wypiera rodzime gatunki, a nawet niszczy budynki, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
8: Przerasta nawet utwardzone nawierzchnie jak beton czy mury. Dorasta do 2-3 metrów wysokości. Stanowi zagrożenie dla naturalnego środowiska.
9: A jak się taką roślinę usuwa? Mechanicznie rozumiem, po prostu się ją wyrywa?
8: Wykoszenie rośliny i zabezpieczenie terenu agrotkaniną, która uniemożliwia lub też ogranicza odrastanie. Druga metoda jest to karczowanie roślin wraz z systemem korzeniowym.
3: Co ważne, w przeciwieństwie do barszczu sosnowskiego, rdestowiec nie jest niebezpieczny dla człowieka. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli je podtrzymać już jutro w kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. A więcej o sytuacji biało-czerwonych Krzysztof Ilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
1: Polacy po trzech meczach mają na koncie 4 punkty, jedno oczko tracą do Bośniaków i 3 do prowadzących w grupie Szwedów. Ten układ pozwala nam cały czas myśleć nawet o pierwszym miejscu. Żeby je zająć, najlepiej byłoby wygrać wszystkie mecze, zaczynając od jutrzejszego. Z Bośnią i Hercegowiną na jej terenie może jednak nie być łatwo, o czym mówi nasz pomocnik Sebastian Szymański.
10: To będzie mecz wyjazdowy, będzie trochę ciężej, ale myślę, że też znamy przeciwnika, wiemy, jak zagrali w pierwszym spotkaniu i myślę, że znajdziemy odpowiedni sposób, plan.
1: Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45.
3: Dzisiaj reprezentacja wleci do Zenicy. Polacy będą tam trenować o 17:30. Na miejscu będzie reporter Radia Z.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Ale pogoda o poranku jaka inspirująca, pół Polski w ostrzeżeniach przed mgłami. No i właśnie, może na śniadanie wywinąć wszystkim numer i zrobić zupę mleczną. Jedz, tata jadł, jak był mały, jedz mleko, będziesz wielki, nie? No ostrzeżenia mgłowe w 9 województwach, w sumie mamy 16, to więcej niż połowa. Ale mrozu nie ma, dobra wiadomość, szyby skrobać nie trzeba, nic nie widać, bo mgła. Michael Jackson.

tłumaczeniu. Ace of Base i klasyka złotej jesieni. Mgliście rano, słonecznie w dzień i jeszcze do tego jest niedziela. No cudownie, dzień dobry, bardzo weekend w Radiu Z, Michał Adamski. Witam i zapraszam, gram muzykę numer jeden na rano, nastawiam czajniki, informuję. Niedziela, 4 października, to jest niedziela niehandlowa. Dopiero w grudniu będą w zasadzie od razu trzy, ale niehandlowa na smartfonie z rana w niedzielę, zanim jeszcze wstanie słońce, można wydać majątek, co nie? Dzisiaj za to święto przyjaciół mniejszych. O tym powiem za chwilę, a teraz kawę trzeba przecież zamieszać. Gramy Sarsa w Radiu.

0: set. 6:25 na zegarze. Dzisiaj 4 października, a więc Światowy Dzień Zwierząt. A najbardziej światowe są... Oczywiście, psiaki kochane. No patrzcie. No już cichutko. Owczarek niemiecki, buldog francuski, setter irlandzki, maltańczyk, pekińczyk. Koty też są, oczywiście syjamski, perski, ale psy są bardziej światowe. I tak trzeba o tym myśleć. Kogo właśnie pies budzi ze smyczą w pysku? No niestety, świat wzywa. Radio Z i już.
1: Reklama. Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie.
4: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

pora budzić słońce. 25 minut do siódmej. Kaigo, Max McNown w Radiu Z. Kaigo znacie, ten drugi Max McNown to gwiazda muzyki country. I to słychać. To dla nas, którzy w niedzielę mają po prostu do pracy. Z plusów szefa nie ma. Minusów nie widzę. Przez tę mgłę. Ostrzeżenia mgłowe w 9 województwach do godziny 10. Za chwilę w Radiu Z powiem, co robi trener mistrzów, kiedy mistrzowie na jachtach, leżakach, zasłużonych wakacjach. A teraz, póki ciepło.

Radio Z, a za 18 minut będzie 7 rano w niedzielę. Powiem szczerze, miło patrzeć na Fornala, jego świetny samochód. Takie zdjęcia w internecie. Wilfredo na jakimś jachcie w ciepłych krajach. Nasi mistrzowie siatkarze odpoczywają, a trener Nikola Grbić rozpoczyna studia na Harvardzie. Tak chcę pomóc reprezentacji. Czytam, że wybrał prestiżowy program menedżerski, Program for Leadership Development. Spokojnie, nie zostanie deweloperem. Chcę rozwijać zdolności przywódcze. Tylko jedno się martwię, słuchajcie. Żeby Nikola Grbić nam się przypadkiem tam na tym Harvardzie nie przerzucił na wioślarstwo. Radio Z i już. A potem usłyszymy, nie? Że Polska mistrzem w wioślarstwie. Może tak to się skończyć. Zagadałem, już 17 do 7. Status

0: Pierwszego mamy nowego w Radiu Z. Księcia historii, które krzepią.
1: Jak można w przeciągu kilku dni tylu ludzi zaangażować? Kuba chyba potraktował to pytanie bardzo dosłownie, bo postanowił zaangażować absolutnie wszystkich ludzi. Założył zbiórkę z celem 6 tysięcy, a na ten moment jest już 40 i wciąż rośnie.
0: Maciej Musiał zbiera historię wszędzie, w świecie, internecie, od was. Dzwońcie pod numer 321-321-321, choćby teraz. Napiszcie wiadomość na Messengerze, na WhatsApp, mailowo albo na stronie radioz.pl. Tam macie wszystkie szczegóły, namiary. Maciej odpisuje. I słuchajcie programu Musiałem Wam To Powiedzieć. Codziennie w tygodniu roboczym w pracy. Po godzinie 11:00 w Radiu Z. A teraz gramy Lady P.

0: w Radiu Z. Paraiso, czyli raj. No właśnie, w szkołach, jak w raju, od miesiąca nie ma telefonów komórkowych. I co z tego, powiemy za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
2: No, musiałem wam to powiedzieć.
1: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
0: To już prawie siódma, to jest niedziela, 4 października. Iwona Kutyna w studiu wiadomości Radia Z.
3: Jestem.
0: Słuchamy.
3: Wyciek danych z portalu wakacje.pl. Serwis apeluje o zastrzeżenie PESEL-u. Miesiąc bez telefonów. Sprawdzimy, co zmieniło się w szkołach. Warszawa z nowymi stacjami metra. Trwają ostatnie testy.
0: Siódma.
3: Cyberatak na portal wakacje.pl. Doszło do wycieku danych z części służbowych skrzynek pocztowych, poinformował serwis. W nieuprawnione ręce dostały się imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Serwis zalecił zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl. Warto też rozważyć zastrzeżenie paszportu. Aplikacja do ostrzegania ludności niebawem przejdzie testy. Narzędzie jest gotowe od strony technicznej. Prezentacja w grudniu. Do końca roku MSWiA chce, by wszystkie miejsca schronienia były oznaczone. Obowiązek umieszczenia tabliczki leży po stronie zarządcy budynku. Takie punkty powinny być udostępnione, gdy zawyją syreny. Jednak dostępność będzie ograniczona. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Dostępność do punktów schronienia oparto, jak to podaje MSWiA, na społecznej solidarności. Czyli to od sąsiada z bloku obok będzie zależeć, czy wpuści nas do garażu, gdzie będzie można się bezpiecznie skryć w razie ataku. Mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
5: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmowaliśmy obywateli Ukrainy, to nie sądzę, żeby ktoś ograniczył możliwość skorzystania z pomieszczeń.
4: Problemem będzie też udostępnienie miejsc schronienia w szkole czy budynku biurowym po godzinach pracy. Wtedy to ochrona powinna do niego wpuścić.
3: Na stronie gdziesieukryć.pl jest ponad 80 tysięcy punktów schronienia. W szkołach miała pierwszy miesiąc zakazu używania smartfonów. Zespół szkolno-przedszkolny numer 18 w Poznaniu takie rozwiązanie wprowadził niemal 2 lata temu, wyprzedzając reformę. Jak podkreśla w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektorka placówki Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, ale też są bezpieczniejsi w sieci.
6: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
7: Czyli tego hejtu w internecie między uczniami może być po prostu mniej, albo już jest.
6: No tak, oczywiście, że tak, bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
3: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Nowy odcinek drugiej linii warszawskiego metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Pociągi dojadą na 3 nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Chrzanów i Karolin. Postępom prac na budowie przyjrzał się reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Stacje i perony są już właściwie gotowe. Zostały tylko prace wykończeniowe. Kursują między nimi pociągi metra, ale na razie są to jazdy testowe, mówił mi rzecznik wykonawcy firmy Gulermak Bartosz Sawicki.
9: Te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
8: Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na początku listopada. Później rozpoczną się odbiory i dopiero po nich nowy odcinek metra zostanie oddany do użytku. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra, która w przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
10: Iga Świątek zgodnie z planem zaczęła turniej w Pekinie. Wygrała w 2 setach 6-2 i 6-3 z Chinką Xinyu Gao. To dało jej awans do trzeciej rundy. To był świetny mecz na początek, bo Xinyu grała bardzo solidnie i odgrywała mi wiele piłek. Dobrze jest rozegrać takie spotkanie na początku turnieju, wyczuć kort, złapać rytm. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że jestem w Pekinie. Czuję się tu bardzo dobrze. Mówiła Iga. Jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Ten mecz jutro. A turnieju w Pekinie nie wygrała. wygra Jelena Rybakina. W drugiej rundzie niespodziankę sprawiła Ormianka Alina Czarajewa i ograła liderkę światowego rankingu 2-1. W piłkarskiej Lidze Narodów Anglicy bez litości dla Chorwatów ograli ich na własnym terenie aż 7-0. To nowy rekord, jeśli chodzi o najwyższą porażkę reprezentacji Chorwacji w historii. Trzecie zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów odniosła Hiszpania. Mistrzowie świata 3-1 pokonali Czechów. A w żużlowej PGE Ekstralidze jedno miejsce na podium już obsadzone. Brąz zgarnął Motor. Ekipa z Lublina w rewanżu pokonała Unię Leszno 56-34.
11: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: W niedzielę rano pierwsze skrzypce grają mgły. Ostrzeżenia na północy, na zachodzie, południowym zachodzie i zachodzie. W 9 województwach ostrzeżenia do godziny 10. A kiedy mgły opadną, nie uwierzycie, okażą się chmury. Słońce dzisiaj będzie się też tylko pokazywać, a deszcz, no na północy może przelotnie kapnie, ale raczej nie. Radio Z.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: 5 minut po 7:00.

0: Newsletta. Oglądaliście wczoraj naszego kędziora w telewizji? Od wczoraj w soboty i w niedzielę o 17.40 w Polsacie hitster Piotr Kędzierski, który codziennie po 14.00 opowiada w Radiu Z najlepsze przecież hit historie.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: No dobra, czy można wyobrazić sobie jeden z najpopularniejszych sitcomów lat 90. bez jego kultowej czołówki? I'll Be There For You początkowo wcale nie miało być pełnoprawnym przebojem. Utwór powstał jako piosenka, krótka piosenka, do napisów początkowych. Na szczęście bardzo szybko okazało się, że słuchacze chcą czegoś więcej. Na potrzeby radia muzycy rozbudowali więc krótką wersję, dodając kolejne fragmenty tekstu i muzyki. Tak powstał pełny utwór, który podbił listy przebojów.
0: A to ciekawe. No to co, gramy? Kultowa czołówka, kultowa piosenka, kultowe klaskanie. The Rembrandts w Radiu Z.

0: Mamy niedzielę. Może przy okazji te mgły Jennifer Lopez Pitbull w Radiu Z. A co się działo na naszych radiowych parkietach wczoraj? Ajajaj. Jeśli nie mogliście być wczoraj u nas, spokojnie, za chwilę w Radiu Z będzie specjalne, szybkie podsumowanie, takie The Best of Parapetówka w Radiu Z. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
14: masz. No i mamy jesień.
15: A ja mam dla ciebie cynk.
14: O, cynk, w sensie podpowiedź?
15: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
14: Dobra podpowiedź, to jaki wybrać?
15: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
14: Swanson?
15: Mądra suplementacja już od 57 lat.
14: To ma sens.
16: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
17: Po reklamie.

0: Detoks w Radiu Z. W niedzielę po imprezie urodzinowej parapetówce z najlepszymi słuchaczami na świecie.
1: Dużo do roboty z tego, co widzę, ale dużo tutaj ciekawych rzeczy widzimy. Studio też nam się podoba.
2: Ja na freestylu znowu lecę, sprawdź to. Fajny statyw, mikrofon to dla mnie imperatyw. Mam dobry staty.
3: Słuchajcie Radia Z, bo naprawdę jest energia. Jest dla każdego wybór. Dla młodych, dla starszych.
2: Bardzo pozytywnie mnie Radio Z zaskoczyło.
0: Fajnie, że byliście u nas. I co, no? Do zaskoczenia.

Bra. O, magiczny czas u Lady Mamy, Lady Gaga w Radiu Z. O, niedawno została mamą i będą czary mary. Przyleci wróżka zębuszka. No i inne. No, magiczny czas. Lady Gaga za nami, Edyta Bartosiewicz, to za chwilę o 8:00 będą wiadomości, powiemy o bardzo niebezpiecznej pogodzie w Tatrach. Sobota była mega niebezpieczna, o tym za moment, a po godzinie 8:00, no właśnie, wszystkie Lady Mamy, wszystkich ojców zapraszam przed głośniki, bo będzie można zdobyć rodzinny wypad do kina. Radio Z i już. A rodzinny wypad do kina to taki magiczny czas, kiedy światło gaśnie, a dzieci są

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: Dziś od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Tu Radio Z, to jest niedziela, 4 października, dochodzi 8. Czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
10: Tajne dokumenty Kremla. Putin chce zmusić Ukraińców do ucieczki z miast. Samobadanie i mamografia, zwłaszcza teraz, warto zadbać o piersi. Niebezpieczna sobota w Tatrach. Są ranni, jedna ofiara śmiertelna.
9: Ósma.
10: Od początku roku liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków w regionach przyfrontowych wzrosła ponad 60%. W ciągu 8 miesięcy zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów. Prezydent Zełenski tymczasem w rozmowie z agencją Reutera ujawnił, że ukraiński wywiad ma tajne dokumenty Kremla. Wynika z nich, że Rosja przygotowuje się do rozszerzenia ataków na cele cywilne. Mają to być uderzenia w szkoły, szpitale, drogi oraz kluczową infrastrukturę logistyczną. Moskwa chce wywrzeć presję na mieszkańców Kijowa i zmusić ich do opuszczenia miasta. Właśnie w tym momencie ze Stadionu Śląskiego rusza Silesia Maraton. Trasa prowadzi przez Katowice, co oznacza spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zamknięte są ulice, zmieniają się trasy autobusów, a czasowo wstrzymywany jest także ruch tramwajów. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Utrudnienia na prawie 30 ulicach w rejonie Parku Śląskiego oraz w centrum Katowice w Dolinie Trzech Stawów i na zabytkowym Nikiszowcu, także przy granicy z Mysłowicami lub też w Szopienicach. Większość ulic zostanie otwarta około południa, ale drogi przy parku będą zamknięte dłużej.
12: Policja apeluje o stosowanie się do poleceń służb porządkowych.
11: Mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Utrudnienia wyłączenia przystanków i zmiany tras aż na 70 liniach autobusowych w Katowicach, Mysłowicach, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: W zawodach bierze udział ponad 16 tysięcy biegaczy. Oprócz maratonu odbywają się biegi na dystansie półmaratonu i ultramaratonu. Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi, a 4 października, czyli dzisiaj, to Światowy Dzień Onkologii. W Polsce codziennie 50 kobiet dowiaduje się o chorobie. Im wcześniej ją wykryją, tym większa szansa na powrót do zdrowia. Dlatego tak ważna jest mamografia, bo wykrywa zmiany, których nie da się wyczuć w czasie samobadania. I o tym więcej reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
13: Badania kliniczne pokazują, że w grupie kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które robiły badania mamograficzne co rok lub 2 lata, umieralność zmniejszyła się o 30%, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
14: To pokazuje, że warto badać się systematycznie i nie dopuścić do zaawansowanej choroby.
13: Mammografię, która pozwala wykryć zmiany wielkości groszku, można zrobić w stacjonarnej pracowni lub w mammobusie. Badanie trwa tylko kilka minut i nie wymaga żadnych przygotowań. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: A na badanie w mammobusie można się zapisać m.in. przez e-rejestrację. Słonecznie i ciepło dziś w Zakopanem. Trzeba jednak pamiętać, że mimo pięknej pogody i wysokich temperatur w górach leży śnieg. Miejscami, szczególnie w wyższych partiach Tatr, może być bardzo ślisko i niebezpiecznie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Jeżeli wybieramy się na takie szlaki jak Rysy od polskiej strony, Przełęcz pod Łopkiem, Szpiglasowa Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, czy Zawrat z Doliny Gąsienicowej, no to niestety obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Brak rozwagi i odpowiedniego przygotowania może doprowadzić do tragedii. Tylko wczoraj doszło do serii wypadków. Kilka osób zostało poważnie rannych. W rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach zginął turysta. Spadł z wysokości kilkuset metrów. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Kapitan opuścił naszą piłkarską kadrę. Robert Lewandowski wyjechał już ze zgrupowania reprezentacji, która przygotowuje się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Lewego zabraknie w wyjazdowym pojedynku z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
8: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy dwa dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
5: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni polecą dzisiaj do Bośni. O 17.30 będą trenować na stadionie Bilinopolje w Zenicy. Jutro powalczą tam o kolejne punkty w Lidze Narodów. A w Taurolidze Siatkarek trwa pierwsza kolejka nowego sezonu. Sporo emocji było w Bydgoszczy. Pałac dopiero po tej breaku przegrał z BKS-em Bielsko-Biała. Tylko 3 sety zobaczyli kibice w Mogilnie i Sokół 0-3 przegrał z Radomką Radą. A dzisiaj dwa mecze. O 15.00 Wolej Wrocław zmierzy się ze Stalą Mielec. O 18.00 ŁKS Łódź podejmie wicemistrzynię kraju Developers Rzeszów. Przenosimy się jeszcze na trasę rajdu Sardynii. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są wiceliderami klasyfikacji WRC 2 Challenger. Przed nimi ostatni dzień tego rajdu, ale też całego sezonu. Polska załoga powalczy na 4 odcinkach specjalnych.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Do godziny 10 obowiązują ostrzeżenia przed mgłami. Wydano je dla 9 województw. Generalnie na północy, trochę w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie może być bardzo gęsto. Chmury dzisiaj są, dzisiaj chmury będą. Ale na południu rano, na południu Polski pięknie, słonecznie.
0: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
9: A, chmury będą, ale deszczu to raczej nie będzie. Coś tam ewentualnie na północy Polski kapnie, przelotnie. Można nawet nie zauważyć. 5,5 minuty po 8:00, Michał Adamski. Dzień dobry, bardzo weekend i Fool's Garden.

świtem mgły, niedziela, poranek, nostalgicznie w Radiu Z. Daria Zawiałow. Dzień dobry, bardzo weekend, bardzo słoneczny, albo przynajmniej nie bardzo deszczowy, ale kiedyś pogoda się zepsuje. Bądźcie na to gotowi. Zaproszenie do kina dla całej rodziny mam na film Zapomniana Wyspa. Za chwilę powiem, jak to zdobyć. A teraz Sean Baker.

przyjaźni. Magiczny portal, magiczna wyspa, magiczna przyjaźń. Dla dzieci naprawdę świetny, przyjazny przekaz. Dla rodziców dokładnie 109 minut spokoju. Plus reklamy, jeśli wciągną, bo film dzieciaki wciąga. Bilet mam dla całej rodziny. Dzwońcie pod 321-321-321 i no właśnie, w świecie bohaterów zapomnianej wyspie przyjaźń jest bezcenna. Opowiedz o osobie, z którą łączą cię najpiękniejsze wspomnienia. Na telefony czekam do 8.30. Numer 321-321-321. Radio Z i już. Kilka słów wystarczy. Zresztą od razu słychać, jeśli to będzie prawdziwa przyjaźń. O osobie, z którą łączy cię najpiękniejsze wspomnienie. 321-321-321. Rodzinny bilet na zapomnianą wyspę czeka.

0: byli Polakami, w refrenie śpiewaliby "Zawsze jesteś w moich myślach", a nazywaliby się chłopcy ze sklepu zoologicznego. Pet Shop Boys. 25 minut po 8, tu Radio Z. Słuchajcie, źle się dzieje w polskich sanatoriach. Czytam, 12 tysięcy niezrealizowanych skierowań w pół roku, wartych 75 milionów złotych. Ministerstwo rozważa kary, na przykład roczny zakaz wystawiania skierowania do sanatorium, ale... Tak od razu czerwona kartka, no wiecie co, różne są przypadki, spokojnie. Najpierw ostrzeżenie, potem pierwsza żółta, potem druga żółta kartka i dopiero czerwona kartka. A jak to nie pomoże, no to trzeba zmienić selekcjonera w ministerstwie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl. Reklama.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Coldplay w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 9. Poznajcie, proszę, prawdziwą, kochającą mamę. Mamę, która walczy o bilety w Radiu Z i gra nie na siebie, a na córkę.
1: Ona ma takie dwie przyjaciółki, mimo tego, że jeszcze są, nie są nastolatkami, ale bardzo są za sobą, spotykają się, dzwonią do siebie, wspólnie spędzają czas, zawsze mogą na siebie liczyć i no, patrząc tak z boku, nie powiem, że jej tego zazdroszczę, ale, ale ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłam.
0: Ale wszystko przed tobą, no i niezapomniany seans filmu Zapomniana Wyspa. Obiecałem bilety rodzinne, ale przyjaciele rodziny też się liczą. Zapomniana Wyspa w kinach, to leci do ciebie, a my gramy Czarny.

0: jest to Jack Style i John w Radiu Z. 13 minut, będzie godzina 9. Pamiętacie, jak zakończył się siódmy dzień tygodnia w ubiegłym tygodniu?
1: A w tym wszystkim jest jeszcze Donald Tusk, który występował na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który był finansowany przez Ronda Krypto. Dziękuję to pan marszałek.
0: No właśnie, dzwonicie, piszecie, pytacie, czy Karol Karski będzie mógł dokończyć w tym tygodniu myśl. Odpowiedź brzmi nie. Nie i już. A na poważnie, nowy tydzień, nowe problemy. Nowy polityczny komentarz w siódmym dniu tygodnia. Punktualnie 2 minuty po 9 w Radiu Z. Ale po drodze jeszcze Smolasty, Doda, Karol G.

0: Każda chce z nim śpiewać. Ona też, Karol G, Bruno Mars w Radiu Z. 9 za chwilę, 7 dzień tygodnia. Wcześniej Polacy o tańszym paliwie. Czyje zasługa, czyja wina? Ustalimy to w wiadomościach o 9. Radio Z
1: i już. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 idzie.

0: 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Tuż przed godziną 9:00 to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
8: Taniej na stacjach, dzięki komu? Zdania podzielone. Obrońcy praw zwierząt przed resortem rolnictwa, protest przeciwko kojcom. Za chwilę 7 dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i jego goście.
7: Dziewiąta.
8: Ponad złotówkę na litrze mniej na wszystkich stacjach benzynowych. Od wczoraj znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych, dzięki której obniżki mogły wejść w życie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat rozmawiał z kierowcami.
9: Czekałem, tak. Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
10: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny, wie pan.
11: To wina rządu, że tak długo było.
10: No oczywiście, niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
12: Premiera czy prezydenta?
13: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi, więc jak trzeba tankować, to i tak tankuję. Nic na to nie poradzę.
11: Ale nie cieszy pana, że trochę tak?
13: Nie, no pewnie, że cieszy, no kurde, no przy dwóch samochodach to mam około 300-400 zł w kieszeni, nie? No, to więc jest różnica, to fakt, no.
8: Program CPN obowiązuje do końca roku. Obrońcy praw zwierząt będą dziś demonstrować przed Ministerstwem Rolnictwa. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Te mają mieć od 4 do 10 metrów kwadratowych w zależności od wielkości czworonoga. To zdecydowanie za mało, mówi Kamila Glubicka z Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva.
14: Żeby mówić w ogóle o dobrostanie, pies potrzebuje przestrzeni. Przede wszystkim do poruszania się, do węszenia, eksplorowania otoczenia, wyboru miejsca odpoczynku, czy chociażby zwiększenia dystansu od jakichś niepożądanych bodźców.
8: Przepisy zostały dostosowane do unijnych wytycznych, ale jak mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, zmiany są możliwe.
15: Organizacje, resorty składają uwagi do 7 października. Po 7 października przedstawimy raport i ewentualne propozycje zmian. Jesteśmy otwarci na zmianę.
8: Według obrońców praw zwierząt zaproponowane powierzchnie są mniejsze niż te, które przewidywała zawetowana przez prezydenta Nawrockiego ustawa. W Sztokholmie rozpoczyna się Tydzień Noblowski. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia tej nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej dziedzinie wypłaconych zostanie po 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro. Jutro poznamy laureata z medycyny, we wtorek z fizyki, a w środę z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, pokojowa w piątek. Ostatnią dziedziną, w której ogłoszony zostanie laureat, to ekonomia. A już teraz polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
16: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Karolina Zioło-Pożuk, Lewica.
17: Dzień dobry.
16: Pan Bartłomiej Peja, Konfederacja.
18: Dobry, witam serdecznie.
16: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum.
18: Dzień dobry.
16: Pan Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
18: Dzień dobry.
16: Pan Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
18: Dzień dobry, witam.
16: Szanowni Państwo, jadąc tutaj do studia, dzisiaj patrzyłem celowo na pylony na stacjach benzynowych. 6,70 mniej więcej kosztuje litr benzyny. Diesel droższy około 7,80, to jakieś złoty 20, złoty 30 mniej niż przed wejściem w życie ustawy. Właśnie. Ustawy rządowej, którą pan prezydent podpisał, ale się nie cieszył. Przy okazji doszło do przepychanek między panem premierem a rządem. Bartosz Arłukowicz, pan jest zadowolony z tego podpisu?
18: Nie, no oczywiście, że jestem zadowolony. Szkoda, że tak późno prezydent się zdecydował podpisać.
4: ten projekt ustawy był przygotowany po to, żeby użyć ludziom w trudnym czasie. Wie pan, ja pracuję w Brukseli, w Strasburgu, dość dużo podróżuję po Europie i ceny paliw są horrendalnie wysokie w całej Europie. I dzisiaj mamy sytuację taką, że w Polsce mamy najtańsze, może jedne z najtańszych lub najtańsze ceny w Europie, więc na ten podpis czekali przede wszystkim kierowcy, ale to też dobra szkoła polityki dla pana prezydenta.
16: Co pan ma na myśli?
4: No, mam na myśli tylko to, że jak pan prezydent, może przyjdzie taki moment, kiedy nauczy się współpracować w sprawach ważnych dla ludzi, to będzie mniej polityki, mniej tych jego załóżników kancelaryjnych, a więcej merytoryki i rozwagi. No, potrzebował czasu, zrozumiał, podpisał, dobrze.
16: Pan Jarosław Sarin, bo to jest projekt ustawy, który wraca do prezydenta, bo prezydent w wakacje na podobny projekt się nie zgodził. On polega mniej więcej na tym, że na duże firmy paliwowe, czyli de facto na Orlen przede wszystkim, nałożony jest specjalny podatek, który ściąga te nadmiarowe zyski, które Orlen osiąga dzięki wysokim cenom paliw. Paradoksalnie im większe, wyższe państwo płacą ceny, tym Orlen więcej zarabia. I prezydent sprzeciwiał się takiemu podatkowi, twierdząc, że on jest nakładany teraz, w tym momencie, ale obowiązuje wstecznie od wiosny, a zatem, że to jest niezgodne z konstytucją, tym razem panu prezydentowi to nie przeszkadzało, jak widać, bo ustawę podpisał.
12: Nadal mu przeszkadza, dlatego, że wyraźnie powiedział, w przypadku pierwszej próby podejścia do tego podpisu, że odsyła tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, czy tu polskie prawo nie jest łamane ze względu na działanie prawa wstecz, a w drugim przypadku podpisał, ale w trybie następczym też wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał sprawdził, czy tu nie ma łamania polskiego prawa.
16: Ale raz podpisał, potem raz nie podpisał, potem podpisał, czyli jest zmiana zdania.
12: Ale cały czas to zastrzeżenie, że jest łamanie prawa poprzez działanie prawa wstecz, jest aktualne ze strony pana prezydenta. Natomiast bez tej ustawy przecież rząd od kwietnia do lipca wprowadził program CPN, czyli można to było zrobić bez tej ustawy. Tę ustawę używano jako pewien instrument polityczny do zwalania, kolokwialnie mówiąc, na prezydenta tych wysokich cen paliw i pokazywania i zasłaniania tej nieczynności rządu w tej sprawie. Można to było zrobić bez tej ustawy i można to było zrobić w każdym momencie. I nie rozumiemy, dlaczego program CPN na sierpień i wrzesień nie obowiązywał, musieli cierpieć.
16: Proszę państwa, tu musimy się cofnąć do pierwszej próby obniżenia tych cen. Wtedy zwracam się do pana ministra Sellina. Pan jako były członek rządu powinien rozumieć, jak to działało. To znaczy pierwotnie ten projekt, który szedł wiosną, on był taką protezą w tym sensie, że rząd obniżył VAT na paliwo i zredukował akcyzę. Stopnie nie są ważne, ale bardzo zredukował rząd podatki, co wie pan, co oznacza? Że rząd mniej pieniędzy miał w budżecie. Przez to, czyli rząd de facto finansował obniżki cen. Teraz rząd zmienił pomysł, mówi, nie będziemy płacić budżetowo, niech Orlen za to płaci.
12: Dobrze, ale gadanie, że nie ma pieniędzy, które trzeba wyłożyć na obniżkę cen paliw, jest demagogią, dlatego, że to nie chodzi o wyłożenie pieniędzy, tylko rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi,
16: Ograniczenie
12: wpływów do budżetu.
16: Który jednocześnie mówicie, że jest napięty.
12: Na poziomie 5 miliardów złotych w ciągu 4 miesięcy w porównaniu z dochodami budżetu państwa prawie 700 miliardów złotych, to nie jest tak dużo, żeby móc Polakom ulżyć, jeśli chodzi o te ceny paliw. Więc można to było robić, tak jak my to robiliśmy przez rok. Od grudnia 21 do grudnia 22 mieliśmy ten program osłonowy, jeśli chodzi o ceny paliw i nie było z tym problemu. Czemu ten rząd miał ten problem i to w dodatku w tak kluczowych miesiącach dla podróżowania przez Polaków jak sierpień i wrzesień. I dopiero teraz się na to właściwie teraz musi to zrobić, dlatego, że próbował przerzucić piłeczkę na stronę prezydenta. Prezydent przerzucił piłeczkę na stronę rządu i mówi, dobra, macie tę ustawę.
16: Ktoś ci sobie tak piłeczkę przerzucali.
12: Ale bez tej ustawy można było przecież to obniżyć, tylko dobrze, tego nie robiono. Woli politycznej.
16: To dlaczego pan prezydent, wiedząc, że tylko taki projekt w tej chwili leży na stole, dlaczego w wakacje nie zdecydował się go podpisać? I mówi pan, że ludzie płacili więcej
12: dlatego,
16: w wakacje.
12: No tak. Dlatego, że zastrzeżenie prawne, zarówno w przypadku pierwszej decyzji prezydenta, jak i drugiej, jest to samo. Do Trybunału Konstytucyjnego sprawdzić, czy nie jest tutaj łamane polskie prawo ze względu na działanie prawa
16: Ale wstecz. Wtedy podpisał, wtedy nie podpisał, teraz podpisał. No to
12: tak, ale jednocześnie wysłał do Trybunału w trybie następczym.
16: Wysłał już dwa razy, ale tak. Ja się zastanawiam, dlaczego w lipcu nie podpisał, a teraz na początku października jednak podpisał.
12: Dlatego, że to jest polityka oczywiście, dlatego, że widać było wyraźnie, że rząd swoją nieczynność chce przykrywać jakąś odpowiedzialnością prezydenta, a prezydent pokazał, że pełne instrumenty w ręku ma rząd. przypomnę wypowiedź Donalda Tuska z czerwca 2022 roku z kampanii wyborczej, kiedy mówił o tym słynnym 5-19, ale tam było coś więcej. On powiedział, ja rządziłem 7 lat, ja wiem, jak takie rzeczy się robi. Wszystkie instrumenty są w ręku rządu. Rząd w każdym momencie może ukształtować ceny paliw i ja to zrobię. Takie deklaracje składał, tej decyzji, tej obietnicy nie spełnił, a udaje, że nie ma instrumentów w ręku, w których można tę cenę obniżyć.
17: Ja jeszcze niedawno widziałem prezydenta, który mówił o tym, że rośnie deficyt państwa, że mamy olbrzymie zadłużenie i nagle słyszę przedstawiciela.
16: Ale w tym samym orędziu, w którym powiedział, że podpisze tę ustawę, powiedział tak. Również o fatalnej sytuacji budżetowej.
17: No i jednocześnie słyszę przedstawiciela PiS przed chwilą, który mówi, no, że pieniądze się mogły znaleźć, to są 4 miliardy złotych. No właśnie w ten sposób PiS doprowadził do olbrzymiego deficytu i zadłużenia państwa, bo nie patrzył na dochody. To, co się wydarzyło, to po raz pierwszy w debacie publicznej mieliśmy sytuację, która mówiła, chcemy obniżyć cenę paliw, ale żeby to zrobić, musimy na to znaleźć pieniądze. Czyli została połączona jakby kwestia dodatkowych dochodów na rzecz ulżenia Polakom i to się dobrze stało. Czyli widać, że sytuacja jest napięta, wszyscy mają tego świadomość, w związku z tym nie ma jakichś magicznych pieniędzy i ta ustawa o nadzwyczajnych zyskach ma być dokładnie przeznaczona na obniżki cen paliw.
16: No dobrze, to pytanie, wydaje mi się bardzo ważne. Krótkie żołnierskie pytanie, pan siedzi w finansach. Na ile możemy liczyć, że taka ustawa nam pomoże, bo ceny na światowych rynkach będą rosły, nie zanosi się na jakiekolwiek uspokojenie w relacjach między Ameryką a Iranem, a zatem ponawiam pytanie, czy to jest stały mechanizm, ludzie będą mniej płacić na stacjach, czy zaraz wrócimy do zagrożenia, że diesel będzie po 10 zł?
17: To jest drugi aspekt, który chcę poruszyć, to nie może być stały mechanizm, szanowni państwo, żebyśmy mieli świadomość, jak to jest drogi program. W tym roku wydamy 9 miliardów złotych na to, żebyśmy trochę taniej płacili na stacjach benzynowych. To jest tyle, co Ministerstwo Kultury wydaje rocznie w ramach budżetu na całą kulturę. To jest taka skala pieniędzy.
12: 5 dni długu.
17: 9 miliardów złotych.
12: 5 dni długu, który zaciąga.
17: Nie, to jest bardzo dużo. W związku z tym chcę powiedzieć tylko tyle, że ja bym oczekiwał od prezydenta Nawrockiego raczej, żeby namawiał Donalda Trumpa, żeby skończył wojnę w Iranie, bo stamtąd są wysokie ceny ropy i my nie możemy sobie jako państwo pozwolić do tego, żeby rocznie dopłacać 20-30 miliardów złotych do obniżonych cen paliw. To jest bardzo drogi program. Nie wszyscy z niego korzystają. Pamiętajmy, nie wszyscy jeżdżą samochodami. To się nie przekłada jak na razie.
16: No wie pan, ale wszyscy kupujemy produkty dowożone samochodami do sklepów. No,
17: ale pamiętajmy, że VAT akurat się odlicza od ceny. W związku z tym te dane o inflacji, które widzieliśmy ostatnio, jest 4% inflacji, ale się nie przełożyły na tą inflację, która nie uwzględnia...
16: No dobrze, ale rozumiem, że pan przewiduje, że to nie jest plan, który będzie działał długo.
17: Nie może być.
16: Długo,
17: to nie może, ja apeluję do wszystkich o rozsądek, bo naprawdę nie stać nasz.
16: No ale rozsądek, czyli o co pan apeluje? Co ma zostać osiągnięte? No to może
17: żeby
16: pan apelować.
17: O to, żeby... Jeżeli chcemy obniżać ceny paliw o złotówkę, to musimy za każdym razem znaleźć źródło finansowania takiej akcji, tak jak było dokładnie w tym przypadku, jeżeli chodzi o nadmiarowe zyski.
16: Pani Karolina Ziołopuszuk, jako przedstawicielka rządu.
19: Oczywiście cieszy mnie to, że prezydent podpisał, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na sposób, w jaki tłumaczył swoją rozsądną decyzję w orędziu. To znaczy, pierwszy raz widziałam kogoś, kto podejmuje dobrą decyzję, a jednocześnie tłumaczy, obraża tych, którzy przyszli z tą dobrą decyzją i jeszcze do tego tłumaczy się z tego, że taką dobrą decyzję podjął, jakby to było całkiem coś odwrotnego.
16: To ja może zacytuję pana prezydenta. Pan prezydent powiedział między innymi tak, gdy trzeba było organizować nielegalne zaprzysiężenie wobec marszałka do kolumny, to chodzi o zaprzysiężenie sędziów Trybunału, od których pan prezydent nie chce odebrać przysięgi, oni złożyli przysięgę w Sejmie. Gdy trzeba było zaciągnąć miliardowe zobowiązanie na pokolenia, tu chodzi o program SAFE, czy wprowadzać przywileje podatkowe dla par jednopłciowych, to nie byłem rządzącym do niczego potrzebny. Teraz sytuacja się zmieniła i trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności.
19: Zawsze był potrzebny, dlatego że to, że zawetował bardzo ważne ustawy, nie tylko chodzi o kwestie dotyczące równości małżeńskiej, czy też tej osoby najbliższej, ale wiele innych, czasami naprawdę banalnych, takich kwestii jak zmiany w NCBiR, że to z obszaru właśnie nauki i szkolnictwa wyższego, czy też elektroniczny dziennik państwowy, który mógłby bezpiecznie przechowywać nasze dane, a nie tak, jak są przechowywane przez prywatne firmy. Więc prezydent wetuje ustawy wtedy, kiedy uznaje, że jest jemu to wygodne i jego zapleczu politycznemu. Natomiast tutaj się wyraźnie okazało, że ludzie chcą obniżki cen paliw, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe i racjonalne. i przyparty do muru po prostu musiał to podpisać.
16: Ale kto go przyparł? Wyście go przyparli do muru?
19: No, nie chcę tak mówić, chciałabym powiedzieć,
16: nie,
19: że przyparł go...
16: Nie, proszę powiedzieć, nie publiczna.
19: Mam nadzieję, że przyparł go rozsądek do muru, tak bym to powiedziała. Nie będę mówić, że rząd, ale że po prostu takie przyszło takie chwilowe otrzeźwienie dotyczące tego, że jego rola to nie jest rola partyjniacka i robienia dobrze swoim kolegom partyjnym, tylko to jest odpowiedzialność za Polskę i za Polaków. Jak do
16: ale
19: tej pory...
16: trochę wykorzystaliście tę sytuację, żeby przycisnąć prezydenta. Podobnie jak wysyłanie mu 3 razy projektu ustawy o kryptowalutach nie jest przypadkiem. Podobnie teraz wysłanie mu 2 raz projektu ustawy paliwowej.
4: Ale to widać działa.
16: To też nie jest przypadek.
4: Ale widać, że to działa.
19: Tylko, że widać, to działa. Znaczy, dowcip polega na tym, że to działa. I teraz prezydent mówiący o tym, że on chciał, że nie jest potrzebny. W bardzo ważnych ustawach, na przykład kwestii osoby najbliższej, przedstawiciele prezydenta cały czas brali udział w tych rozmowach. Po czym w ostatecznym rozrachunku zmienili zdanie. I tutaj, jeżeli to ma działać w ten sposób, że wysyłanie wielokrotnie i wywieranie presji działa, no to po prostu będzie działać, no. Tego się nauczyliśmy.
16: Bardzo proszę.
20: Nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że pan prezydent podpisał tę ustawę.
16: No, wy uważacie, że to jest złamanie umowy, którą prezydent zawarł przed drugą turą wyborów prezydenckich ze Sławomirem Mencenem.
20: Dobrze, panie redaktorze, że pan o tym
4: jest złamanie
20: umowy, bo pan prezydent jasno zadeklarował w deklaracji toruńskiej, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki, więc no... Jest
19: ale dla wielkich
20: złamanie.
19: Koncernów, nie, więc żal niewielki było, powinien być.
20: Nie do końca dla wielkich koncernów.
16: Dobrze, ale to,
20: bo po
16: to,
20: pierwsze,
16: pan,
20: ale
16: pan, pan, pan tankuje? A pan tankuje na stacji, czy nie?
20: Tak, tankuje.
16: I co? Nie jest lżejka złotówka
20: państwo
16: mniej?
20: Wszyscy uważacie, że to jest dobre rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie i zgadzam się z panem posłem Petru. Na długą metę. Znaczy, oczywiście będziecie zapewne kontynuować tego typu zagrywki dla Polaków w kampanii wyborczej. Nic innego, to jest po prostu czysty populizm. Nic więcej. Nie da się na długą skalę ciągnąć takiego programu. Bo
16: to jak byście rozwiązali kwestię tego, że diesel
20: proste.
16: Może kosztować 10 zł?
20: Po pierwsze, mamy katastrofalną sytuację budżetową, 300 miliardów deficytu i dobrze, że w ogóle o tym mówimy, chociażby w tym
16: dobrze,
20: w tym
16: ale wie pan, ale raz, panie redaktorze, raz, dwa, nie uzdrowi pan sytuacji budżetowej, a ceny paliwa są tu i
20: ale
16: teraz, więc
20: będziemy,
16: pytam, jaki pan ma pomysł na to,
20: my złożyliśmy, my złożyliśmy projekt ustawy Tanie Paliwo, obniżającej akcyzę i VAT.
16: No, czyli to, co robił rząd w tej pierwszej fazie.
20: Tak, tylko w tej chwili trzeba sobie to powiedzieć jasno. I my nie jesteśmy populistami, nas na to nie stać jako państwa.
4: Po co złożyliście ustawę?
20: Złożyliśmy ustawę, tylko po pierwsze ta ustawa była złożona kilkanaście miesięcy temu, na początku tej kadencji, gdzie ta sytuacja budżetowa była nieco inna. W tej chwili rząd Donalda Tuska prognozuje, planuje budżet i deficyt budżetowy na 300 miliardów i tak po prostu nas na to nie stać. Do takiej katastrofalnej sytuacji budżetowej doprowadził ten rząd.
16: Ale ja cały czas chcę od pana usłyszeć. Czyli panu
20: gdybyśmy
16: te ceny wysokie nie przeszkadzają,
20: tak? Tutaj przedstawiciele, oczywiście, że przeszkadzają. Każdy woli z nas płacić mniej.
16: Ale nie interweniowałby trzeba, pan na tym rynku, tak?
20: Absolutnie bym nie interweniował z kilku powodów. Po pierwsze, to jest ta deklaracja...
16: Nie interweniowałby pan, ale poseł Pejo.
20: Oczywiście, że nie. Po pierwsze, deklaracja toruńska nie podwyższająca podatków. Po drugie, to jest uderzenie w akcjonariuszy Orlenu. To jest około 200 tysięcy Polaków, którzy zainwestowali w akcje Orleny. Dobrze, natomiast nie powinniśmy... I to jest też uwaga do pana prezydenta. To jest niezgodne z konstytucją. Trzeba sobie to powiedzieć
16: ale
20: jasno. I takie
16: dobrze,
20: zagrywki,
16: panie,
20: żeby Trybunał to sprawdzał albo nie sprawdzał. Doskonale wszyscy, myślę, w tym studio i Polacy wiedzą, że to jest niezgodne z konstytucją.
16: Proszę,
20: a pan prezydent powinien stać na straży konstytucji.
16: Jedno pytanie do pana ministra Sylina. Dobrze ja pamiętam, że wy za swoich czasów też wprowadzaliście takie ekstra podatki dociążające niektóre spółki Skarbu Państwa. To były podatki od kopalin, były od KGHM-u.
4: JSW.
16: To nie działało wstecz. Jastrzębskiej spółki węglowej.
20: To nie działało, te podatki nie działały wstecz, w tej chwili działają wstecz i to jest przede wszystkim niekonstytucyjne i my będziemy mówić Kowicz. Jasno, pomimo tego, że to nie jest popularne.
4: To, co mówi Konfederacja, no miałem się odnieść do PiSu, ale to za chwilę...
16: A pan zawsze lubi o Konfederacji zacząć,
4: znaczy, Konfederacja jest w ogóle moim takim punkcikiem obserwacyjnym, żeby...
16: Nie wiem, dużo radości panu zdarzają.
4: Jak oni wywracają kota ogonem? Po pierwsze, pan poseł mówi, że nie trzeba interweniować na rynku, niech te ceny będą takie, jak będą, Polacy będą płacić po 10 zł za litr benzyny, wszystko dla Konfederacji jest okej. Okay.
20: Trumpa powinien interweniować, to prawda.
4: Ja pana słuchałem, teraz pan będzie słuchał. I dlatego złożyli projekt ustawy, który wpływa na budżet państwa, z którym sami się nie godzą i pan poseł powiedział, że ona nie może być wprowadzona, bo niesie za dużo kosztów. Gratuluję sensu wypowiedzi Konfederacji. W każdej dziedzinie życia jesteście po prostu mistrzami
20: świata. Muszę zauważyć,
16: To ja panu przerwę w imieniu posła Pejo, bo poseł powiedział, że złożyli ten projekt wtedy, kiedy sytuacja
20: budżetowa
16: waszego budżetu.
4: Czyli kilka miesięcy temu była lepsza, teraz jest gorsza i teraz się nie zgadzają. Teraz przechodzimy do pana prezydenta, bo pan redaktor zapytał, kto przymusił pana prezydenta i pani poseł tak bardzo delikatnie.
16: A pan ostro powie.
4: A ja powiem wprost. Pan prezydent w końcu zaczął się uczyć polityki. Wprowadziliśmy obowiązek edukacyjny dla pana prezydenta. Poszedł do szkoły i pierwsze efekty widać mamy. Na razie takie trójki z plusem czwórki. Jeszcze troszeczkę się poduczy. Może i na studia wyższe w tej sprawie pójdzie. Teraz pan...
16: Wie pan, co wolałbym, żebyście tak nawzajem sobie nauk udzielali nie moim kosztem.
4: Ale nie pana kosztem, zaraz.
16: Klienta stacji
4: gdyby on się szybciej uczył ten prezydent, to pan by miał tańsze paliwo miesiąc i dwa temu. Na razie pan prezydent potrzebuje czasu, żeby się edukować. Rozumiemy, szanujemy. I teraz pan poseł Sellin. To opowieści, że pan prezydent do Trybunału Konstytucyjnego, ta troska o praworządność i Trybunał Konstytucyjny, panie pośle, jak żeście tam Pawłowicz wysyłali, Piotrowicza, łamali prawo, lali kobiety na ulicach pałami, to wam konstytucja nie przeszkadzała, ale jak trzeba Polakom obniżyć paliwo o złoty 50 na litrze, to wtedy konstytucja, wtedy do Trybunału Konstytucyjnego będziecie się zastanawiać i bardzo szanować prawo. Wy jesteście po prostu cały ten PiS i postpisowskie ugrupowania, które powstały, wy wpadliście w furię, że prezydent to podpisał. Prezydent się złamał, bo się wystraszył. On ma takie otoczenie, które z jednej strony go prze na bitwę, z drugiej strony cofają się i uciekają, jak się ta bitwa zaczyna. A wy jako PiS i te wszystkie środowiska, także Morawieckiego, wpadliście po prostu w furię i bezradność. Bo Kaczyński, co by o nim nie mówić, Kaczyński się nie cofa. A Nawrocki się po prostu zwyczajnie cofnął. I dobrze dla ludzi, lepiej, gorzej dla was. No ale tak
16: jest. Zaraz się pan Jarosław odniesie, ale chciałbym, żeby pan zaczął swoją wypowiedź od odniesienia się do tego, co ja powiem. Otóż pan prezydent i jego ministrowie przy tym pierwszym wecie, kiedy te przepisy nie weszły latem, przepraszam, nie wejdzie, skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy pan prezydent odmówił podpisu i skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to mówił, że nie tylko, że to jest niezgodne z konstytucją, bo obciąża Orlen podatkami wstecznie, ale mówił także, że te ceny będą wyższe przez to, że Orlen przerzuci te ceny, ten podatek naniesiony przez państwo, przerzuci na nas, dosłowny cytat, rachunek zapłacą nie tylko kierowcy, zapłacą rolnicy, transportowcy, małe przedsiębiorstwa i rodziny kupujące żywność. Wie pan, no ja jechałem dzisiaj, jechałem 3 dni temu i ja widzę tę różnicę, jednak Orlen nie przerzucił.
20: Ale gdzie indziej pan, panie redaktorze, zapłaci?
4: Ja zwrócę uwagę.
16: To za parówki, no wie pan, no to...
20: Trzeba zgodzić. Tak, za bułkę pan więcej zapłaci.
16: No, nie muszę jeść bułki z parówką.
0: Ale ja zwrócę uwagę na to, że poza tym zastrzeżeniem właśnie, że prawo nie powinno działać wstecz, było jeszcze jedno zastrzeżenie i poprawka nasza do tej ustawy. My byśmy tę ustawę poparli, gdyby te dwie rzeczy zostały przyjęte. Czyli, że prawo nie działa wstecz i jeszcze jedno, że 100% środków przewidywanych z dochodów z tych koncernów, które mają za nadmierne zyski być obciążone i mają do budżetu państwa oddać pieniądze, że 100% będzie przeznaczone na tą obniżkę.
16: Pan prezydent teraz też to mówi.
0: Oni to odrzucali i w związku z tym nasza...
16: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana.
0: W związku z tym nasze podejrzenie, że chodzi o zasypanie kawałka potężnej dziury budżetowej, którą nam ten rząd zaserwował, że to głównie jest po to, a nie po to, żeby przeznaczyć to na obniżenie cen paliw. Ale wrócę do zasadniczej kwestii, bo pan o to pytał przede wszystkim. O co chodziło rządowi? Moim zdaniem rząd był jednak nieprzyjemnie z własnego punktu widzenia zaskoczony tym podpisem prezydenta, bo rząd chciał, tak jak w przypadku ustawy o kryptowalutach i aferze Zonda Krypto, która jest jego aferą, rząd chciał, już się przygotowuje do kampanii wyborczej na przyszły rok, po prostu grzać temat przez cały rok wysokich cen paliw i przerzucać odpowiedzialność za to na prezydenta. Prezydent tym podpisem, ale jednocześnie wysłaniem w trybie następczym do sprawdzenia w Trybunale Konstytucyjnym, uniemożliwił to rządowi i rząd musiał teraz obniżyć, bo właśnie już nie miał wyjścia, ale wcale tego nie chciał. Chciał zarabiać na tych wysokich cenach paliw, chciał zasypywać dziurę
19: budżetową. Jako znawcę duszy zbiorowej rządu.
16: Pytanie, czy Polacy
19: można być twórcą i tworzywem, nie można być i politykiem, i analitykiem, przepraszam.
16: Pytanie, czy Polacy by kupili przez rok wysokie ceny i nie obciążali za to rząd. Ja też przypomnę, panie ministrze, rzeczywiście, wyście się starali mieć niskie ceny przed wyborami I zabrakło doszło paliwa. Do tego, że zabrakło paliwa.
3: Dystrybutory zamykali, dlatego, że
16: Orlen i Fiat, i ja przypomnę naszym słuchaczom,
20: raz się
16: w 23 roku,
20: tak to wygląda.
16: Dlatego, że ceny światowe były wyższe, nie opłacało się hurtowo ściągać do Polski paliwo, bo trzeba byłoby je sprzedać taniej, niż się za granicą kupiło. Ja sam pamiętam, jak jeździłem, nie byłem w stanie zatankować, dlatego, że dystrybutory były pozamykane.
0: Ale to nie jest uczciwe, co pan teraz mówi, dlatego, że nasz program obniżający ceny paliw, doprowadzający do tego, że ulżyliśmy Polakom, funkcjonował od grudnia 21 po
16: ataku, w czasie wojny, to swoją drogą.
0: Do grudnia 22, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie i był kryzys paliwowy. To był program, który systematycznie rząd realizował.
16: Ryszard Petruch.
17: Ja chcę zwrócić uwagę na to, że mamy problem z tym, że to Orlen narzuca ceny w całej Polsce. Przypomnę, 60% paliwa, które tankujemy, niekoniecznie na stacjach Orlenu jest podawane przez Orlen, bo to ma niestety monopolistyczną de facto pozycję. I problem polega na tym, że nie mamy w ogóle konkurencji na tym rynku. Jak nie ma konkurencji, to Orlen może zawyżać te marże i zobaczmy, jakie są ceny na rynkach światowych. Nie są takie wysokie wcale, które uzasadniałyby tak wysoką cenę na stacjach, jak była kilka dni temu. Mówię tylko o tym, że połączenie z Lotosem naprawdę doprowadziło do tego...
16: Ale to monopol to jest jedna sprawa. No,
17: to jest ważne.
16: Chwileczkę, a jeśli pan pozwoli. Skarb Państwa ma decydujący wpływ na władzę Orlenu, a zatem de facto na politykę cenową
17: nie
16: tego
17: do końca,
16: koncernu.
17: Panie redaktorze.
16: To
17: jest spółka handlowa, to jest spółka giełdowa i celem spółki jest maksymalizacja zysku. Nie może ktoś w wyniku nacisku rządowego obniżać marże, żeby...
16: Może wymienić prezesa, to wystarczy.
17: Ale nie, panie redaktorze, to jest niezgodne z prawem.
16: Ale jesteście politykami.
17: Ale chodzi o to, że Orlen nie może zaniżać sobie marży, dlatego politycy tak są, bo to już jest, PRL.
20: Dlaczego tak mała? Jeszcze wyższą mógłby nałożyć.
17: Nie, niestety maksymalizuje tą marżę, jest czego podatkować. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy mieli świadomość, że ta gigantomania, połączenie z Lotosem Orlenu spowodowało, że Orlen ma tak dominującą pozycję na rynku, że efekt jest taki, że mamy zawyżone ceny na stacjach benzynowych, no i to jest tymczasowe rozwiązanie, jakie... Ale rzeczywiście w roku przyszłym nie jesteśmy w stanie przez cały rok, uważam, odpowiedzialnie mówiąc, obniżać ceny w ten sposób, bo to byłoby to prawie 9 miesięcy, czyli 10 miesięcy.
20: Ale będziecie to robić, panie pośle. Macie kampanię wyborczą. Wszyscy mamy kampanię wyborczą. Oczywiście
17: mamy, ale trzeba mieć odpowiedzialności też za kraj trochę.
20: Dlatego postulujemy, żeby tego nie robić nawet teraz.
3: Jesteście jako Konfederacja za tym, żeby dalej była oddycha za lip. Nie, tak? Konfederacja chce, żeby się...
20: Te obniżki... To tak jak mówiłem, przełożą się oczywiście na ceny usług, na ceny produktów i tak dalej, i tak dalej. I teraz faktycznie jest tak, że Orlen ma bardzo duże zyski z tego i powinien być jednak wpływ nadmierny. Powinni politycy opcji rządowej zareagować na to i faktycznie obniżyć te nadmierne zyski. I wtedy Polacy...
3: Czyli jest pan za ustawą jednak.
20: Nieustawowo.
3: Jak pan dzwonić, SMS-a wysłać?
20: Macie na to swoje sposoby.
3: Ale nie, zaraz,
16: panie ministrze, nie pan mi nie przyjmuje audycji, bo mnie to intryguje. W jaki sposób
20: Orlen jest spółką Skarbu Państwa, tak? Panie redaktorze, czy też
16: no tak, ale pan powiedział przed chwilą, że trzeba doprowadzić do opodatkowania tych zysków.
20: Po pierwsze, ta ustawa nie działa tylko na Orlen, tak?
16: No ale to jest dominująca firma.
20: Głównie tak, natomiast nie potrzeba ustawy, żeby obniżyć zyski Orlenu. Orlen jako spółka Skarbu Państwa mogłaby stosować inne ceny.
16: Ale chwilę, wie pan co, bo się pogubiłem.
20: Ja
16: spółka jest na giełdzie. W jaki sposób ona ma sama ograniczać swoje zyski? No, niech mi pan to powie, bo to jest dla mnie jakaś tajemnica.
20: Ma możliwość.
16: Ale jak? No niech pan powie, pan jest politykiem.
3: Ale się zagotowała Konfederacja.
20: Ma możliwość, to nie kto inny, jak Orlen ustala cenę paliwa, natomiast zwracam uwagę, że ta ustawa nie działa tylko i wyłącznie na Orlen.
3: Rozumieją tylko giełdę kryptowalut, to nie innej giełdy nie rozumieją.
16: Kończąc temat,
20: giełdy kryptowalut, to wy nie rozumiecie, bo uważacie, że regulacjami w Polsce doprowadzicie do regulacji rynku,
16: bliższa koszula ciała, wydaje mi się, że słuchacze nasze bardziej interesują ceny paliwa, pani Karolina Ziołopurzuk.
21: Ja bym zajrzała jednak w duszę Konfederacji, żeby mogła wytłumaczyć to pokrętne myślenie, ale na końcu tego wszystkiego na pewno na końcu tego wszystkiego jest państwo, które w ogóle nie interweniuje, bardzo niskie podatki i brak 13, 14 emerytury i płatna edukacja. Tak na pewno, tak jest zakończenie tego wszystkiego.
20: Stop,
21: i służba zdrowia.
20: Stop, płatną absolutnie
21: natomiast
20: się nie zgadzam.
21: Jeśli chodzi o... jeśli chodzi o prezydenta i metody dydaktyczne, o których mówił pan europoseł. Ja nie jestem zwolennikiem oczywiście tej prostej dydaktyki behawioralnej, że kilka razy i w końcu go pogłaszczemy, jak dobrze zrobi.
3: Nie ma innej metody.
21: Ale prawdą jest to też, mówiła moja mama jako nauczyciel, że metody należy dobierać do ucznia. Tylko irytujące jest to, że prezydent jako człowiek, który został wybrany w wyborach powszechnych, nie jest w stanie rozpocząć normalnego dialogu z rządem dla dobra Polaków. Jedyne, co potrafi, to wygłaszać swoje obraźliwe przemówienia i przyparty do muru podejmować słuszne
16: prezydent
21: decyzje.
16: Dopomina się, prezydent dopomina się, żeby cena spadła do 5,19. Ja tylko przypominam, bo był taki moment krótki, pod koniec zeszłego roku, kiedy ta cena spadła poniżej 6 zł, Donald Tusk nawet znalazł jedną ze stacji benzynowych, chyba na Pomorzu, gdzie cena wynosiła 5,18. Natomiast umówmy się, drodzy państwo, państwo mają ograniczony wpływ jako politycy na ceny paliw.
21: Nie będę tego nawet tłumaczyć. Mówił to po pierwsze przed wyborami, po drugie sytuacja była inna i naprawdę najgorszą rzeczą, którą robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest to, że zapomina o tym, że czas mija, zmieniają się sytuacje i teraz gadanie, że państwo byście zagłosowali za tą ustawą, gdyby ktoś przyjął te poprawki, jest oczywiście bzdurą, bo my tego nigdy nie sprawdzimy i nigdy byście za tym nie zagłosowali. Nieraz próbowano rozmawiać i z Prawem i Sprawiedliwością, i z prezydentem i można było rozmawiać, a kończyło się.
0: Ale myli się pani, naprawdę. Myśmy to przegadali w naszym klubie parlamentarnym i gdyby te dwie poprawki przeszły, że będzie 100% gwarancja przeznaczenia tych dochodów na obniżkę cen paliw, a oni nie chcieli tego i to mogło wzmagać podejrzenia, że tu nie o to chodzi i że nie będzie działać wstecz, to mieliśmy decyzję polityczną, będziemy głosować za, ale tych dwóch poprawek nie przyjęto.
16: Jak proszę państwa, będzie tak, między prezydentem a rządem, będzie iskrzyć, czy między prezydentem a koalicją. Prezydent między innymi zgodził się w mijającym tygodniu na rozwiązanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czego chciał obecny obóz władzy i nie zgodził się na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa, czego też chciał obóz władzy. Przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
1: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
16: Szanowni państwo, w mijającym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie dał byłemu szefowi Funduszu Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu tak zwany list żelazny. To jest gwarancja, że jeśli wróci do Polski, a ukrywa się, nikt dokładnie nie wie gdzie, ale być może w Naddniestrzu, że jeśli wróci w obecnej sytuacji, to będzie wolny w czasie swojego procesu, będzie mógł nawet znowu podjąć swoje obowiązki poselskie. Romanowski jest oskarżany o to, ma 19 zarzutów, że uczestniczył w wyprowadzaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wartość tych pieniędzy prokuratura szacuje na ponad 100 milionów złotych. Bartosz Arłukowicz.
3: To, co się wydarzyło z Romanowskim w ostatnich tygodniach, czyli mówimy o tym w cudzysłowie żelaznym liście.
16: Nie, no list jest naprawdę żelazny, czyli może przyjechać.
3: Jeszcze tutaj mamy apelację, no mam nadzieję, że tam się to wszystko przywróci na właściwe tory i nie mam absolutnie ambicji narzucania jakiejś politycznej woli, tylko każdy racjonalnie myślący człowiek wie, że ten człowiek myślę o Romanowskim, powinien stanąć czym prędzej przed prokuratorem. W mojej ocenie powinien trafić do aresztu czym prędzej.
16: Dobrze, ale wie pan co, to może w waszym interesie jest to, żeby on tu przyjechał. Rozpocznijcie proces, macie narzędzia, udowodnijcie w takim razie, że okradał ten Fundusz Sprawiedliwości i tyle.
3: Jakbyśmy mieli do czynienia z jakimiś honorowymi gośćmi, to można by tak myśleć jak pan redaktor. Ja też mam bliskie takie myślenie do pana, ale to trzeba by mieć gości, którzy mają jakieś poczucie godności, a to są tchórze, którzy uciekają po całym świecie. Przykład dał im Ziobro, Romanowski to wszystko naśladuje. I ja mam z tego miejsca apel do pana ministra Żurka. Mam okazję oczywiście rozmawiać z nim także face to face, ale wykorzystam to, że jesteśmy dzisiaj w mediach, ta dyskusja się toczy. Panie ministrze, ja uważam, że prokuratura powinna być przygotowana na to, że w tej sprawie i w innych walczy z postziobrowymi politycznymi złogami w prokuraturze i w wymiarze sprawiedliwości. Wy musicie o tym po prostu pamiętać. Tu nie ma miejsca na racjonalne, cywilizowane traktowanie świata, że wszyscy służą prawu. Nie, oni służą sobie. Cały ten, może nie cały, duża część prokuratury i wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu
16: dobra,
3: służy.
16: Ale chwileczkę, to jedna rzecz, drodzy państwo, bo kontrowersje budzi sędzia, który wydał tę decyzję.
3: Pewnie, że budzi.
16: Jeśli pan pozwoli, pan sędzia Konrad Mielcarek został zaatakowany przez Waldemara Żurka. Żurek uważa go za neosędziego, człowieka, który jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Ja przeanalizowałem, pan sędzia ukrył teraz te wszystkie swoje wpisy z mediach społecznościowych, ale w internecie nic nie ginie. I ja tak sobie przeanalizowałem. On rzeczywiście wspierał tę ekipę sędziów, z którymi pan minister Ziobro współpracował. Oprócz tego jest antyszczepionkowcem, w pandemii chlubił się, że jego rodzina posługuje się lewymi certyfikatami.
21: Nie ma lepszej po prostu.
16: Potrafił, jest takie zdjęcie pani premier Beaty Szydło z rabinem, pod tym
3: zdjęciem po prostu
16: wpisywał takie treści, które można uznać za antysemickie. Dobrze, tylko pytanie jest do pana takie. Jeśli jest taki sędzia w sądzie okręgowym i on sądzi Romanowskiego, zresztą w internecie na Twitterze forwardował stanowiska czy opinie krytyczne wobec ścigania Romanowskiego, zanim został sędzią w tej sprawie, a zatem prokuratura, zwracam się do pana, kierowana przez pana kolegę ministra Żurka, powinna w takim razie chyba wiedzieć, z kim ma do czynienia i przynajmniej wnieść wniosek o wyłączenie go z tej sprawy, bo jeżeli publicznie zabierał głos w sprawie Romanowskiego, krytykując ściganie go, no to mniej więcej wiadomo, jaką decyzję podejmie.
3: Żurka, no jestem dość delikatny w tym, co mówię.
16: Nie, proszę nie być delikatnym, no bo chwilę, no albo działa ta prokuratura.
3: Raz mi pan delikatnie, albo nie.
17: Mówię
3: to także do ministra Żurka. Panie ministrze, walczymy dzisiaj z podziobrowskim systemem w wymiarze sprawiedliwości. Koniec, kropka. To, że ten sędzia jest dalej sędzią, przy takiej eskalacji pokazywania jednostronnych poglądów, z którymi już nie chcę ich oceniać, ale sami państwo wiecie, antysemityzm, antyszczepionkowy gość, funkcjonujący w praktyce w pisowskim systemie zarządzania państwem, to, że on jest dalej sędzią w normalnym wymiarze, to jest dla mnie osobiście, podkreślam, jestem lekarzem, pediatrą, a nie sędzią, jest to dla mnie skandaliczne i minister i środowisko sędziowskie powinno użyć wszystkich narzędzi, żeby taki cień na nich nie padał. I tu jest apel do Żurka. Skuteczność, siła, determinacja i bezwzględność.
16: Ale na czym to ma polegać? Bo jest z kolei sędzia, wobec którego nie było tego typu politycznych zastrzeżeń i nie deklarował się w żaden sposób.
3: Który?
16: I nie jest neosędzią, pan sędzia Dariusz Łubowski, który z kolei w sprawie Romanowskiego uchylił europejski nakaz aresztowania.
3: To jest skandalem po prostu.
16: No dobra,
3: to po prostu skandal.
16: Ale to wie pan, no to tutaj można powiedzieć, że jest sędzia, który jakoś tam, publiczna jego działalność wskazuje na to, że sympatyzuje z tym środowiskiem, natomiast wobec Łubowskiego nie było takich zastrzeżeń i on uznał, że w Polsce jest kryptodyktatura. To co pan by z nim zrobił?
3: To, że sędzia pisze, że w Polsce jest kryptodyktatura, to, że sędzia uchyla europejski nakaz aresztowania, nie mając w mojej ocenie ku temu żadnych podstaw, to świadczy o tym, że pole do działania dla Żurka jest przeogromne. I mówię, więcej Żurka w Żurku.
16: Ale to Żurek nie kontroluje prokuratury? Nie kontrolują jego ludzie, nie sprawdzają,
3: kto jest. Mam nadzieję, że kontroluje. Chciałbym, żeby kontrolował do końca i kropka.
16: Jarosław Sarin.
0: A ja uważam, że więcej Arłukowicza w Arłukowiczu, bo bardzo miło mi się słuchało, bo mieliśmy 100% dowody, jak dzisiejsza władza traktuje niezależność wymiaru sprawiedliwości.
16: Dla pana taki sędzia, który
0: on żąda, europoseł Arłukowicz żąda jakiejś wchodzenia czołgami, rozliczania tych sędziów, eliminowania tych sędziów zawodowych.
3: Tak,
0: sędziowie
3: i
0: postępowanie. Mogę teraz ja?
16: Jarosław Sarin.
0: I żądają jakichś czystek wśród sędziów, kolorują ich na zielono, żółto, czerwono, ci mogą, ci nie mogą i tak dalej. Jakieś dziwne ustawy w tej sprawie wprowadzają, mówią bzdury o jakichś neosędziach. Sędziowie, którzy otrzymali akt powołania przez prezydenta Rzeczpospolitej, są nieusuwalni z zawodu. Ten sędzia, którego nazwisko pan wymienił, rok temu wydał decyzję w sprawie listu żelaznego dla Kuczmierowskiego z Londynu negatywną. I wtedy nie było komentarzy. Wtedy było wszystko w porządku. Teraz wydał inną decyzję i rzucili się na niego.
3: No widać bardziej...
16: No dobrze, drodzy państwo, jest ale zajmijmy się jeszcze przez chwilę sędzią Mielcarkiem. Czy pan nie uważa, że człowiek, który w internecie przekazuje dalej stanowiska krytyczne wobec ścigania Romanowskiego, powinien sam się wyłączyć, albo w ogóle nie powinien rozstrzygać
0: tej sprawy? Generalnie uważam, że sędziowie nie powinni brać aktywnego udziału w życiu politycznym, albo w jakiejś głoszeniu jakichś poglądów o charakterze politycznym. Powinni być przezroczyści.
16: To ja panu zacytuję. Jest jedno słowo, którego często używał pan sędzia w swoich wpisach a propos działań obecnej koalicji. Konsty Tusk-cja. I to nie było przyzwolone.
3: To sędzia pisze.
0: Jeszcze mogę tylko powtórzyć co przed chwilą. Mogę tylko powtórzyć to, co przed chwilą powiedziałem. Ale jeśli chodzi o decyzję w sprawie Romanowskiego, moim zdaniem ona jest dlatego słuszna, bo jeżeli naprawdę wam zależy na tym, żeby sąd w Polsce rozstrzygnął sprawę, czy jest winny, czy nie jest winny, to dobrze by było, żeby tutaj mógł się pojawić, żeby nie był prześladowany politycznie i nie musiał się ukrywać za granicą.
3: Panie karoce wysyłać?
0: Nie musiał się ukrywać za granicą, bo wy mu dedykujecie wyłącznie,
21: musiał
0: to pan powiedział bardzo wyraźnie, jako polityk. Wyłącznie dedykujecie mu areszt. Ten areszt byłby
3: tak,
0: wieloletni,
3: moja opinia
0: aż do zamęczenia prawie. Człowieka. Aż do zamęczenia
16: panie
0: człowieka.
16: Panie Zbigniew, jeśli pan pozwoli, Zbigniew Ziobro powinien dostać podobny list żelazny.
0: Tak uważam. Dlatego, że obaj panowie stawiali się przed prokuraturą, a zniknęli z kraju tylko dlatego, że im groził w ramach takiego nastawienia krwiożerczego tej obecnej ekipy wobec tych panów, groził areszt, moim zdaniem wieloletni, przedłużany w nieskończoność w sytuacji Ziobry, nawet to moim zdaniem.
16: Ale wie pan co, areszty, chwileczkę, życiu. Panie Misze, areszty przedłużają
21: sędziowie, chwilę pani minister.
16: Areszty przedłużają sędziowie. Mamy tutaj przykłady sędziów, którzy no, nie orzekają tak, jakby chciał rząd. Ryszard Petru, bardzo proszę.
17: Chcę zwrócić uwagę, że to nie jest koniec świata. Licz żelazny oznacza tylko tyle, że nie będzie aresztowany, ale ma się stawić i zeznawać.
16: A pan mu rękę w Sejmie poda, jak on się pojawi?
17: Wolałbym nie. Nie każdy
16: może podawać
17: ręki, ale bardziej mi... Nie, ja się obawiam, że nie przyjedzie do Polski, że to jest nieprawda, że to jest...
16: Jego obrońca starał się o list żelazny, to, że... myślę, że...
3: To tchórze są.
17: To nie, uważam, wbrew pozorom to jest gra na czas wyłącznie. Po pierwsze, to jest bardzo...
3: Z której strony?
17: Ze strony pana mecenasa Lewandowskiego i pana Romanowskiego. Uważam, że on się nie zjawi w Polsce. Będą wydłużać, mamy teraz apelację. Chodzi tylko o to, że panowie czekają tylko na zmianę władzy. Liczą na to, że ta przyszła władza, mam nadzieję, że nie nastąpi, po prostu zdejmie z nich te oskarżenia. I ja uważam, że to jest gra. To jest po pierwsze gra. Po drugie, to jest bardzo mocny sygnał dla wszystkich, którzy mają, że będą poważne zarzuty, żeby uciekać za granicę, chować i właśnie grać na list żelazny, bo ktoś, kto nie ucieknie, w sposób naturalny zostanie aresztowany. Po trzecie, chcę zwrócić uwagę, że poseł Arłukowicz nie sugerował, żeby ten sędzia przestał być sędzią, tylko on powinien być wyłączony. On powinien być wyłączony z rozpatrywania tej sprawy. To jest oczywiste. Takie osoby nie powinny zajmować się sprawą Romanowskiego, szczególnie w sytuacji, kiedy wcześniej w tej sprawie się wypowiadali w sposób taki ewidentnie stronniczy.
16: Ale to w internecie można było sprawdzić, jak prokuratura idzie do sądu.
17: Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że szanowni państwo, Romanowski cały czas ma postawione zarzuty i chodzi o to tylko, że on może przyjechać do Polski i nie będzie aresztowany. Natomiast ma stawiać się przed wymiarem...
0: Stawiał się.
17: I ma, ale dlaczego się teraz nie...
0: No, zobaczymy, czy próbowano go wsadzić do aresztu, stawiał się.
17: Zobaczymy, czy przyjedzie, zobaczymy. Przypomnę, on uciekł ostatnio. Przypomnę panu.
3: Nie przyjmujecie wiadomości, że...
17: Został zwolniony... Został zwolniony z aresztu i uciekł. Przepraszam bardzo, to nie jest tak. Miał odpowiadać z wolnej stopy, on uciekł. Uciekł do Budapesztu, a potem gdzieś... I chcę zwrócić też uwagę na to, że pan mecenas Lewandowski reprezentujący jego, jestem przekonany, że on wie, gdzie pan
16: Romanowski. No, tajemnica adwokacka, no ma do tego
17: ale
16: prawo.
17: On wie, gdzie jest, także nie jest prawdą, że nie wiadomo, gdzie jest. Jeszcze raz chcę podkreślić, moim zdaniem to jest gra na czas, on się tutaj nie stawi, będzie czekał, tylko tak długo będzie się ukrywał, aż nastąpi zmiana władzy i chcę zwrócić uwagę na to, że zapominamy o wątku fundamentalnym. Były wiceminister sprawiedliwości przebywa prawdopodobnie na terenach, które są pod kontrolą Rosji i to nie, i ktoś mu z tym pomaga. W związku z tym pytanie, za co mu pomaga? Co on przekazał innym służbom innych krajów, że one mu pomagają? Uważam, ten wątek trzeba sprawdzić jako
16: dodatkowy.
17: A to dodatkowy.
16: Co pan sugeruje, że rosyjskie służby pomagają?
17: Sugeruje, tak? Sugeruje, ale nie mam pewności, ale chcę to zbadać, bo to uważam, że to jest groźne w ogóle dla państwa, że był wiceminister sprawiedliwości, który miał dostęp do dosyć poufnych danych, przebywa w miejscu pod kuratelą służb, które są w Polsce nieprzyjazne. Uważam, to jest bardzo ważny wątek.
3: Znacznie ważniejszy niż kwestia żelaznej. Przyjrzałbym się też środowiskom Opus Dei, które z całą pewnością jakąś rolę w całym tym systemie odgrywają.
16: Pan Bartłomiej Pejo, bardzo proszę, Konfederacja.
20: Rząd Donalda Tuska zamienił rozliczenia na taki cyrk polityczny.
3: A wyjdźcie już do PiSu, bo już widzę, że wam dla was
16: panie
3: nic
16: minister,
3: zrobiło.
16: Pozwólmy powiedzieć Bartłomiejowi Pejo.
20: Teraz ja mówię, jak to pan...
16: Panowie.
3: Jak pan idzie do PiSu, więcej będzie pan mówił.
20: Nie zamierzam iść do PiSu. Więc rząd Donalda Tuska zamienił kwestię rozliczeń na taki cyrk polityczny i chodzi wam tylko i wyłącznie o to, żeby tego króliczka gonić, ale go nie złapać. I ten cyrk będzie przedłużany oczywiście w kampanii wyborczej. To jest oczywiste. Natomiast dobrze się stało, że ten list żelazny i mam nadzieję, że to zostanie podtrzymane przez drugą instancję, bo faktycznie te rozliczenia powinny mieć realne miejsce w Polsce. Te defraudacje i ten patologiczny system, jaki stworzyło Prawo i Sprawiedliwość do wyprowadzania pieniędzy z budżetu państwa, powinien być rozliczony. Jeśli wam na tym zależy, to właśnie tutaj Romanowski powinien
3: przyjechać.
20: Koniec końców,
3: żebym pana dobrze rozumiał. Pan chce, żeby Romanowski nie trafił do aresztu.
20: Absolutnie, żeby nie trafił do aresztu.
3: Żeby nie trafił.
20: Bo nie ma takiej potrzeby.
3: Czyli Romanowski na wolności, zdanie Konfederacji.
20: Oczywiście, że Romanowski na wolności, ale jak najszybciej do rozliczenia. Z wolnej stopy powinien odpowiadać przed sądem.
3: Ale Ziobry też byśmy nie aresztowali, sądem. Tak?
20: Oczywiście, że też nie. Ani przy jednym, ani przy drugim nie głosowaliśmy za aresztem. Mówimy to jasno, rozliczenia PiSu PiSu i Solidarnej Polski i tych polityków, którzy wyprowadzali te pieniądze z budżetu państwa, powinny być natychmiast. A wam nie chodzi o to, żeby ich rozliczyć, tylko o to, żeby cyrk polityczny dalej kontrolować. Tylko i wyłącznie o to mam chodzić.
3: odszedł Morawiecki,
20: nie ma potrzeby aresztu,
3: odszedł Morawiecki,
16: aresztu tymczasowego, a nie dla jednego, ani jedno pytanie mam do pana.
3: Odszedł Morawiecki, dwie ławeczki się
20: zwoiły.
16: Panowie, na ile pan zna sytuację Funduszu Sprawiedliwości? Pan uważa, że to jest realna afera, czy to nie jest realna?
20: Oczywiście, że jest realna afera i dlatego mówię, że trzeba ją jak najszybciej rozliczyć. Dlatego nie będzie innej sytuacji, kiedy będziecie go ścigać jednego czy drugiego, no bo jak widzicie, nie jesteście skuteczni w tej sprawie. Oni uciekli faktycznie przed odpowiedzialnością, natomiast ten list żelazny pozwala na to, przynajmniej stwarza możliwość, że Romanowski przyjedzie i będzie mógł tutaj odpowiadać z wolności.
16: Pani Karolina Ziołopurzu, bardzo proszę.
21: A ja tym razem pójdę dalej niż europoseł Arłukowicz i uważam, że osoba, która wygłasza poglądy antysemickie, czyli jest antysemitą, i antynaukowe, czyli jest antyszczepionkowcą, nie powinna orzekać w żadnej sprawie tak naprawdę, bo to oznacza, że bardzo łatwo ulega złej i niewłaściwej propagandzie i nie potrafi wyciągać sensownych wniosków. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia...
16: Ja tylko, wie pani co, ja tylko...
20: Jest szokujące, że państwo mówicie. Naprawdę, chcecie sędziów ustawiać.
21: Znaczy, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto jest antynaukowym, jest antysemitą, powinien podejmować ważne decyzje w stosunku do innych ludzi, życia i zdrowia.
20: Jest powołany legalnym sędzią. Tak?
16: Jedna rzecz, są dwa...
20: I ma swoje poglądy.
16: Proszę państwa, jak to w Polsce w tej chwili? Są dwa orzeczenia sądu wyższej instancji, mówię o sądzie apelacyjnym, bo pan sędzia Mielcarek pracuje w sądzie okręgowym w Warszawie, czyli wyższa instancja to jest sąd apelacyjny. W jednym przypadku 27 czerwca 2024 roku sąd apelacyjny uznał, że doszło do nienależytej obsady w sądzie okręgowym, czyli tak naprawdę, że jest neosędzią i nie powinien sądzić, ale 17 grudnia tego samego roku ten sam sąd apelacyjny uznał, że z samego faktu, że Mielcarek jest neosędzią, nie należy wnosić, że jest sędzią zależnym od kogokolwiek, czyli uznał, że ma pełne prawo rządzić. Tak w tej chwili wygląda sytuacja. To a propos pani wątpliwości.
21: Ale to nie, moje wątpliwości nie wynikają z tego, czy on jest neosędzią, czy nie, tylko wynikają z tego, że osoba, która publicznie wyraża takie poglądy i jest bardzo aktywna w swoich poglądach w mediach społecznościowych...
16: A jakby pani takiego człowieka pozbawiała stanowiska?
21: Nie, ja nie potwierdzę, że pozbawiałabym go stanowiska. Uważam, że po prostu ludzie, którzy są bardzo aktywni politycznie...
16: ktoś jest asesorem, potem zostaje sędzią, awansuje, w pewnym momencie prezentuje tego typu poglądy, to co by pani zrobiła, żeby on nie był sędzią?
21: To jest problem, który staramy się również rozwiązać na poziomie, nazwijmy to, szkolnictwa wyższego, ponieważ zdarza się, że czasami ktoś zostaje profesorem i później głosi poglądy antynaukowe. Dlatego należy wprowadzić jakby odpowiedzialność i też kwestie, nie wiem, rozmowy z taką osobą, przekonania i tak dalej, żeby poglądy antynaukowe nie miały miejsca w przestrzeni publicznej, po prostu.
3: Czy my mamy jakąś lukę prawną, która pozwala dzisiaj sędziom tak naprawdę na prezentowanie skrajnych poglądów kompletnie zgodnych z tezą naukową. I tutaj przedstawiciel Konfederacji, pan poseł twierdzi, to skandal, że wy tak uważacie. A jakby bo taki sędzia twierdził, że można kotu wydłubać oko, to dalej ma być sędzią?
21: No właśnie,
16: drodzy państwo, zacytowałem bardzo konkretnie, jakie wpisy sędzia Mielcarek robi.
20: Szczepionki powinny być powszechne, czy obowiązkowe,
21: czy nie. Ale to nie ja się zgadzam.
20: A sędzia ma inne zdanie na ten temat,
21: pan,
20: i ma prawo mieć inne
21: ale
20: zdanie.
21: Ale niech pan zrozumie. Dobrze, że pan podał przykład tych szczepionek. To nie ma znaczenia, co ja uważam. Znaczenie ma to, co uważa nauka.
16: Ale jedno pytanie.
21: A nie to, co ja.
16: Bez względu na to, co pan sądzi, panie pośle. Bez względu na to, co pan sądzi o szczepionkach, czy jest okej, że sędzia chwali się w internecie, w publicznych wpisach, że ktoś z jego rodziny używał sfałszowanego certyfikatu dotyczącego szczepień?
20: No to było w tym
21: no i proszę
20: dalej
21: bardzo.
20: Ale możecie zrobić? No sędzia jest, no oczywiście, że tak, no sędzia jest sędzią.
3: Czyli może wszystko.
21: Czyli nie, no naprawdę, może no tak nie może być.
16: Pani Karolina Ziołopurzu.
21: Nie, ja po prostu zauważam, że nie może być tak, że ktoś, kto pełni funkcję, jest już po prostu całkowicie wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli chodzi o publiczne głoszenie swoich poglądów, nawet jeżeli są one szkodliwe. I my oczekujemy
16: no
21: dobrze, od sędziów...
16: Kto będzie uznawał, czy one są szkodliwe, czy też nie? Z jego punktu widzenia, z punktu widzenia sporej części polityków i pewnie sporej części społeczeństwa, one nie muszą być szkodliwe.
21: No tak, ale jeżeli mamy konsensus naukowy co do czegoś, bo tutaj dobrym przykładem są te szczepionki, albo jednak wszyscy uważamy, że antysemityzm nie jest dobrym...
20: O czym pani?
21: Antysemityzm nie jest dobrym poglądem.
3: Pan poczyta książki, będzie pan
21: patrzę
3: wiedział.
21: Się na pana z Konfederacji na wszelki wypadek. Pan tutaj kiwa głową. Antysemityzm nie jest okej.
20: O szczepionkach.
21: Nie, jest
20: nie
21: okay.
20: Mówimy teraz o antysemityzmie, tylko o szczepionkach. Więc proszę nie uciekać od tematu.
3: Ale co pan przeczytał
21: o tych szczepionkach? Tematem najważniejszym w tej chwili jest...
16: Drodzy państwo, pani
20: o tym, że chociażby szczepionki na COVID nie są do tej
3: pory... Was to trzeba przez szybę oglądać, bo
16: nie chodzi o...
21: Ja bardzo przepraszam za to, że rozpoczęłam ten wątek.
16: A ja będę starał się cały czas naprowadzać na dyskusję o panu sędzim. Pan sędzia chwalił się, że jedno z jego dzieci, które nie przyjmowało rutynowych szczepionek, jest zdolniejsze od pozostałych, które przyjmowały. Nie chodziło o COVID.
3: Wszystkie te szczury szczepionkowe
21: nie chcę po prostu nawet już o tym rozmawiać, bo to jest... coś strasznego.
17: On się kompromituje, natomiast inną sprawą jest, czy łamie prawo. Promocja
21: Ale my oczekujemy od sędziego.
17: Jest jednak łamaniem prawa.
21: Dokładnie.
17: A kwestia szczepionek, można
21: nie jest. Ale jest jeszcze jedna rzecz.
17: Pomimo tego, że się z nim nie zgadza,
16: nie jest pomimo. Pani Karolina, że wywołała pani tu lawinę.
21: Ja wiem, bardzo przepraszam.
16: Nie, proszę bardzo, tylko jak pani chce sędziów usuwać?
21: Nie, nie chcę usuwać sędziów. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli ktoś...
16: A pani chce ich reedukować? Co pani chce zrobić, pani minister?
21: Zaczyna pan używać takich słów po prostu z obszaru po prostu
16: ale bez nacechowania, reedukować.
21: Chcę powiedzieć tak, że są takie funkcje publiczne.
3: Minister, na twardo.
21: Nie mogę. Są takie funkcje publiczne, takie jak na przykład sędziowie, do których musimy mieć pełne zaufanie i to zaufanie polega także na tym, że jeśli mają swoje poglądy polityczne, a wszyscy je mają i jakieś swoje poglądy, będą w stanie te poglądy zatrzymać przed salą rozpraw i następnie obiektywnie podjąć decyzję w jakiejś sprawie. Tutaj mamy poważne wątpliwości, czy jego poglądy polityczne i koleżeństwo, bliskość ideologiczna nie spowodowały, że wydał taką czy inną decyzję dotyczącą listu żelaznego.
16: Może niech ten Romanowski przyjedzie. Macie
21: ale jednocześnie właśnie też to chciałam powiedzieć.
20: Rozumcie,
21: też
20: chciałam
21: powiedzieć, że jeżeli coś bym chciała zobaczyć na święta...
16: Prosimy, w Naddniestrzu przez internet.
21: Jeżeli chciałabym coś zobaczyć na święta, zbliżające się, bo już niedługo zima, to chciałabym zobaczyć Romanowskiego w Polsce, ale jak odpowiada przed sądem.
16: Nie sądziłem, że Lewica ma takie pomysły na prezydent. Jarosław Sowin, bardzo
20: dlatego list żelazny może w tym pomóc. No.
0: Ja podzielam marzenia pani minister. Uważam, że byłoby dobrze właśnie dla sprawiedliwości, żeby Marcin Romanowski miał szansę pojawić się w Polsce, żeby ten list żelazny przetrwał w procedurę w sądzie apelacyjnym i żeby mógł się normalnie bronić i żeby sąd wydał wyrok.
3: Czy gość, jest winny, czy nie jest winny. Po całym
0: czy jest winny, czy nie jest
20: ucieka,
0: winny.
20: Sorry,
0: tylko Arłukowiczowi i jego kompanom wcale nie o to chodzi. Tu chodzi rzeczywiście tak jak pan poseł powiedział, o gonienie króliczka, a nie o rozstrzygnięcie sądowe, czy ten człowiek jest winny, czy niewinny. To nie o to chodzi.
21: Tylko tu
0: chodzi
21: po prostu, tu nie ma.
0: Tu chodzi o
16: panie ministrze, jedno pytanie. Dlaczego bohaterzy afery Funduszu Sprawiedliwości, i to mówimy o topie, czyli Romanowski i Ziobro, uciekli, a na przykład ludzie, którzy w tym Funduszu Sprawiedliwości pracowali, są zatrzymywani, byli aresztowani.
3: Nie mieli, to nie uciekli.
16: I z drugiej strony mamy szefa...
21: Chwileczkę.
16: Mamy szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który także uciekł za granicą. Czy panu cię tutaj nie...
0: Panu odpowiadam.
16: Ja rozumiem, ale ja ci zadam jeszcze pytania. Dobrze. Czy to nie jest dla pana problem, że koledzy, którzy pracowali z panem w rządzie, nagle zwiewają za granicę jak prokuratura?
3: Reżim Tuska.
0: Dla mnie problemem to, że czołowi przedstawiciele obozu rządowego w przypadku tych wszystkich trzech osób, o których pan mówi, już od kilku lat mówią publicznie, wielokrotnie, że wasze miejsce jest jedynie za kratami. W areszcie tymczasowym, a potem w więzieniu. I w ten sposób, bo jeżeli najwyższa władza na najwyższym szczeblu, łącznie z premierem, takie rzeczy mówi, to jest forma nacisku na wymiar sprawiedliwości, co macie w tym
16: sposób. Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, sam przeprowadzałem wywiad z Jarosławem.
0: Przed sądem, bo tam nie było żadnej
16: afery. Panie ministrze, sam przeprowadzałem z Jarosławem Kaczyńskim wywiad w 2017 roku, kiedy rządziliście, i on wówczas powiedział, że Donald Tusk powinien zostać skazany za trzy kwestie. Jedną z tych kwestii był Smoleńsk, więc wasz lider też się wypowiadał, kto powinien siedzieć, a kto nie powinien siedzieć.
0: Rozumieć, ale żadna procedura wsadzania do aresztu nie była uruchomiona.
16: Było uruchomione śledztwo w sprawie rzekomej zdrady dyplomatycznej przez Tuska. On był normalnie przesłuchiwany, więc lider mówił...
20: Nie chciał go wkładać do aresztu.
16: Nie było wniosku aresztu.
20: No właśnie,
16: nie
20: było wniosku aresztu. To jest ta podstawowa różnica.
0: Jeden w dodatku już siedział i to nielegalnie, drugiemu to zasądzono, trzeciemu też.
3: Ale panie, czego wy się tak tego aresztu mówicie? Sam Włoś mówił, że aresztu
0: nie jest. Niech pan pójdzie i się przekona.
3: Ja się nie wybieram, to pana kumple się tam rządzili w tym Funduszu Sprawiedliwości i ich miejsce jest dokładnie tam. Tam, gdzie ich areszt nie jest.
0: Pan doskonale wie, że areszt w Polsce to jest często areszt wydobywczy, który można przedłużać w nieskończoność. Który można przedłużać w nieskończoność zgodnie z wolą władzy politycznej.
16: Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, drodzy państwo, zaraz państwu oddam głos. Zwracam tylko uwagę, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości kilka osób rzeczywiście siedziało w areszcie. Chociażby poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Madecki, który zresztą z inicjatywy prokuratury został z tego aresztu zwolniony. Ryszard Petru.
17: Ja chcę zwrócić uwagę, że PiS jeszcze niedawno mówił o tym, że Ziobro i Gromanowski nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwe rozstrzygnięcie w sądzie. I w ogóle
0: nie przed wymiarem sprawiedliwości, szeroko rozumianym.
17: No tak, ale nie, no, sugerowali, że nie ma możliwości tego, żeby się odbył prawdziwy, normalny proces sądowy, a nagle, w momencie, kiedy się pojawił list żelazny, nagle mówicie, że wszystko jest w porządku i to jest kwestia tylko wyłącznie aresztu. Chcę zwrócić uwagę, naprawdę to nie będzie koniec świata, jeżeli ten areszt, list żelazny zostanie utrzymany, bo uważam, że naprawdę chciałbym widzieć pana Romanowskiego przed sądem, żeby się zaczął tłumaczyć. Mamy bardzo mocne dowody, jak rozumiem, w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, które są przytłaczające. Niech nawet odpowiada z wolnej stopy, natomiast ja bym go też chciał ściągnąć tego Naddniestrza, bo to jest groźne dla Polski, chcę to podkreślić.
16: Bartosz Orłukowicz.
0: Powtarza pan to Naddniestrze.
20: Nie ma, no, bo tam nie ma jakiejkolwiek
0: nie, nic pan na ten temat nie.
17: A pan wie, że nie jest?
16: Proszę państwa,
0: prokuratura potwierdziła, że...
16: Wniosek o list żelazny został nadany w Tyraspolu w Naddniestrzu, czyli zbuntowanej...
21: Ale adres ma wiejska.
16: Bartosz Orłukowicz.
3: Teraz się PiS oburza na to, że ktoś musi stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Było słuchać Kaczyńskiego, który pisał list do Ziobry: przestańcie kraść w tym Funduszu Sprawiedliwości.
16: Nie tak dokładnie, nie tak dokładnie.
3: Nie tak dokładnie, ale
16: wskazywał
3: tak
16: na
3: napisał.
16: Możliwe rozliczenia, jeżeli pieniądze z funduszu będą traktowane.
3: Przez 8 lat karali ludzi, wsadzali do aresztów, budowali te areszty, wzmacniali systemy opresji państwa, lali kobiety na ulicach, a teraz Świętoszki, wszyscy chcą teraz...

0: Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
14: masz. No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
14: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
15: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
14: A ładzie i farby?
15: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
16: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
17: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
1: Po reklamie.
18: Dochodzi 10, słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Iwona Kutyna.
19: Ustawa podpisana, są pieniądze na program na stacjach taniej. Nowe zasady wizyt dzieci u dentysty, w tle pieniądze. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie, tenisista w doskonałej formie.
18: 10.
19: W portfelach kierowców zostaje więcej. Redukcja akcyzy oraz obniżenie VAT-u na paliwa z 23 do 8% przekładają się na realne oszczędności przy tankowaniu. To efekt podpisanej przez Karola Nawrockiego ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, która ma przynieść do budżetu około 4 miliardów złotych i sfinansować obniżki cen paliw. Szkoda, że tak późno prezydent zdecydował się podpisać, mówił w programie 7 dzień tygodnia w Radiu Z Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
20: Ten projekt ustawy był przygotowany po to, żeby ulżyć ludziom w trudnym czasie. Na ten podpis czekali przede wszystkim kierowcy, ale to też dobra szkoła polityki dla pana prezydenta.
19: Ustawę wykorzystano do przenoszenia na prezydenta odpowiedzialności za wysokie ceny paliw, odpowiadał Jarosław Sellin z PiSu.
21: Cały czas to zastrzeżenie, że jest łamanie prawa poprzez działanie prawa wstecz, jest aktualne ze strony pana prezydenta. Natomiast bez tej ustawy przecież rząd od kwietnia do lipca wprowadził program CPN, czyli można to było zrobić bez tej ustawy.
19: Maksymalne ceny paliw codziennie podaje resort energii. Dziś i jutro za

0: 1,95 płacimy 6,73 za diesla 7,88. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowe zasady czyszczenia zębów u dzieci w gabinetach dentystycznych. Chodzi m.in. o lakierowanie czy usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy taki zabieg ma być wykonany oddzielnie, nie w czasie jednej krótkiej wizyty. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Zdaniem NFZ-u ma to ukrócić m.in. nadużycia niektórych gabinetów, które masowo przyjmowały na kilkuminutowe wizyty, często naciągając na niepotrzebne zabiegi. Teraz każdy ma być wykonany w konkretnym czasie. Jak mówi mi jednak stomatolog Dariusz Samborski, nie można leczyć na czas.
2: Naprawa systemu przez miernik czasowy nijak się ma do tego, czym jest tak naprawdę medycyna i służba zdrowia.
1: Według stomatologów mogą na tym ucierpieć jedynie uśmiechy polskich dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Dlatego stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ powinien mocniej stawiać na profilaktykę, także na szkolne gabinety. Paraliż drogowy w Katowicach trwa Silesia Maraton, który wystartował ze Stadionu Śląskiego. Biegacze przemierzają centrum miasta i jego dzielnice. Zamkniętych jest kilkadziesiąt ulic, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Problemy dotyczą także komunikacji publicznej. Zmiana objęła aż 70 linii w Katowicach, Chorzowie, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich, informuje Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu.
3: Przede wszystkim modyfikacje dotyczą ruchu autobusowego i one sprowadzają się głównie do nieobsługiwania przez poszczególne linie autobusowe niektórych przystanków autobusowych.
0: Większość ulic zostanie otwarta w okolicach południa. Utrudnienia w kursowaniu autobusów do godziny 14. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova w dwóch setach 7-6, 6-2. To jego 250. wygrany mecz w karierze. Rywalem Hurkacza w walce o finał będzie kolejny Rosjanin Andrzej Rublow albo Australijczyk Alex de Minaur.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj w ciągu dnia słonecznie, ale już nie aż tak słonecznie jak wczoraj. Na północy kraju gęste chmury, nie powinien spaść z nich deszcz, za wyjątkiem północno-wschodniej części naszego kraju. Na Suwalszczyźnie dzisiaj zaledwie 16 stopni i możliwe przelotne opady deszczu. 19 w Warszawie, najcieplej i najbardziej słonecznie na południu do 22. Minęła godzina 10, słuchacie Radia Z, a my zaczynamy przebojową listę wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce 6.

0: Dzień dobry, witamy. Kolejna niedziela i znowu
1: kolejna lista
0: przebojowa.
1: Czy ty wiesz, że ja naliczyłem, że to jest 62 lista?
0: Ty to liczysz? Naprawdę?
1: No jakoś mi komputer liczy.
0: No super.
1: Ale to 62, Norbert.
0: To ja czekam na 69.
1: A jak będzie setna, impreza, blanka.
0: Balony.
1: Baby. I wanna
0: ja to widzę, dobra.
1: Już widzisz to? Kurczę.
0: Zapisuję
1: no więc,
0: to.
1: Słuchajcie, trzeba dziś świętować, bo złamał się. Podpisał. Moi drodzy, ogłaszamy sukces. Otóż prezydent Karol Nawrocki w końcu coś podpisał.
0: Tak.
1: Podpisał, słuchajcie, ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dzisiaj widziałem już szalejących Polaków po ulicach.
0: Niesamowite, słuchaj, zamiast na spacer, na zakupy,
1: tak.
0: Ludzie na stację jeżdżą.
1: Ja widziałem faceta, od 4 godzin na rondzie jeździ i wypala benzynę. Tak się cieszy z cenami. Naprawdę.
0: Dobre.
1: Słuchajcie, także tak to wygląda. Nie wiem właśnie, bo też się zastanawiam, jaki jest powód tego, czy to z dobroci, czy to jest tak jakby no z troski o nas. Jednak bardziej chyba cholera zajrzał w sondaże i wyszło mu, że dołuje. Chyba jednak to. Ale słuchajcie, zrobił z tego, wszyscy widzieliście, orędzie, wielkie show. Karol, podpis, orędzie, show. Ludzie, patrzcie, podpisałem, kurde, może on w ogóle... Nie wiem, no pierwszy raz się podpisywał, no. Może on się dopiero uczy podpisywać.
0: I stąd to wydarzenie.
1: I to takie, wiesz, że jeszcze tak niewyraźnie. Kałamacki, czy tylko KN.
0: Tak.
1: Teraz Karol tak się, słuchajcie, rozszalał, że podobno jak podpisuje awizo, to woła żonę. Patrz, podpisałem, a żona, mój misiu, podpisiu.

0: Alcazar w Radiu Z, 19 minut po 10. Dzięki, że jesteście z nami i jak co tydzień o tej porze słuchacie przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce piąte i kolejna porcja beczki, jak to mówi Szymon. Radio Z i już. Czyli porcja śmiechu, a za chwilę muzycznie Bon Jovi.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Teraz w liście
1: miejsce piąte. Aha. Piłka nożna. Musimy to omówić. W poniedziałek reprezentacja Polski przegrała w fatalnym stylu z reprezentacją Szwecji 1-3.
0: Szymon, ja obejrzałem ten mecz. Widziałem. Płakać mi się chciało. Wiem,
1: było. No. Ale dwa dni później z kolei reprezentacja Polski do 21 roku życia, czyli U21, pokonała reprezentację Szwecji w tym samym wieku 3-0. Mhm. Czyli jakie wnioski? Mhm. Wszystko idzie dobrze, ale po 21 roku życia coś zaczyna się psuć.
0: I co my z tym zrobimy teraz?
1: Co ja jako 59-latek mam powiedzieć?
0: Jesteś zdyskwalifikowany.
1: No właśnie, U59. A tak na poważnie, może powinniśmy zamienić reprezentację seniorską z tą U21, kurczę. Trzeba jednak dodać, bo tutaj trzeba to powiedzieć, że Polacy wygrali z Rumunią w piątek 6-0. Także no jest to wynik.
0: Nie ma za co, nie dziękuję.
1: Jeszcze dokładnie przed przerwą w meczu z Rumunią Lewy został ukarany żółtą kartką, która wyeliminowała go z występu w kolejnym spotkaniu kadry, który jest w poniedziałek. Tak. Czyli zatem kapitan nie poleci z drużyną do Bośni. Lewy powiedział zaraz po meczu: nie wiem, czy jest sens, bym poleciał po tylu latach, te podróże to nie są takie znowu hopsiu.
0: Tak powiedział?
1: Tak, hop-siu. Bo wiesz, w tym private jetcie to on tam się namęczył.
0: No nie, no niewygodnie tam jest.
1: Ale jednak Lewy, to jest reprezentacja. Oznawek na piersi masz.
0: Odpowiedzialność.
1: Lewy, jesteś kapitanem. A bycie

0: Tak gramy wam w Radiu Z, a wy cały czas słuchacie przebojowej listy wydarzeń tygodnia. Szymon, teraz miejsce czwarte.
1: Tak, Sławek Mędzen się nie popisał, to się popisał, dla kogo zależy co, dla mnie się nie popisał. Dał zdjęcie ze ślubowania w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.
0: Tak.
1: Jednak wykadrował same kobiety i opatrzył to komentarzem: od razu się czuję bezpiecznie, gruzińskie gangi. Weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Jestem ciekaw, co na to żona Sławka, Agnieszka. Mam nadzieję, że zrobi mu ciche dni. Albo kurde właśnie głośne dni. Taka awantura, wiesz, że trzeba by policję wzywać.
0: Grubo.
1: A tu przybiegają dziewczyny z patrolu i mówią: o Sławek, patrz jaki przypadek, to my byłyśmy na tym zdjęciu. I wyjmuje, wiesz, pałkę. Już wiem, co jego żona powinna zrobić.
0: Dawaj, powiedz.
1: Wstąpić po prostu do policji.
0: Miałby przechlapany.
1: Dokładnie, no. Mędzen, tak sobie wyobrażam, że tak się wystraszył tego wszystkiego i zamieszania, że chce pewnie pokazać, że nie jest z niego taki szowinista.
0: To co ma zrobić?
1: Nazwisko.
0: Aha.
1: Z Mędzen na Womencen. No musi być suchar na koniec.
0: Ładny,
1: no.
0: Ładny.
2: Reklama. Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert, pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga prężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fastboy w Radiu Z. Jak już wiecie, Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale jest plan, jak go zastąpić. O tym w wiadomościach o 11.
1: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
2: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
1: Musiałem wam to powiedzieć.
2: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
1: No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
19: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
23: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 11. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla was Iwona Kutyna.
24: Kolejny atak Rosji na Kijów. W mieście jest kanclerz Niemiec. Parafianie walczą o swojego proboszcza, to w Grójcu koło Święcimia.

0: Mecz z Bośnią bez Lewandowskiego. Nasz kapitan opuścił zgrupowanie.
1: 11.
0: Niezapowiedziana wizyta niemieckiego kanclerza w Ukrainie. Friedrich Merz przyjechał w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych. W Kijowie spotka się m.in. z prezydentem Zełenskim. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba. Dzień dobry,
2: dzień
0: Tomku.
2: Dobry.
0: I śledzisz doniesienia płynące ze wschodu. Jaki jest główny cel tej wizyty?
2: Wsparcie Ukrainy i to bardzo konkretne. Mowa jest o tysiącach dronów przechwytujących, jakie strona niemiecka ma przekazać ukraińskiej. Miałyby służyć do zwalczania najnowszej generacji rosyjskich szybkich pocisków o napędzie odrzutowym. Źródła w Berlinie piszą także o broni dalekiego zasięgu, za pomocą której można atakować linię zaopatrzenia za linią frontu. Niemcy planują wydać na to do 1 000 000 000 euro. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, powiedział tuż po przyjeździe do Kijowa Friedrich Merz.
0: Niemcy chcą też przeznaczyć 350 milionów euro na odbudowę zniszczonych elektrowni. Dziś Moskwa ponownie zaatakowała z powietrza most północny w Kijowie. Na razie nic nie wiadomo o rozmiarze zniszczeń i ewentualnych ofiarach. Awantura o proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu koło Święcimia. Parafianie domagają się, by ksiądz Józef Zborek wrócił. 2 lata temu biskup bielsko-żywiecki odwołał duchownego ze stanowiska, wskazując na nieprawidłowości w zarządzaniu parafią. Ksiądz odwołał się od tej decyzji do Watykanu, ale stolica apostolska ją podtrzymała. I teraz, po blisko 30 latach, proboszcz musiał opuścić parafię. A więcej o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
3: To pierwsza od lat niedziela, kiedy ksiądz Józef Zborek nie odprawia mszy w Grójcu. W kościele odczytano list biskupa.
4: Ksiądz Józef Zborek został odwołany.
3: Mieszkańcy mówią, że proboszcz był uczciwy, rozliczał każdą złotówkę, osobiście dbał o kościół i żył skromnie.
5: Za dobry człowiek, wspaniały, Boże drogi.
6: Bardzo dużo zrobił.
7: Tam nie był za kasą tego.
3: Dlatego żądają, by proboszcz wrócił do ich parafii. Grojec, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wieczorem ma się odbyć spotkanie biskupa Pindla z wiernymi w tej sprawie. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł na terenie Niemiec. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań z Łodzi pomogli w zatrzymaniu poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi Radio Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
8: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna został już przekazany stronie polskiej i trafił do więzienia. Na zgrupowaniu naszej piłkarskiej kadry nie ma już Roberta Lewandowskiego. Kapitan Polaków wyjechał, bo przez żółte kartki nie może zagrać w najbliższym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Z tym tematem Krzysztof Ilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Brak lewego to strata dla naszego zespołu. Jak tę wyrwę w składzie załatać?
9: Trener Jan Urban ma do dyspozycji jeszcze 2 napastników. Karola Świderskiego, który ostatnio jest daleko od optymalnej formy, oraz Mateusza Żukowskiego. Snajper Magdeburga dobrze zagrał w meczu ze Szwecją. Żaden z nich jednak nie da kadrze tyle jakości, co Robert Lewandowski.
10: Na pewno wielka strata, ale no trzeba będzie to załatać w jak najlepiej możliwy sposób.
9: Mówił Piotr Zieliński, który zastąpi Lewandowskiego, ale tylko w roli kapitana Polaków.
0: Nasi piłkarze dzisiaj będą już trenować w Zenicy. Mecz jutro wieczorem. I Dalia Tomczak będzie z wami od 12. Udanej niedzieli.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Na ten moment najchłodniej na Dolnym Śląsku. Prawie 10 stopni pokazują tam termometry w okolicach Wrocławia. Jeśli chodzi o Wieluń, tutaj najcieplej, prawie 17 stopni. Ale dzisiaj temperatury pójdą w górę. Maksymalnie do 22 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie naszego kraju.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: A komu brakuje słońca, to nasze słoneczko Szymon Majewski za chwilę będzie próbował wywołać uśmiech na waszych twarzach, może nawet śmiech. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia trwa, za chwilę miejsce trzecie.

0: kolejna godzina w Radiu Z i cały czas przebojowa lista wydarzeń tygodnia.
1: Tak. Mówiliśmy o sucharach, skończyliśmy z sucharem, to musimy zacząć tak też sucharowym, mianowicie Karol Strasburger nie jest wielkim fanem nowej wersji Nocy i Dni, bo powstają Noce i Dnie. Przygotowuje to oczywiście Netflix. Słuchaj, ja dowiedziałem się, że Netflix podobno nawet Krzyżaków robi, także już wiesz, mamy załatwione.
0: Czy w Krzyżakach zagra Tomasz Karolak?
1: Tak, Jagiełłę, wiesz. Prowadzący Familiadę mówi, że dziwi się, że dziwi go to, że powstaje nowy film, mimo iż ten stary wciąż silnie funkcjonuje.
0: A co to znaczy?
1: Nie wiadomo tylko, czy chodzi mu o film, czy o niego samego. W końcu to Strasburger grał główną rolę w oryginale i faktycznie, mimo swojego wieku, Karol silnie funkcjonuje, bo urodziło mu się dziecko, gdy miał 72 lata. Moim zdaniem jedyna szansa, żeby Karol zablokował powstanie tego filmu, to jest opcja ostateczna, właściwie atomowa. Atak suchary. Norbert.
0: Dobra.
1: Mam suchara. Wyślę go. Teraz go pakuję. Wyślę go do Karola.
0: Dobra.
1: Jaka jest trzecia i czwarta litera alfabetu? Noce i dy? Nie.
0: Najlepsze są takie suchary, które trzeba tłumaczyć.
1: Nie. Jeszcze raz. Noce i dy?
0: Nie.
1: Nie.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto?

0: Eminem, Rihanna, Monster. Tak, gramy wam w Radio Z, 23 minuty po 11. Mamy nadzieję, że dobrze bawicie się słuchając przebojowej listy. Za chwilę miejsce drugie, no i wiadomo, potem jeszcze pierwsze. A jeżeli chcielibyście odsłuchać poprzednich list, no to zapraszam na radioz.pl.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest podsumowanie tygodnia. No wybitna beczka dzisiaj.
1: Wybitna beczka, słuchajcie, tak. Bo nie wiem, czy widzieliście, Donald Tusk został youtuberem, ma oficjalny kanał na YouTubie.
0: Gratulujemy, jestem youtuberem.
1: Tak, o zaskakującej nazwie Donald Tusk kanał oficjalny. Słuchajcie, już dwa filmiki tam są. Z boku wisi, opisuje scenografię, z boku wisi koszulka z numerem 12 z nazwiskiem premiera. Piłkarska koszulka, w tle Black Hawk i Apache, ale miniatury, bo te prawdziwe nas bronią. Z prawej strony plakat Sopotu z Grand Hotelem. Czyżby, kurczę, nie wiem, aluzja do prezydenta.
0: Myślę, że może go to piec, wiesz.
1: Może go to disować,
0: może, troszkę,
1: może to
0: tak.
1: orać, może, go może to orać. Zamiatać.
0: Jak spogląda na to, tak.
1: Tak, ale kurczę, wiesz, to mu zazdroszczę, bo ma 152 tysiące subskrybentów.
0: Tak dużo już?
1: Kurczę,
0: po dwóch filmach?
1: Filmiki, no właśnie. Pewnie, wiesz, Kierwiński, Siemioniak i Tomczyk mają dużo rodziny, dostali polecenie. Pewnie, że on otrzymał polecenie w ogóle tajne subskrybowania kanału.
0: Tak, taki mail, subujesz tak. albo wylatujesz.
1: Dokładnie, ale to trochę studio przypomina Kanał Zero, Stanowski drży moim zdaniem, kurczę. No on może drżeć.
0: Może.
1: Cholera, wiesz, a jak Tusk to polubi?
0: Jak da kciuk w górę.
1: Dokładnie, jak Tusk to polubi, zacznie kanał rosnąć, milion subskrybentów i nagle potem Tusk rzuca politykę, telewizja, Tusk Master, taniec z gwiazdami, Tusk ma romans z Natsu, nie wiem kto to, ale ma romans, Tusku i Natsu razem, TikTok, Insta, rolki, Imperium, własne lody Donaldi, Tusk na patyku, Polish Prime Minister. Takie hasło.
0: Świetne.
1: No.
0: Do tych lodów.
1: No.
0: Polisz.

0: Tutaj Radio Z, wasza ulubiona lista, gdzie podsumowujemy wydarzenia mijającego tygodnia i miejsce pierwsze.
1: Słuchajcie, tak, wszyscy tutaj tym żyją. Marcin Romanowski dostał list żelazny. Tak. List żelazny oznacza, że były wiceminister sprawiedliwości, którego szukają, będzie odpowiadał z tak zwanej wolnej stopy, czyli na luzaku. Mm-hmm. Stary, a w ogóle jest problem, mój dziadek pracował na poczcie. Stary, taki tak. List żelazny, wiesz, ile on waży?
0: Dużo?
1: Niech się tym nie zajmuje, kto dostarcza. 25 kilo.
0: A, bo żelazny.
1: Stary, dokładnie, żelazny, stary. Więc raz tak. Sam znaczek 2 kilo.
0: No tak,
1: przyklej to.
0: Do paczkomatu się nie zmieści się.
1: Stary, no nie zmieści się do paczku, więc oni, słuchaj, jeszcze on w ogóle po drodze rdzewieje, jedziesz, pada też, słuchaj, więc oni w ogóle biorą listonosza. Najpierw trzeba go, wiesz, dopakować. Dają mu siłownię od firmy. 3 lata musi kolej zbudować formę.
0: 3 lata. Wiesz.
1: No tak, no to trwa. Pudzian, wiesz, go uczy i tak dalej. No taki żart. Nie wiem, czy to suche.
0: To był żart, trochę. Tak?
1: To był żart.
0: No.
1: Suche trochę.
0: Trochę
1: no tak,
0: tak,
1: wiesz, od Karola. Było Karolem.
0: Przesiąknąłeś Karolem.
1: Norbert, słuchaj, ja lecę w ogóle bez przepraszam.
0: Tak, wiem, bo dzisiaj masz robotę, tak?
1: Tak, za 4 godziny gram swój stand-up, kto panu to zrobił, w Bydgoszczy o 16:00 w Teatrze Adria. Zapraszam serdecznie, a jutro w Poznaniu o 19:00. Kto panu to zrobił?
0: No, czyli masz trasę, można powiedzieć, mini trasę.
1: Mini trasa jest i tam będzie sucho, ale też jest skoczno, będę fikał, kicał. Będzie o kozi rozenek. No to Majdan mi już dopakuje.
0: Nie, koniec jest z tobą. No ale jak wrócisz, to wróć na niedzielę na 10:00, na kolejną listę.
1: Będziecie mnie szukać, a ja nie wrócę. No wiesz, jak Romanowski.

0: Kaśka Sochacka i Cortez. To jedna z nowości w Radiu Z. Jak my. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja jestem zauroczony. Niecałe 4 minuty do godziny 12. Za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o utrudnieniach na drogach. Kierowcy, bądźcie blisko Zetki.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 12, tutaj Radio Z, a w studiu Idalia Tomczak.
3: Dzień dobry.
2: Witaj, zapraszamy na wiadomości.
3: Czekają nas zmiany w systemie kaucyjnym. Po roku recyklingu są nowe pomysły. W Warszawie, jak w Monachium, zorganizowano Oktoberfest. Zaczynamy jednak od ważnych wiadomości dla kierowców. Karambol we Wrocławiu.
2: Dwunasta.
3: Powoli rozładowuje się ogromny korek na autostradzie A8 w stronę węzła Wrocław Północ. Stoicie od węzła Wrocław Psiepole. Na trasie zderzyło się 5 osobówek. Zatory ciągle występują zarówno na A8, jak i na wpadającej do autostrady drodze S8. Jeśli widzicie utrudnienia na swojej trasie, dzwońcie na czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Damy znać innym kierowcom. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowuje rok obowiązujący w Polsce nowych reguł recyklingu. Oddaliśmy 5 miliardów opakowań. Już wiadomo, że będą nowe butelkomaty. Pojawią się nie tylko w sklepach, ale też na osiedlach. O tym, co jeszcze się zmieni, reporter Radia Z Daniel.

0: WRZOS.
1: Trwają prace nad wydłużeniem ważności bonów za zwrot opakowań, jednak ministerstwo działa tutaj z opóźnieniem, ponieważ największe dyskonty już zapowiedziały dłuższe terminy albo właśnie je będą wdrażać. Z kolei małpki będą w systemie za ponad 2 lata, zapowiada minister Paulina Henning-Kloska.
2: Będziemy chcieli to zrobić tak, żeby oczywiście operatorzy i producenci mieli czas się przygotować, natomiast nie pozwolimy datą wejścia w życie torpedować pomysł.
1: Założenie jest takie, żeby do końca roku system zebrał blisko 80% opakowań objętych kaucją.
0: W ciągu miesiąca oddajemy około 900 milionów sztuk opakowań. Od 20 lat pilnują Polski z powietrza. Myśliwce F-16 są z nami 2 dekady. W bazie lotnictwa taktycznego Poznań-Krzesiny reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał z pułkownikiem Rościsławem Stepaniukiem, który jako pierwszy w kraju usiadł za sterami tej maszyny.
3: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać.
4: Jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
3: Zmieniły się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są m.in. po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
0: Myśliwce F-16 posłużą nam jeszcze co najmniej 20 lat. Po nieudanej egzekucji Christy Pike ze stanowiska rezygnuje szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee. Sprawa wywołała dyskusję na całym świecie. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Szef więziennictwa Tennessee ma odejść pod koniec października. Postanowił zrezygnować z pracy na tym stanowisku po drugiej w tym stanie w tym roku nieudanej próbie wykonania kary śmierci przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Ustąpienia szefa więziennictwa domagali się zarówno demokraci, jak i republikanie. Tymczasem sama Christy Pike pozostaje nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, lekarze walczą o jej życie. Medycy próbowali usunąć z jej organizmu 2 dawki substancji użytej w czasie próby egzekucji. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Przedstawiciele więziennictwa zapewniają, że wszystkie procedury były ściśle przestrzegane. W Monachium kończy się Oktoberfest. Każdego roku święto piwa ściąga do Bawarii około 7 milionów gości. W Polsce pojawiają się podobne imprezy na mniejszą skalę. Jak to wygląda w Warszawie, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Ustawiony na powierzchni namiot jest dużo mniejszy, wybór bawarskich specjałów znacznie skromniejszy, ale muzyka jest w zasadzie podobna, a rozmiar kufla na pewno ten sam. Litr.
7: Piwo oczywiście bezalkoholowe piję, ale jest świetne.
8: Bardzo smaczne.
6: Nie, fajne, naprawdę. Czuć lekki żal, że w Monachium na pewno zabawa jest dużo lepsza, a tłumy większe.
7: To jest takie nasze, nie ukrywam, wielkie i ogromne marzenie, więc jest taka szansa, że może w przyszłym roku, bo sobie tak obiecujemy co roku. Tylko tam jest problem zawsze z noclegami.
6: Polska wersja, choć skromniejsza, jest za to łatwiej dostępna.
0: Kufel litrowego piwa w Monachium kosztował około 70 zł.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
11: 12:03, a w prognozie pogody na ten moment 21 stopni prognozowane dla południa i dla południowego zachodu w okolicach 20. Tutaj dzisiaj będzie najbardziej słonecznie i najcieplej. W centrum już więcej chmur z temperaturami do 19, na północy między 17 a 19. Bez opadów.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
11: 12:04, Norbert Binkowski, zapraszam do Radia Z. Tych, którzy pracują, tych, którzy odpoczywają, bądźcie blisko Zetki.

Catherine w Radio Z, 14 minut po 12. Mamy październik i być może dzisiaj akurat nie, ale w ostatnich dniach nad Bałtykiem ktoś chyba o tym zapomniał, bo na Mierzei Wiślanej znowu pojawiły się parawany. Można to podglądać na kamerkach internetowych. W Jantarze na przykład, w Stegnie, w Krynicy Morskiej pełne są parkingi, restauracje i okolice zejść na plażę. Wszystko wiadomo, dzięki pogodzie. Dzisiaj niestety gęste chmury, ale miejmy nadzieję, że jeszcze parę dni się takich trafi, żeby można było nad polskie morze wrócić. Dobre i to.

0: Liquida w Radio Z to jest taki numer, przy którym można się czasami zapomnieć jadąc autem. Także kierowcy, ostrożnie. Przed chwilą byliśmy nad polskim morzem, gdzie pięknie w ostatnich dniach. Ciekawe, po ile frytki teraz nad Bałtykiem. A za chwilę będę podejmował się tematu frytek, ale rekordowej porcji, bo został pobity rekord. Radio Z i już. Bądźcie z nami, wcześniej muzycznie Hania Kuzimowicz.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
6: A wiesz dlaczego?
5: No właśnie nie.
6: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: To brzmi jak przemyślany wybór.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.

0: Brozu i Kacperczyk, 17 do 13, ja w Radiu Z. Teraz te rekordowe frytki, które wam obiecałem. Jeśli uważacie, że duże frytki to jest przesada, to w Stanach mają trochę inną skalę, bo powstała tam największa porcja frytek na świecie, prawie 670 kg. Do smażenia potrzeba było 6 frytownic i około 50 osób, a wynik trafił oczywiście do Księgi Rekordów Guinnessa. Jedno jest pewne. Teraz pytanie, może frytki do tego, chyba jest zupełnie niepotrzebne.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Cleo w Radio Z. Tymczasem, jeśli kibicujecie Hurkaczowi, mamy kolejny powód do uśmiechu. Hubert jest już w półfinale turnieju w Pekinie. Z kim zagra? O, finał powiemy w wiadomościach Radio Z punktualnie o 13.
1: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
2: No, musiałem wam to powiedzieć.
1: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupra.

0: Herbatect na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbatect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
5: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, teraz robimy głośniej, bo dochodzi 13:00 i czas na wiadomości. Idalia Tomczyk.
17: Spór o wielkość kojców dla zwierząt. W Warszawie rusza manifestacja. W studiu Radia Z dyskusja o liście żelaznym dla Romanowskiego. Hurkacz awansował do półfinału China Open. Posłuchajcie, co mówi o swoim występie.
16: 13:00.
17: Nie dla klatek, mówią obrońcy zwierząt i właśnie teraz zaczynają manifestacje przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Sprzeciwiają się minimalnym powierzchniom kojców. Stron sporu wysłuchał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Miłośnicy zwierząt zdecydowanie podkreślają, że kilka metrów kwadratowych to za mało, żeby piesom mógł swobodnie się poruszać czy bawić. Jak mówi mi Kamila Gulbicka z organizacji Viva, przepisy unijne mówią bowiem o kojcach dla psów hodowlanych, nie tych prywatnych.
19: Pies jest żywątującą istotą.
18: Nie mówimy niezmianom i cały czas czekamy na nowe propozycje, odpowiada w rozmowie z Radiem Z wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
20: Tyle organizacje są oburzone, to oczekujemy propozycji zmian.
18: Konsultacje potrwają do 7 października. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Udział w proteście zapowiedziała piosenkarka Doda. Gorący spór w studiu Radia Z o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie wywołała ogromne kontrowersje, również ze względu na sędziego, który orzekał w sprawie. Chodzi o Konrada Mielcarka, który przez rządzących jest uważany za neosędziego. Zarzuca mu się też antyszczepionkowe i antysemickie wpisy w internecie.

0: Mówiła w siódmym dniu tygodnia w Radiu Z Karolina Ziołopurzuk z Lewicy.
1: Uważam, że osoba, która wygłasza poglądy antysemickie, czyli jest antysemitą i antynaukowe, czyli jest antyszczepionkowcą, nie powinna orzekać w żadnej sprawie tak naprawdę, bo to oznacza, że bardzo łatwo ulega złej i niewłaściwej propagandzie i nie potrafi wyciągać sensownych wniosków.
2: To jest szokujące, co państwo mówicie. Naprawdę, ja chcecie sędziów ustawiać.
1: Znaczy, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto jest antynaukowym, jest antysemitą, powinien podejmować ważne decyzje w stosunku do innych ludzi, życia.
0: Odpowiadał Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarzucił sędziemu brak bezstronności. Z kolei sam sędzia Mielcarek zamierza podjąć kroki prawne po krytyce ze strony ministra. Dzieci i młodzież z zaproszeniem na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nauczą się, jak pieniądz krąży między firmami, bankami i naszymi portfelami, jak korzystać z AI i ile firma musi sprzedać, by zacząć zarabiać. Naukowcy szykują zajęcia, trwają zapisy. W planie jest 6 spotkań, mówi Marek Kiczka z uczelni.
3: Zajęcia trwają około 90 minut i obejmują wykład, część praktyczną oraz dyskusję. Spotkania mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment, czyli nauki przez zabawę.
0: Uczelnia zorganizuje też zajęcia z ekonomii dla rodziców. Dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do półfinału rozgrywanego tam turnieju China Open. Nasz tenisista w dwóch setach w tiebreaku 7-2 oraz 6-2 pokonał Rosjanina Karen Khachanova. Hubi zadowolony.
4: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
0: Jego rywalem w półfinale będzie Alex de Minaur. Australijczyk 2-1 pokonał Rosjanina Andrzeja Rublowa.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dzisiaj w nocy ciężko powiedzieć, że chłodno, bo temperatury pomiędzy 8 a 10 stopni, na południu możliwe także 7, także myślę, że nie ma powodów do narzekań, natomiast poniedziałek z temperaturami podobnymi jak dzisiaj, też częściowo zachmurzone niebo, ale też bezdeszczowo. Od 17 na północy do 21 na południu.
5: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 4 minuty po 13:00. Tutaj Radio Z i program Na Luzie. Norbert Bieńkowski, witam ponownie i zapraszam. Godzinę 13:00 muzycznie zaczniemy sobie od propozycji grupy Happy Set, czyli za.

wyłącznie dobre skojarzenia. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma. Za nami w Radiu Z, a przed nami historia z nowym trendem podróżniczym, ponieważ coraz więcej osób lata na wakacje z pustą walizką. Już tłumaczę gdzie. Chodzi o podróże do Chin. No i jak się domyślacie, pewnie po zakupy. Na miejscu kupują elektronikę, ubrania, kosmetyki, też czasem gadżety, bo wiele rzeczy można znaleźć taniej niż w Europie. Trend ten dostał już nawet swoją nazwę, nazywa się China Haul, a wydatki zagranicznych turystów w Chinach naprawdę mocno rosną. Czyli pierwszy raz możemy na lotnisku mieć problem z nadbagażem, ale nie w pierwszą stronę, tylko w drugą.

0: Słuchacie Radia Z, u nas Meredith Brooks. No i 23 minuty po godzinie 13, a już za chwilę historia człowieka, który kupił stary obraz na jakieś 120 zł. Nie wiedział tylko jednego, że właśnie zrobił interes życia. Ile naprawdę było warte to przypadkowe znalezisko? O tym za chwilę w Radio Z, za chwilę też Fiedorczuk i Kępa przy telefonie. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka.

0: United Nations w Radiu Z. A teraz zróbcie głośniej, bo szykuje się kolejny telefon.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Tomasz, dobry, słucham.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa z tej strony i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
2: Dobrze, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie. Proszę pana, chcielibyśmy zapytać, czy my się dodzwoniliśmy do Szwecji?
2: No tak, do Szwecji, ale w Polsce.
4: Aha, ale to właśnie ten problem powstaje. Czy państwo teraz mecz ma być Polska-Szwecja i z jakim państwo tutaj będziecie?
2: No zdecydowanie za Polską, proszę pana.
3: No ale państwo są ze Szwecji jednak.
2: No tak, ale jednak ze Szwecji w Polsce, proszę pana. Wioska Szwecja.
4: Ale jak Polska przegra, to państwo będziecie się smucić, czy niekoniecznie, bo jednak Szwecja.
2: No, no myślę, że będziemy się cieszyć i to bardzo.
3: Jak Polska przegra.
2: Jak Polska wygra. Wygra.
3: Aha, ale jak przegra, to też, bo Szwecja wtedy wygra. A proszę, powiedzieć pan po szwedzku mówi?
2: Wyszło, to nie wiem. W życiu. Nie.
3: To wie pan co, bo jest ten mecz.
2: Nie,
3: bo
2: mnie pomogę.
3: Jest mecz Polska-Szwecja, chcielibyśmy, bo no, musimy się przygotować na takie najbardziej prawdopodobne scenariusze. To ja bym chciał panu powiedzieć: Hierti gratis til Vincent i Maczen mot Polen.
4: Ja przetłumaczę. No, tak, serdecznie gratulujemy wygranej meczu z Polską. Ale jak pan nie kibicuje.
2: To już przekreślacie państwo.
3: Wie pan co, no, my się musimy przygotować. My się musimy przygotować, no, tak. bo to nie mamy czasu potem.
4: Do was nikt nie mówi. I cóż, że ze Szwecji.
2: No nie, nigdy nas tak nie mówi.
4: Okej, czyli pan za Polską. To jesteśmy tutaj spokojni. Także dziękujemy serdecznie.
3: Ale pan jako mieszkaniec Szwecji, no to jest Szwedem jednak. Czy jak pan się określa?
2: To znaczy, nie, wie pan co, ja nie jestem mieszkańcem Szwecji, ale tam po prostu prowadzę biznes.
4: A.
2: Tak.
3: Ale no dobrze, ale mieszkańcy Szwecji wsi to są Szwedzi, czy nie? Jak się ich określa?
4: Szwedowie.
3: Szwedowie? Szwecjanie?
2: Trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę trudno powiedzieć, a zatem zupełnie mnie teraz zaskoczyliście.
3: Dobrze, bardzo serdecznie panu dziękujemy i pozdrawiamy całą Szwecję.
4: I kibicujemy Szwecji.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Jeśli jesteście ciekawi, do kogo będą dzwonić jutro, przypominam, po godzinie 7:00. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

No. To Franz, a wy słuchacie Radia Z. Wyobraźcie sobie, że kupujecie na wyprzedaży jakiś stary obraz, tak mniej więcej za stówkę, a potem okazuje się, że możecie za niego kupić mieszkanie i to nie jedno. Taka historia wydarzyła się oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Obraz Gertrude Abercrombie, bo tak się nazywa ta malarka, został kupiony za $30 i okazał się jej zaginionym dziełem. Trafił właśnie na aukcję i został sprzedany tak na polskie za 5 milionów złotych. Czyli co? Jednak warto czasem kupić coś tylko dlatego, że ładnie będzie wyglądało nad kanapą.

0: To nowość w Radiu Z. Stoi za nią jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, Taylor Swift, Patient Zero. W skrócie piosenka ma formę takiej rozmowy telefonicznej, w której Taylor ostrzega nową dziewczynę swojego toksycznego byłego. Trochę skomplikowane, ale idzie zrozumieć. Za chwilę wiadomości o 14. Radio Z
1: i już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre... najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy,
4: pogadamy
2: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz:
1: jest pan, pani na głośno mówiącym,
3: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10

0: dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
11: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
12: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
13: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
14: Czujesz, że znowu coś ci rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. Wszystko to, co najważniejsze, ma dla was Italia Tomczak.
18: Zapraszam. W Warszawie trwa manifestacja w obronie zwierząt. Chodzi o wielkość kojców. Zaczyna się sezon na chorowanie, coraz więcej grypy i COVID-u. Wielka radość w Łodzi. Urodziły się tam niezwykłe lwiątka.
17: Czternasta.
18: Obrońcy zwierząt kontra urzędnicy. Trwa spór o rozmiar kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć limity w tej sprawie w zależności od wielkości zwierzęcia. Na obecne pomysły nie godzą się aktywiści. Przed Ministerstwem Rolnictwa trwa demonstracja. Jest tam też reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Tomku, jakie padają argumenty?
19: Najważniejszy jest taki, że rozmiar ma w tej sprawie naprawdę kluczowe znaczenie. Ministerialny projekt przewiduje na przykład, że psu wielkości bernardyna czy owczarka niemieckiego wystarczy przestrzeń 10 metrów kwadratowych.
20: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka, jakim jest pies?
19: Pytają zrozpaczeni aktywiści, urzędników i dodają, że obywatelski projekt zmian w ustawie o prawach zwierząt poparło podpisami ponad 500 000 osób, a to naprawdę duża grupa elektoratu, którą warto brać pod uwagę w najbliższych wyborach. Sprzed Ministerstwa Rolnictwa Tomasz Kubat, Radio Z.
18: Projekt rozporządzenia uzupełnić ma podpisana przez prezydenta ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Kierowcy, uważajcie na S6 na Pomorzu. W stronę A1 między węzłami Gdańsk Południe Rusocin. Kolizja trzech pojazdów na łącznicy zjazdowej. Jedna osoba jest ranna. Na drodze może być ślisko z powodu wycieku płynów z pojazdów. Zablokowany jeden pas ruchu. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
21: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań.

0: Epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienie.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób, większość w aptekach. Szlachetna Paczka potrzebuje pomocy, szuka wolontariuszy. Początkowo nabór miał trwać do końca września, ale ciągle nie udało się zebrać odpowiedniej liczby osób. Czym mają się zajmować? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Będą odwiedzać rodziny, które zgłoszono jako potrzebujące w tej edycji Szlachetnej Paczki. W sumie w całym kraju będzie ich około 30 tysięcy. Potrzeba więc ludzi, którzy odwiedzą ich, spiszą ich historię, a później pomogą darczyńcom w przygotowaniu paczki, mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.
3: Każda jedna osoba i kilka godzin swojego czasu ma znaczenie. To szansa dla kogoś na prawdziwą zmianę na dobre.
2: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w Opolskiem, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskim, ale pomoc przyda się i w innych regionach kraju. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Chętni mogą zgłaszać się na stronie szlachetnapaczka.pl. Lwiątka urodziły się w zoo w Łodzi i to niezwykłe, bo azjatyckie. To podgatunek lwów, których w środowisku naturalnym zostało mniej niż 300. Maluchy ważą około 6 kg, mówi lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
4: Dzieci rozwijają się fantastycznie. Niedawno przeszliśmy taką pierwszą poważną kontrolę weterynaryjną z obejrzeniem ich z każdej strony, z ważeniem, podaniem pierwszego odrobaczenia, podaniem pierwszego szczepienia.
1: Lwiątek nie można jeszcze zobaczyć na wybiegu. Musimy na to poczekać do wiosny.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dzisiaj wieczorem chłodno, od 8 do 10 stopni maksymalnie, a jutro w ciągu dnia bezdeszczowo, podobno jeszcze do 21 stopni. Natomiast wtorek już pojawiają się opady deszczu na północy, w środę na południowym zachodzie, czyli troszkę tej jesieni jednak wraca. Tomek Kasprzyk, dzień dobry.
7: U nas jeszcze będzie dużo lata, przynajmniej do 19. Zapraszam na czas wolny.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

pięknie. Felix Jen i Jasmin Thompson wprowadzili nas w czas wolny na antenie Radia Z. 13 minut po 14. Dziś 4 października, niedziela. Dziś podobno Światowy Dzień Zwierząt. Super. Kiedyś widziałem taką sentencję, nie pamiętam, kto to powiedział, ale brzmi ona: im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta. Mądre to. Psiarzem jestem od lat i nie zmieni tego nic. Poza tym dzisiaj podobno Dzień Polskiej Harcerki. Uściski dla was, harcerki. Mam taką jedną w domu. Harcerka zawsze ma plan awaryjny na każdą sytuację w głuszy, ale jej największym wyzwaniem wciąż pozostaje złożenie śpiwora z powrotem do tego samego pokrowca. Radio Z i już. A słyszeliście o cudzie na grzybach na Mazowszu? Grzyby grzybami, ale to, co wydarzyło się pomiędzy grzybami, przejdzie do historii. Za chwilę wam o tym opowiem. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam do 19:00.

0: Pięknie w Radiu Z zaprezentował się Adam Lambert. Ciekawe, czy jeszcze wyjdzie na scenę razem z Queen? Pożyjemy, zobaczymy, bo spekulacje trwają w najlepsze. Tymczasem zwykłe grzybobranie na Mazowszu zakończyło się nie tak dawno niezwykłym odkryciem archeologicznym. Niejaki pan Jacek z żoną natrafili w lesie na pradawną urnę kultury grobów kloszowych z około, uwaga, IV wieku przed naszą erą oraz rzymski srebrny denar cesarza Komodusa z lat 190. naszej ery. Podobno już oba znaleziska można podziwiać na wystawie stałej w zamku w Liwie. Super. No i to niezwykłe odkrycie pokazuje, że podczas wizyty w mazowieckim lesie, przy odrobinie szczęścia oczywiście, można wrócić do domu z koszem pełnym nie tylko grzybów, ale także kilkusetletniej historii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
14: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: żeby bardziej poczuć ten weekendowy luz i niedzielny czas wolny w Radiu Z. Train i Drive-By. No to może teraz czas, by wziąć kogoś na głośno mówiącym.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Halo?
3: Halo, dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jesteś na głośno mówiącym.
2: A, cześć, dzień dobry. Cześć,
4: Kacperku, Kacperku, cześć, witamy Kacper. Cię i chcielibyśmy ci, Kacperku, złożyć życzenia z okazji Dnia Chłopaka. No.
2: Który... Ale z jakiego dnia?
4: Czekaj, Dnia Chłopaka, bo jesteś chłopaczkiem z rodzinki.pl, chłopakiem. Ale... Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz.
2: Super, nie, no super, dzięki panowie, tylko chyba wiecie, czy... że się nauczyliście po pierwszym, że już nie jestem żadnym chłopakiem.
3: Ale poczekaj,
2: tak?
3: Jesteś w rodzince, prawda? I składali ci już tatuś, tak już ci składał życzenia?
4: Albo mamusia?
2: Nie, jeszcze nie, a wy już to przeżyliście, więc super panowie, no. Naprawdę,
4: wszystkiego
2: klasa.
4: Dobrego zdrowia,
3: żebyś...
4: Kacperku, życzymy ci w Dniu Chłopaka, żebyś rósł, dalej się rozwijał.
3: Dziewczynę
4: miał fajną jakąś.
2: Aha.
4: Mleko. Pannę, żebyś znalazł.
3: Mleko pi?
2: A, tak, o mleko pić, okej, okay, super, super, no. To? Nie, no super.
3: Najlepszego.
2: Dzięki panowie.
4: I żebyś grzeczny
2: super.
4: Był.
3: Trzymaj się.
2: Pamiętajcie, że nie jestem chłopakiem. Nie,
4: jesteś
2: nie, nie.
4: Chłopakiem.
2: Nie,
3: rośnij
2: nie jestem chłopakiem.
3: Nie jesteś chłopakiem.
2: Nie jestem.
3: Chłopaczkiem.
2: Nie jestem już.
4: Malutkim
2: nie,
4: naszym
2: oj,
4: cudownym
2: chłopaczkiem.
3: Super,
2: dzięki.
3: Trzymaj się.
2: Dzięki panowie, dzięki.
3: Zdrowka.
2: Nie jestem chłopakiem, papa.
3: Pa, jesteś.
2: Papa.
4: Chłopakiem jesteś.
2: Super, cześć. Nie mówcie tak, nie mówcie tak.
4: Cześć, papa. Wszystkiego najlepszego.
3: Pa, papatki.
2: Pa,
3: no ty kończ już, papa. Idź już do lekcji,
4: chłopaku. No.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Prawie jakbym polityków słuchał, no. Proszę bardzo, Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa powrócą niebawem na premierowy odcinek już jutro w Radiu Z przed 8 rano.

0: Last Friday Night, Katy Perry w Radiu Z. Ostatnio polska reprezentacja fantastycznie rozgromiła Rumunię 6-0. Dzisiaj Polska będzie grać z Włochami. Ale to zupełnie inne reprezentacje, bo mistrzowie w zasadzie świata z 2006 roku zagrają w Polsce. Reprezentacja Włoch z triumfatorami mundialu sprzed 20 lat przyjeżdża do Wrocławia i zmierzy się z legendami reprezentacji Polski. Już za kilka minut na arenie Tarczyńskiej we Wrocławiu pojawią się i Polacy, i Włosi. Zobaczyć ten mecz przybyło naprawdę dużo kibiców, tysiące bym powiedziała. Wśród nich oczywiście Kamil Kostka.
1: Czego się spodziewacie tutaj na tym meczu dzisiejszym?
2: Licznych autografów i dobrej zabawy.
1: Szybkie pytanie, jakie emocje przed meczem?
3: Jak najlepsze. No, mam nadzieję, że będzie fajne widowisko, że będzie się dużo działo. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik, ważne, żeby była atmosfera.
1: A ty czego się spodziewasz?
2: Że będzie dużo goli i dobra gra będzie.
1: Koszulka wskazuje na to, że raczej reprezentacja Włoch będzie wspierana.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Jestem od wielu lat fanką Włochów i zawsze im kibicowałam. No i mój ulubiony Baggio kibicuje Włochom, jako Polka.
4: Dudek to jakby taki fajny bramkarz, ładnie bronił. Może nawet dzisiaj będzie coś bronić ładnie.
0: Nie ma nic z tym złego, żeby w polskiej koszulce reprezentować, kibicować Włochom, bo z ziemi włoskiej do Polski niedaleko. Jak obie sobie reprezentacje poradzą, o tym oczywiście będziemy mogli powiedzieć tuż po pierwszej połowie. Kwadrans pozostał do 15, więc za kwadrans pierwszy gwizdek. Będziemy temu się przyglądać z bliska.

0: zdecydowanie to jeden z tych utworów, które na pewno kojarzyć mi się będzie z minionym latem 2026. Swedish House Mafia i Lee Lee, Happiness is so sad. Tuż przed 15 w Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
10: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
9: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: Przekonuje mnie to.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność.

0: czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
11: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
12: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
11: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Po reklamie.
14: Niedziela, 4 dzień października. Dowiedzmy się, co ważnego dzieje się w tej chwili w Polsce. W studiu Idalia Tomczak, a zatem czas na wiadomości Radia Z.
15: Śmiertelny wypadek na A2 w Lubelskiem. Droga jest zablokowana. Po wycieku danych z portalu wakacje.pl klienci muszą być ostrożni. W nocy może być niebezpiecznie. Posłuchajcie, co szykuje nam pogoda.
14: Piętnasta.
15: Zablokowana A2 w stronę Warszawy w Lubelskiem na odcinku Łukowisko-Siedlce Wschód. Motocykl najechał na tył ciężarówki. Kierowca jednośladu nie żyje. Trasa jest zamknięta na odcinku około 25 km w stronę stolicy. Zalecany objazd na węźle Łukowisko na drogę krajową numer 19, a następnie drogą numer 92 do węzła Siedlce Wschód. Zablokowany jest też lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białej Podlaskiej. Kierowcy, pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Dawajcie znać, gdzie na drogach są utrudnienia. Klienci portalu wakacje.pl powinni zachować czujność po wycieku danych z serwisu. Jak do tego doszło, sprawdzają eksperci cyberbezpieczeństwa. Hakerzy wykradli prawdopodobnie adresy i adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Sprawę śledzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Serwis zapewnia, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy w aplikacji. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, mówiła mi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
18: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
17: Incydent nie dotyczył systemów płatności, ale serwis i tak apeluje o zachowanie czujności. Zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Serwis zalecił klientom zastrzeżenie numeru PESEL. Szkolenia z bezpieczeństwa pożądane na Lubelszczyźnie. W ostatnich tygodniach tylko w Lublinie skorzystało z nich kilka tysięcy osób. Mieszkańcy uczą się, jak rozumieć alarmy i co robić, gdy wyją syreny. Często najbezpieczniejszym miejscem jest własne mieszkanie, mówi ekspert Dariusz Krzysztofik.
19: Mam tam znaleźć takie miejsce, w którym dwie ściany oddzielają mnie od świata zewnętrznego. W tym jedna musi być bez okien. To może być cokolwiek, może być łazienka.
15: Jeśli słyszymy alarm, a jesteśmy poza domem, najlepiej schować się w najbliższym budynku. Tylko co trzecia Polka robi systematycznie mammografię, alarmują ambasadorzy Różowego Października.

0: trwa miesiąc poświęcony profilaktyce raka piersi. Do badań zachęca Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Badania profilaktyczne, zarówno jak i samo badanie piersi, jest ważne dlatego, żeby jeżeli pojawi się nowotwór, żeby go wykryć jak najszybciej, bo to jest kluczowe dla skuteczności leczenia, no i zakresu tego leczenia. Leczenie jest łatwiejsze, tańsze i mniej kłopotliwe dla pacjenta. I oczywiście mamy dużo większe szanse całkowitego wyleczenia.
0: Panie zachęcane są do badań w październiku. Listopad jest uznawany za miesiąc męskiej profilaktyki zdrowotnej. Gęsta mgła pojawi się nad Polską. Synoptycy ostrzegają prawie cały kraj, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty zaczną obowiązywać o 22:00. Słaba widzialność do poniedziałku do 9:00 rano. Ale zanim mgła, w Polsce dzisiaj w wielu miejscach ciągle piękna jesień. Nawet 22 stopnie mamy w Tarnowie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat w Warszawie pytał o jesienne słońce.
2: Tylko marzyć o takiej pogodzie.
3: Bardzo lubimy słoneczko.
4: I czy pan, że to długo jeszcze potrwa?
5: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny.
0: A prognoza pogody zaraz po wiadomościach.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
8: Przeważnie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie i zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju możliwe słabe opady deszczu. Temperatura 16-17 na północy, Pogórzu Sudeckim tutaj około 19, na przeważającym obszarze kraju 20-21, ale 23 nawet zdarzają się na południowym wschodzie. W nocy natomiast będzie dużo chłodniej, gdzieniegdzie nawet w okolicach zera. Tak, dobrze słyszeliście, okolice zera.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: My w Radio Z idziemy w stronę słońca. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Nie za...

Cyndi Lauper w Radio Z. Nagranie, które od lat niezmiennie kojarzy się i z zabawą, i z imprezą, i z weekendem, i z wakacjami, z samymi dobrymi rzeczami. Nie wiem, jak z imprezą w Łodzi, ale radość rozpiera łódzkie zoo i nie tylko, podejrzewam. O tym już słyszeliście oczywiście w wiadomościach Radio Z, ale warto o tym przypominać, że w łódzkim zoo po raz pierwszy od 20 lat urodziły się lwy azjatyckie. Samiczka i samiec. Super. To jest naprawdę wielki sukces w walce o przetrwanie tego zagrożonego gatunku. No ale z tej okazji miasto ogłosiło na Facebooku plebiscyt na imiona dla maluchów. Okazuje się, że zdecydowanymi faworytami internautów są Supeł i Szpulka. Rewelacja, bo trudno o lepszy wybór dla Łodzi, prawda? Supeł, Szpulka. Idealnie wplątują się we włókienniczą historię miasta. Brawo!

0: Ostatnia gala MTV Video Music Awards należała m.in. do tej artystki. Madonna powróciła po 23 latach na galę w wielkim stylu. Artystka, która idealnie czuje się i w wersjach cyfrowych, i w wersjach analogowych. I mówię o tym nie bez przyczyny, bo jeżeli myśleliście, że powrót płyty winylowej to był szczyt hipsterskiej nostalgii, no to warto zapiąć pasy, bo do łask wracają, uwaga, kasety magnetofonowe. Tak, jest coraz więcej artystów, od niszowych kapel gitarowych po gigantów muzyki popowej, wypuszczają swoje nowe albumy na taśmach. Sprzedaż kaset magnetofonowych podobno na świecie osiągnął właśnie najwyższy wynik od ponad 20 lat. Ale wiecie co? Prawdziwa próba nastąpi wtedy, gdy trzeba będzie przeprowadzić precyzyjną, chirurgiczną operację ratunkową za pomocą ołówka. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: No i mamy jesień.
13: A ja mam dla ciebie cynk.
12: O, cynk. W sensie podpowiedź?
13: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
12: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
13: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
12: Swanson?
13: Mądra suplementacja już od 57 lat.
12: To ma sens.
14: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
20: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę.
10: Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dobre wibracje. Sophie Elix-Bextor w Radio Z. Jedyna w swoim rodzaju. Natomiast takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Znowu dzwonią.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radio Z.
2: Dzień dobry, Zakłady Celemyśla w Wrocławiu, słucham.
3: Witamy serdecznie, Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, jest pani na głośno mówiącym. Witamy. Halo.
2: Dzień dobry.
3: My dzwonimy z Radia Z i tak jak mówiłem tutaj koleżance, dzwonimy w sprawie tych talerzy dla Roberta De Niro, bo usłyszeliśmy, że państwo w prezencie przekazali aktorowi te talerze, a on gdzieś tam to wywalił.
4: Nie no, wywalił, gdzieś się znalazły na aukcji, tak? Z tego co wiemy.
2: Dotarły do mnie te pogłoski. Tutaj nie jestem osobą decyzyjną, bo to też nie było tak, że myśmy przekazali bezpośrednio, ale to nie będę się wypowiadać.
4: To się zamówił po prostu, tak?
2: Bo tak jak mówię, nie jestem tą osobą.
3: Jasne.
4: No my chcielibyśmy po prostu jakieś wsparcie takie troszkę wyrazić i powiedzieć, że no jakby to nas dotknęło, żebyśmy dostali takie wyroby od państwa, to nigdy w życiu by się taka sytuacja nie zdała, żebyśmy to oddali. Także żebyście państwo wiedzieli, że to są wyroby naprawdę wysokiej jakości i cenione.
2: Bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy mogę oddzwonić na ten numer telefonu po kontakcie tutaj z członkiem zarządu, żeby...
3: Może, proszę po prostu mu przekazać temu członkowi zarządu, jak nazwisko, że po prostu my tutaj państwa wspieramy. Też nam jest przykro, bo to tak trochę całemu narodowi się oberwało. Nieładne zachowanie tego De Niro i no my tutaj państwa wspieramy. My byśmy nigdy czegoś takiego... No.
4: Od lat już on gorzej gra też, tak naprawdę.
2: Bardzo.
4: Nie ma co się przejmować.
3: Tak, żeby się państwo nie przejmowali po prostu tym.
4: I jakby ewentualnie, nie, my to byśmy przyjęli na pewno. Jakby na przykład państwo chcieli dla nas, my takim mniej troszkę znani jesteśmy, ale też trochę znani.
3: Możemy jeden talerz nawet. Michał i Wojtek na jednym talerzu.
4: Radio Z. I byśmy chcieli taki. Jakby była możliwość.
2: Dziękujemy bardzo za miły telefon.
3: Jesteśmy z państwem,
4: No. A z Denirem sobie jeszcze porozmawiamy.
2: Dziękuję.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Przypominam, premierowy odcinek już jutro przed 8:00.

0: Kajra w Radiu Z na moje nieszczęście. A jak tam ze szczęściem czy nieszczęściem sprawa wygląda we Wrocławiu? No niewiele zabrakło, żeby Polacy przyszli na prowadzenie. Na arenie Tarczyńskiej trwa właśnie mecz mistrzów pomiędzy emerytowanymi reprezentantami Polski i Włoch, a na miejscu wszystkiemu przygląda się Kamil Kostka.
1: Pierwsze minuty meczu za nami, no i jak można ocenić kondycję obydwu drużyn?
2: No jak na ten wiek to fantastyczna. Tutaj gwiazdą jest nasz zawodnik Wasilewski. No czekamy na Sebastiana Mila, aż się rozkręci, bo to jego stadion, grał tu kiedyś.
1: I jak na meczu? Emocje są, czy raczej śpimy?
3: Nie, fantastyczne emocje. Gwiazdy, naprawdę jest fantastyczne.
1: A kto radzi sobie lepiej?
3: Na razie Włochy, ale myślę, że poradzimy sobie też w drugiej połówce.
4: Fantastycznie, stare gwiazdy, Olisa Debe jest wszystko.
1: Kogo tutaj najbardziej wspieracie?
5: Ja Buffona, Materazzi, a Zambrotta tu jest?
1: Widzę, że jesteś raczej kibicem Włoch, tak?
5: Tak.
6: A ja Polski.
1: Konfliktu interesów między wami nie ma?
5: Nie, akurat z sąsiadami, kolegami z klasy.
0: No jasne, jakim wynikiem zakończy się mecz, będziemy wiedzieć już za kilkadziesiąt minut.
7: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
3: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
2: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
2: Aflofarm.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Baczy Now di Sugar Babes. Odrobina słodyczy przed 16 jeszcze nikomu nie zaszkodziła, prawda? Za moment wiadomości. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10.

0: zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z w niedzielę 4 października. W studiu jest już Idalia Tomczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
14: Zatrzymanie po śmiertelnym potrąceniu w Nowym Sączu. Pieszy zginął na pasach. Jest program ratunkowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zbliża się trening biało-czerwonych w Bośni i Hercegowinie. Na miejscu specjalny wysłannik Radia Z.
13: 16.
14: Zatrzymany został 21-latek z Nowego Sącza po śmiertelnym potrąceniu pieszego na pasach. Kierujący jutro trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nowym Sączu. Kierowca wjechał na przejście, mimo że na prawym pasie inny samochód przepuszczał 51-latka z psem. Mężczyzna zginął na miejscu, kierowca był trzeźwy. Jest plan na ratowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w nim mniejsze zatrudnienie, większa wydajność, oszczędności, sprzedaż majątku, ale też zwiększenie wydobycia. Program na najbliższych 9 lat przyjął zarząd. Jak mówi wiceprezes JSW Tomasz Gawlik, kluczowe będzie obniżenie kosztów wydobycia tony węgla koksowego nawet o 1/4.
15: Tu z poziomu 738 do poziomu 562 2029 roku. Oczywiście będzie to realizowane poprzez reorganizację funkcjonowania zakładów w kierunku optymalizacji zasobowej i integracji organizacyjnej.
14: Do końca roku z JSW ma odejść ponad 4000 osób, które mogą skorzystać z państwowych odpraw i urlopów górniczych. Francja zamknie jutro 500 szkół. Rząd tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Licealiści od tygodnia protestują w placówkach z powodu ich niedofinansowania. Skarżą się na nieodpowiednie warunki, przeciążenie nauczycieli, a także przeładowanie planów lekcji. W szkołach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Hejnalista wrócił na wieżę ratuszową w Poznaniu. Po 11 miesiącach przerwy hejnał znowu grany jest na 400 strony miasta, mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
16: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
14: Poznański hejnał jest odgrywany raz dziennie w południe. Jest on jednym z najstarszych w Polsce. Nasi piłkarze odliczają do meczu z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni niebawem rozpoczną swój oficjalny trening przed jutrzejszym starciem w dywizji B Ligi Narodów. Zajęciom będzie przyglądał się specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateuszu, jak przywitała cię Bośnia?
17: Słoneczną, bajkową pogodą. Spoglądam na termometr, który pokazuje 24 stopnie. Choć liście powoli zmieniają kolor, to można poczuć się choć przez chwilę, jakby lato dopiero dobiegało końca. Za około 45 minut rozpocznie się konferencja prasowa selekcjonera Jana Urbana, a towarzyszyć mu będzie bramkarz Marcin Bułka, nasz golkiper i jeszcze tylko Jan Bednarek wystąpili podczas tego zgrupowania w pełnym wymiarze czasu we wszystkich trzech meczach. Bułka został obdarzony dużym zaufaniem przez

0: trenera i może rzeczywiście poczuć się jako nowa jedynka między słupkami kadry. W Bośni z reprezentacją nie ma kapitana Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki. Zenica, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Mecz jutro o 20:45, relacje na naszej antenie. A teraz w Radio Z wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ciągle zablokowana jest A2 w Lubelskiem w stronę Warszawy. Między węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód motocykl uderzył w tył ciężarówki. Nie żyje kierowca jednośladu. Wyznaczono objazd. Możecie zjechać na węźle Łukowisko na DK19, następnie DK92 kierować się do węzła Siedlce Wschód. Utrudnienia także na lewym pasie w kierunku Białej Podlaskiej. Dzwonicie do nas na czerwony telefon Radia Z.
4: Korek ogromny w Warszawie na Armii Ludowej, 20 minut w korku.
1: Po wypadku korek zaczyna się na ulicy Wawelskiej i ciągnie przez całą Armii Ludowej aż do zjazdu na Czerniakowską. Dajecie znać także z S3 na Zachodnim Pomorzu.
5: W Goleniu, w Szczecin jest korek, z którym stoi się nawet 2 godziny.
1: Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Dzwońcie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiaj 16-17 na północy oraz na Podgórzu Sudeckim, 19 na przeważającym obszarze, 22-23. W nocy temperatura minimalna to 6 do 11, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale chłodniej na wschodzie i południu kraju. Tutaj 2 do 4 stopni. Przy czym dobrze byłoby jechać. Sprawdźmy wilki. Ach, mówiłem godzinę temu o zerze. Tak jest. Jeżeli brać pod uwagę Kotliny Bieszczadzkie, to tam w nocy będzie zero. A teraz jedziemy z wilkami w Radiu Z. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.
7: Nic nie

Ależ to się pięknie buja. Niedzielne popołudnie w Radiu Z. Bad Day, Daniel Potter. Tak słuchałem razem z wami tego nagrania i sobie pomyślałem, że jeżeli zły dzień miałby brzmieć tak jak to nagranie, to nie mógłby to chyba być zły dzień, prawda? Kwadrans po godzinie 16. Przeglądam różnego rodzaju badania i widzę, że Polska dysponuje ponad 28 tysiącami robotów przemysłowych. I to daje nam 19 miejsce na świecie z dominacją maszyn w branży motoryzacyjnej. I wiecie co? Mimo, że łączną liczbą dorównujemy Czechom we wskaźnikach gęstości robotyzacji, mocno odstajemy, bo na 10 tysięcy pracowników przypada u nas zaledwie 86 robotów. Dwa razy mniej niż u naszych południowych sąsiadów i, co ciekawe, 10-krotnie mniej niż w Niemczech. I myślę sobie tak, że nie ma się co dziwić. U nas przecież wciąż niezawodny i najpopularniejszy pozostaje pan Wiesio z własnym zestawem kluczy.

0: Armin van Buuren w Radiu Z. Nogi się same rwą do tańca. A słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Ultra Silent Detox? To jest nowy trend w turystyce. Jeszcze dzisiaj trochę więcej wam o tym opowiem. Radio Z
1: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
4: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
4: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
3: A gładzie i farby?
4: Wiadomo!
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali!
13: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Relax, take it easy w Radiu Z i Mika. No to czas na kolejny relaks przy telefonie, bo znów bierzemy kogoś na głośno mówiący.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Urząd Poczty, słucham.
3: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witamy.
3: My dzwonimy z Radia
2: Z. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, my dzwonimy z Radia Z i mamy takie pytanie, bo tu społecznie rozwiązujemy problemy, w sprawie listu żelaznego. Czy państwo takie listy wysyłacie jako poczta?
2: Jakiego listu?
4: Listu żelaznego. Chodzi o ten list taki, co do pana Romanowskiego sąd napisał taki list i chcieliśmy dowiedzieć się po prostu, czy poczta w ogóle wysyła takie listy, czy wy to obsługujecie, jak to działa z tym listem żelaznym.
2: Ja pierwsze słyszę o takim liście.
3: No właśnie.
2: Dorotka, ty słyszałaś o jakimś liście żelaznym? Nie, wiesz tam co? My tutaj w Dubiecku.
3: Czyli jest... Czyli od państwa może nikt nie wysyłał. A nie wiecie państwo, czy poczta w ogóle obsługuje, czy to jest właśnie jakiś cięższy list i to może na większe placówki jest jakoś przerzucane?
2: Nie, udzielę panu takiej informacji. My tutaj w Dubiecku nie przyjmowałyśmy, nie miałyśmy takiego listu.
3: Okej, okay, bo to specjalni pewnie listonosze również do tego, bo to jest może nawet ciężkie, wagowo. Czyli nic takiego nie było.
2: Nie.
3: Czyli jeżeli byście panie dostały taki list do przekazania, to pewnie to jest jakaś procedura, trzeba by było gdzieś dzwonić wyżej.
2: No, musiałybyśmy się dowiadywać właśnie, co z tym robić.
3: Z tym żelaznym listem, bo to nie wiadomo też, jakie to żelastwo.
2: Czy
3: to,
2: no właśnie.
3: Czy to ciężkie, czy nie ciężkie. No nic, to dziękuję. Tak?
4: A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, takie pytanie mam. Listonosz, jak tak wychodzi, no to ile on kilogramów może wziąć ze sobą tam do tej torby swojej, bo to jest kwestia, czy on to w ogóle uniesie, taki list.
2: Proszę pana, do 30 kilogramów.
3: A, to będzie, to weźmie ten list na pewno. To jest do kilograma na pewno. No nic, to bardzo dziękujemy pani za pomoc.
2: Bardzo.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękujemy, do widzenia.
2: Dziękuję.
3: Do widzenia.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Sami widzicie, lekko nie jest. Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa codziennie w Radiu Z od poniedziałku do piątku w porannym programie. Dzień dobry bardzo. Z premierowymi odcinkami głośno mówiących telefonów 10 minut przed 8. Gdzieś tak, mniej więcej. Ale jeżeli chcielibyście nadrobić zaległości, to zajrzyjcie na nasze strony internetowe radioz.pl, bo tam do odsłuchania jest to, co działo się do tej pory. Tymczasem w tle już kolejne wspomnienia z lat 80.

0: wciągające jest to nagranie, nie powiem. Lost Frequencies i Mary Royce Paraiso w Radiu Zek. Tymczasem powracam do tego trendu w turystyce, który nazywa się Ultra Silent Detox. Serwis bookingowy odpalił właśnie taki trend. Ty rezerwujesz pokój w luksusowym hotelu, zaznaczam, ale na wejściu oddajesz smartfon, zegarek, a w pokoju nie ma telewizora ani Wi-Fi. Serio, tak jest. I co ciekawe, im bardziej odcięte od świata jest miejsce, tym wyższa cena za dobę. Słyszycie to? Płacisz tysiące złotych za to, żeby nikt nie mógł do ciebie zadzwonić. To jest normalnie absolutny majstersztyk marketingu. Branża hotelarska wpadła na genialny pomysł, by brać od nas opłatę za podwyższony standard w dokładnie tych samych warunkach, w których jeszcze 100 lat temu żyli nasi przodkowie. Brawo! Radio Zet
1: i już. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer

0: Sia pięknie kończy muzycznie tę godzinę czasu wolnego w Radiu Z, ponieważ nieuchronnie zbliża się godzina 17. O 17 oczywiście wiadomości, a po 17 jeszcze na chwilę zajrzę do branży koncertowej, bo też z tego co widzę, branża koncertowa rozkręca absolutny hit. Radio Z.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Po reklamie.
4: Tu Radio Z, zbliża się godzina 17, czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
5: Poderwano myśliwce, pół godziny alertu RCB dla 2 województw. Na Mazurach szukają serwala, kot uciekł z prywatnej posesji. Sporo kolizji i wypadków, raport drogowy zaraz po wiadomościach.
4: 17.
5: Odwołany został alert RCB dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko poderwało myśliwce w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Nie było zagrożenia dla Polski. Wobec coraz częściej pojawiających się ostrzeżeń, szpitale na wschodzie kraju szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Jak podkreśla w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
6: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek.
7: Czyli w razie wojny to do państwa będą pacjenci właśnie przychodzić i prawdopodobnie to państwo jeszcze będą dawali schronienie nawet tym zdrowym.
6: Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
5: Gdy wyją syreny, operacje nadal się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Serwal sawannowy poszukiwany na Mazurach uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. Policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem zwierzęcia. Jeśli zobaczycie kota z krótką sierścią barwy piasku, z czarnymi cętkami, krótkim ogonem i dużymi uszami, dzwońcie na 112. Tychy na Górnym Śląsku chcą walczyć z reklamowym chaosem na ulicach. W mieście trwają prace nad uchwałą krajobrazową, a mieszkańcy i turyści mogą wskazać miejsca, które należy szczególnie chronić. Uruchomiono ankietę, mówi Małgorzata Wawak z Urzędu Miasta.
8: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można też wskazać miejsca, gdzie reklamy dobrze wpisują się w przestrzeń miasta.
5: Wyniki ankiety będą podstawą do przygotowania uchwały krajobrazowej. Dobiega końca weekend z tańszym paliwem. Ceny na stacjach spadły o ponad złotówkę na litrze po podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych. O to, jak decyzję przyjęli kierowcy, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Rozmowy przy dystrybutorach nieuchronnie kończą się politycznymi deklaracjami.
10: Ja jestem pełna uznania mimo wszystko dla rządu Tuska, że on to dźwiga.
9: Że udało się wygrać z prezydentem?
10: Też. A panem prezydentem jestem niestety mocno rozczarowana.
9: Choć są i tacy kierowcy, którzy to pod adresem premiera rzucają mocne słowa i żądają paliw w cenie 5 zł za litr.
11: Wiadomo, kto oszukuje, rząd oszukuje. Zapychanie dziury budżetowej, ale dostaną pod w następnych wyborach.
9: Mniejsze emocje polityczne targają tymi, którzy jeżdżą autami na gaz czy prąd i rowerzystami. Ich sytuacji nic się nie zmieniło.
5: A my sprawdzamy, co zmieniło się na drogach. Kolejne dziś wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Karambol na drodze krajowej nr 16 w Warmińsko-Mazurskiem między Olsztynem a Biskupcem w miejscowości Dobrąg zderzyły się 4 osobówki. 4 osoby są ranne, droga jest zablokowana. Około 10 kilometrów ma zator na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem na jezdni w kierunku Szczecina z Goleniowa. Stoicie od Łozienicy do miejscowości Pucko. Korkuje się A1 w stronę Bytomia między węzłem Pyżowice a Piekary Śląskie. Bardzo wolno poruszacie się na odcinku 10 kilometrów. Przytkana jest też Zakopianka na jezdni w stronę Krakowa.

0: Zwolnić trzeba od węzła Lubień do węzła Pcim, a potem przed Gajem stoicie do Libertowa. Swój dyżur zaczyna właśnie Lucyna Półżyczka, która już przygotowuje kolejne wiadomości i wiadomości dla kierowców. Dzwońcie, jeśli na waszej trasie są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Spójrzmy jeszcze w niebo. W nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze to 6-11, nad samym morzem miejscami 12. Chłodniej na południowym wschodzie i południu kraju od 2 do 4 stopni, a w Kotlinach Bieszczadzkich, przypominam, w nocy może pojawić się lokalnie nawet 0. Jeszcze w przyszłość możemy spojrzeć trochę, bo widzę, że jutro może być zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami mgły, więc uważajcie na drogach. Mgły będą ograniczać widzialność do nawet 200 metrów. Na ten temperatura nawet nieźle, bo od 15 do 20. Okej, złota polska jesień. Trwaj zatem. My też trwamy w Radiu Z. Oczywiście 5 minut po godzinie 17. Czas wolny, najlepsze. Przed mikrofonem cały czas Tomasz Kasprzyk. Kłaniam się i witam ponownie.

Fajnie się buja muzyka w czasie wolnym w Radiu Z. 16 minut po 17. Mówiłem o branży koncertowej, że rozkręca się kolejny, myślę, że całkiem niezły hit, tak zwane slow gigging. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Artyści organizują już kameralne występy w zabytkowych wnętrzach, gdzie obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Czyli żadnych nagrywek na TikToka, żadnych świecących ekranów nad głowami i tak dalej. Żeby było ciekawiej, publiczność ubiera się elegancko, retro, stylizacje dominują, a muzyka grana jest w 100% akustycznie, czyli wszyscy, i publika, i artyści grają fair. Fantastyczny zwrot akcji w świecie rozrywki, przyznać muszę, bo okazuje się, że szczytem nowoczesnego szyku staje się po prostu przeżywanie koncertu własnymi oczami i uszami, a nie przez ekran smartfona, natomiast artysta swoim komputerem także nie oszukuje muzyki.

0: Ileż lat już ma ta piosenka, tak pięknie słyszy się w radiu, zarówno w nocy, jak i w dzień, zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy, i działa zawsze tak samo. Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Przepiękny przebój sprzed lata. Kolejne przeboje, między innymi Eda Sheerana, już niebawem. Radio Z i
1: już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
12: A wiesz dlaczego?
11: No właśnie nie.
12: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: To brzmi jak przemyślany wybór.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Po reklamie.

Perfekt. Ed Sheeran w Radio Z. I żeby było jasne, to nie jest walc angielski, tylko to jest walczyk gdański. No musiałem wam to powiedzieć. A właśnie, do ekipy Radia Z dołączył Maciek Musiał. Wiecie pewnie, z nową audycją, musiałem wam to powiedzieć. Znajdują się w niej historie z Polski, ze świata, a także te prosto od was, słuchaczy, które wydarzyły się w waszych domach, miejscowościach, w najbliższym otoczeniu. Macie jaką historię, którą warto powiedzieć i podzielić się z nią z wszystkimi? Dzwońcie pod numer 321-321-321. Napiszcie wiadomość na Messengerze, możecie skorzystać z WhatsAppa, mailowo lub na stronie. Do wyboru, do koloru. Łapcie, dzwońcie, informujcie, a Maciek Musiał oczywiście opowie o tym w programie. Musiałem wam to powiedzieć w Radio Z.

0: Szagiego pojawił się dzisiaj w naszym popołudniowym spotkaniu w Radiu Z. Ślicznie, 18 minut pozostało do godziny 18. Przyglądam się temu, co się dzieje w świecie i widzę, że w kilku europejskich miastach ruszył pilotowy program wykorzystujący niesamowitą inteligencję ptaków. O co chodzi? Startupy budują specjalne automaty. Wrona na przykład wrzuca do podajnika niedopałek po papierosie, a w zamian maszyna wydaje jej smakołyk. Fajne? Fajne. Efekt? W parkach jest czysto, a ptaki opanowały prostą alchemię. Zamieniają w zasadzie śmieci na jedzenie. Genialny przykład na to, jak wykorzystać potężny intelekt natury, uwaga, do rozwiązania typowo ludzkich problemów.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
6: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
7: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
6: A gładzie i farby?
7: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
8: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W miłosnym uniesieniu kończymy kolejną godzinę czasu wolnego w Radio Z. Take That i Michael Patrick Kelly. Tuż przed 18:00, za moment wiadomości Radio Z. Radio Z.
1: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
2: No, musiałem wam to powiedzieć.
1: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert, pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
5: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
4: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da!
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć

0: Opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
4: Niedziela, 4 października, w studiu Radia Z pojawiła się Lucyna Płużyczka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Czas na najważniejsze wiadomości.
5: Ukraina jest na tak, USA chcą zorganizować spotkanie z Rosją. Większe kojce dla psów, aktywiści żądają zmian w przepisach. Zgrzyt przed meczem w Zenicy, Urban narzeka na murawę.
4: Osiemnasta.
5: Amerykanie proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Miałoby się ono odbyć do końca października, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. USA na razie nie zaproponowały miejsca ani konkretnej daty takiego spotkania. Ukraina odpowiada pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję Moskwy, mówił Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec. Friedrich Merz dziś w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. To ponad miliard euro. Co konkretnie Berlin obiecał Ukraińcom? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Niemcy chcą sfinansować przede wszystkim wspólną produkcję dronów, których zadaniem ma być obrona przestrzeni powietrznej przed najnowszą rosyjską generacją bezzałogowców o napędzie odrzutowym. W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy produkcję seryjną, powiedział Friedrich Merz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Niemiecka pomoc obejmuje także dostawy broni dalekiego zasięgu, która może uderzać głęboko na rosyjskich tyłach, i sprzęt do łączności satelitarnej.
5: Dodatkowo 350 milionów euro Niemcy mają zainwestować w odbudowę zniszczonych przez Rosjan ukraińskich elektrowni. Obrońcy praw zwierząt kontra Ministerstwo Rolnictwa. Aktywiści domagają się od urzędników zwiększenia rozmiarów najmniejszych dozwolonych prawem kojców dla psów w szykowanym przez resort rozporządzeniu. Chodzi o przepisy, które jednocześnie wprowadzają zakaz trzymania zwierząt na łańcuchach. Aktywiści demonstrowali dziś przed ministerstwem, a ich rację tłumaczyła Anna Zielińska z Fundacji Viva.
7: Mała klatka to pułapka.
8: W rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa mamy 4 metry kwadratowe. Jest to zamknięcie ich w takich przestrzeni, która będzie powodowała dla nich tak naprawdę ból, cierpienie takie psychiczne, już nie mówiąc o socjalizacji z człowiekiem. Jest to po prostu dla nich za mało. My w projekcie obywatelskim wnioskowaliśmy o dużo większe przestrzenie. To było 10, 15, 20 metrów.
5: Ministerstwo chce, żeby kojce dla najmniejszych psów miały 4 metry kwadratowe, a dla średnich 10 metrów. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, trwają konsultacje społeczne. Watykan utworzył poradnię dla dzieci i nastolatków uzależnionych od internetu i sztucznej inteligencji. Powstała ona w szpitalu Dzieciątka Jezus. Pomoc mogą tam uzyskać ci, których uzależnienie cyfrowe ma wpływ na sen, wyniki w szkole, relacje i życie rodzinne. Chcemy pokazać najmłodszym, jak zachować równowagę między światem realnym i cyfrowym i przekonać ich, że aktywności poza siecią mogą być ciekawe, przyjemne i satysfakcjonujące, mówią twórcy placówki. To jedna z pierwszych takich inicjatyw we Włoszech. I jeszcze sport. Jan Urban niezadowolony ze stanu murawy w Zenicy. Polscy piłkarze szykują się do jutrzejszego meczu przeciwko Bośni i Hercegowiny i pod okiem selekcjonera odbywa się tam właśnie ich oficjalny trening. Przed wejściem na boisko trener miał jednak sporo zastrzeżeń do organizatorów.
9: Dosyć duże wgłębienia wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast ktoś mi tu mówił, że są wybory, nie? Być może jutro dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób. Murawa jest przeciętna.
5: Mecz jutro o 20:45. Mamy tam swojego specjalnego wysłannika. Jego relacji słuchajcie w Radiu Z. A teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest A2 w Lubelskiem na jezdni w stronę Warszawy między węzłami i Łukowisko, Siedlce Wschód. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki. Wprowadzono tam objazdy. Korki w kilku miejscach na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
12: Korek na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. 60 km.

0: Na wysokości Kopytkowa i Kamionki pracują drogowcy. Trzy samochody zderzyły się na Krajowej 16 w Dobrągu Warmińsko-Mazurskim. Zablokowany jest odcinek od Olsztyna do Biskupca. Nie przejedziecie też drogą krajową 24 w Lubuskiem. Po zderzeniu dwóch aut jest zablokowana od Skwierzyny do Przytoczna. Około kilometra ma korek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie na wysokości ulicy Myśliwieckiej. W stronę Pragi był śmiertelny wypadek. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
4: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Bez mgieł jedynie nad morzem i lokalnie na południu kraju. Temperatura minimalna od 6 do 11. Nad morzem trochę cieplej, bo 12, ale w Bieszczadach, przypominam, w Kotlinach Bieszczadzkich nawet lokalnie 0.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
4: Tak zaczniemy tę część, ale fajnie. Ciekawe jest to, że niektórzy myślą, że to jest romantyczna ballada o miłości. A tak naprawdę to jest utwór o obsesji, zazdrości i kontroli, bo Sting go napisał w trakcie rozpadu swojego pierwszego małżeństwa. Every breath you take.

0: Nelly Clarkson z takim rockowym pazurem w Radiu Z. Jak miło. Kwadrans po 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do Wrocławia, bo remisem 1-1 zakończył się mecz mistrzów w Arenie Tarczyńskiej we Wrocławiu. Dawni reprezentanci Polski, przypomnę, zmierzyli się z byłymi reprezentantami Włoch. Polacy wyrównali wynik w ostatniej akcji meczu, co widział na żywo Kamil Kostka.
1: Jak oceniamy ten mecz i wyrównanie wyników ostatniej akcji?
2: Jezu, no bosko, ostatnia minuta to był po prostu strzał w dziesiątkę.
3: No naprawdę.
2: Cudowne emocje.
3: Cudowne.
2: Nasi górą.
3: Jest!
2: Nasi górą.
4: Jestem zachwycona.
3: Podziwiam kondycję naszych polskich piłkarzy.
5: Można było wrócić wspomnieniami do starych meczy.
1: Zaskakująca końcówka.
5: Bardzo zaskakująca, chociaż Wasilewski grał najlepiej z całej drużyny, więc mu się należało.
6: Widać, że chłopaki wykrzesali z siebie ostatkiem sił i zaowocowało. Zaowocował wysiłek, zaowocował pressing. Z młodymi dzieciakami przeszliśmy, którzy też grają w klubie i chcieli zobaczyć stare gwiazdy, o których tata opowiada, a w ogóle nie mieli o nich pojęcia.
0: Ostatnia akcja meczu, czyli mało brakowało, jak to mawiają klasycy, natomiast jak to w sporcie bywa, gra się do końca. Na meczu mistrzów pojawili się Sebastian Mila i Jerzy Dudek, ale jak to spotkanie wyglądało z ich perspektywy, o tym na antenie Radia Z porozmawiamy dzisiaj wieczorem.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radio Z. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie na drugi koniec świata. Ktoś mówi do was po chińsku albo w języku swahili, a wy nie musicie nawet wyciągać telefonu. Na rynek, uwaga, wchodzą okulary AR, które w czasie rzeczywistym łapią mowę rozmówcy i wyświetlają nam napisy pląsające na szkłach, dokładnie tak jak napisy w filmie. Jest okej. Tyle, że prawdziwy sprawdzian tej technologii może na przykład nastąpić przy kłótniach małżeńskich, bo kiedy na przykład wymyślisz pod nosem genialną ripostę, to okulary bezlitośnie wyświetlą ją twojej drugiej połówce przed oczami wielką trzcionką. Fajnie? Nie wiadomo. Radio Z i
1: już. Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdroka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Po reklamie.

Pięknie to było. Imagine Dragons w Radio Z. A słyszeliście już o bezzałogowych dronach cateringowych? Jeżeli nie, to nie oddalajcie się od Radia Z. Za chwilę trochę więcej wyjaśnię.

0: Karol G i Bruno Mars, Steel. Aż się chce powiedzieć, że to taki oldschoolowy przebój, taka pościelowa, tak jak kiedyś się pisało piosenki. Bez pośpiechu, bez fajerwerku. Tylko on, ona, melodia, mikrofon i talent. I wystarczy. Tymczasem w wybranych miastach testowane są ekspresowe dostawy napojów przez drony cateringowe. Serio, zamawiasz w aplikacji cappuccino, a po 4 minutach taki bezzałogowiec zawisa nad twoim balkonem na przykład i na specjalnej lince opuszcza gorącą kawę prosto w twoje ręce. Bez stania w kolejkach, bez czekania na kuriera. To jest normalnie wyższy poziom wygody. Ale ten poziom udowadnia, że przyszłość nadeszła szybciej niż zdążyliśmy wstać z łóżka.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk.
9: A?
10: I wygraną.
9: A?
10: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czujesz, że znowu coś ci rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: Ci panowie z Media Expert.
15: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
18: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zbliża się godzina 19. Widzę, że Oktoberfest bije rekord. O tym już więcej w wiadomościach Radia Z za 5 minut. Dziękuję bardzo, Tomasz Kasprzyk. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
1: Reklama.
2: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
3: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
2: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: Przekonuje mnie to.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
20: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
21: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
22: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
21: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: po reklamie.
1: To jest Radio Z. W niedzielę, 4 wieczór października. Czas na wiadomości. Z nimi przybywa Lucyna Półżyczka.
2: Polscy piłkarze gotowi na mecz w Zenicy. Za chwilę relacja reportera Radia Z. Piątkowska zapowiada kroki prawne. Chodzi o jej syna. Oktoberfest z rekordem. Wielkie święto piwa na finiszu. Gotowi na Bośnię i Hercegowinę. Polscy piłkarze odliczają godziny do ważnego meczu w Zenicy w czwartej kolejce Dywizji B Ligi Narodów. W pierwszym bezpośrednim pojedynku padł remis. Teraz biało-czerwoni chcą sięgnąć po komplet punktów, żeby wyprzedzić rywali w tabeli. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza, który był na konferencji przedmeczowej i któremu udało się podejrzeć część treningu pod wodzą selekcjonera Jana Urbana.
3: Dziś 27 urodziny świętuje Marcin Bułka, więc podstawowy bramkarz w talii selekcjonera Jana Urbana, no i życzy, by ten prezent urodzinowy nastąpił jutro, a więc, że uda nam się pokonać Bośnię w Zenicy. On sam ma świadomość tego, jaką długą drogę musiał przejść, aby przejąć bluzę z numerem 1.
4: Dziękuję za życzenia. Czuję się dobrze, wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach.
3: Kadra jest już po ostatnim treningu. Trener narzekał na murawę, ale też odkrył poniekąd karty, że Roberta Lewandowskiego zastąpi Mateusz Żukowski. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
2: Mecz jutro, kwadrans przed 21. Relacji Mateusza słuchajcie w Radio Z. Monika Piątkowska zapowiada kroki prawne wobec dziennikarzy w Polsce 24. Kandydatka na prezydenta Krakowa twierdzi, że reporterzy wtargnęli na strzeżone osiedle pod Warszawą, na którym mieszka jej nastoletni syn. To było stalkowanie. Granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona, stwierdziła senator Koalicji Obywatelskiej. Na konferencji prasowej zapowiedziała, że nie weźmie udziału w debacie zaproponowanej jej przez stację w Polsce 24. Szerzej o tej sprawie czytajcie na radioz.pl. A druga tura przedterminowych wyborów w Krakowie odbędzie się już za tydzień. Monika Piątkowska zmierzy się w niej z Łukaszem Gibałą. Głosowanie zorganizowano po tym, jak w maju w referendum odwołany został dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Eksperci od cyberbezpieczeństwa analizują wyciek danych z serwisu turystycznego wakacje.pl. Serwis poinformował, że hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych informacji prawdopodobnie znalazły się dane użytkowników platformy. Serwis zapewnia, że incydent nie wpłynął na bieżące rezerwacje. Warto jednak zachować czujność, zwłaszcza jeżeli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji, mówi Radiu Z Marzena Buczkowska-German z wakacji.pl.
5: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
2: Serwis zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL. O wycieku danych powiadomiony został zespół reagowania w NASK-u i Urząd Ochrony Danych Osobowych. I jeszcze Monachium, gdzie dziś późnym wieczorem kończy się Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. Jak podali organizatorzy, padł absolutny rekord frekwencji. Na teresjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do dzisiaj bawiło się 7 400 000 gości. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Na tegoroczny 191. Oktoberfest przyszło prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku, a dotychczasowy rekord, ten sprzed 3 lat, został poprawiony wyraźnie, bo aż o 200 000 gości. Na tę rekordową frekwencję z pewnością wpływ miała wspaniała pogoda w stolicy Bawarii. Bardzo zadowoleni są monachijscy browarnicy. Sprzedali w ciągu 2 tygodni 6 700 000 litrów piwa w cenie prawie 16 euro za litr. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą najliczniejszą grupą cudzoziemców są Polacy z liczbą ponad 100 tysięcy. Teraz już wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Uważajcie, na czwórce na Śląsku zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Między węzłami Kleszczów, Łany na wysokości Pławniowic zapaliła się osobówka. Zwalniacie też na śląskim odcinku S1 na wysokości Węgierskiej Górki na Śląsku i dzwonicie do nas w tej sprawie.
8: Z Wardania do Żywca korek to około 2 km.
2: Z kolei na Krajowej 22 na Pomorzu wprowadzono ruch wahadłowy. W Czółchowie auto uderzyło w latarnię i jedna osoba została ranna. Na czerwony telefon Radia Z zgłaszacie też utrudnienia z Wielkopolski.
9: Droga 579 przed Lesznem, korek, który trwał jakieś 5-6 km.
2: Dziękujemy za wszystkie sygnały, a jeżeli obok Was te...

0: są utrudnienia, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Noc pogodowo będzie spokojna, chociaż miejscami bardzo mglista. Widzialność może spaść nawet do 100 metrów, temperatura przeważnie około 8 stopni, nad morzem trochę więcej, tam 11. Najchłodniej na południowym wschodzie i w karpackich kotlinach, nawet minus 1 stopień. No może być zimno, nie chodźcie nigdzie nocą. 5 minut po 19. Dobry wieczór, Hubert Dzikowski, to jest Radio Z. I pytanie aktualne od lat wielu. Jak zapomnieć? 1.8L. Oni też nie wiedzą.

0: ale to jest zagrane i zaśpiewane. Hurts, Wonderful Life w Radiu Z. Kwadrans po 19:00. Zaczynamy, dzieje się w Radiu Z. Jeszcze przed 20:00 zajrzymy za kulisy naszej urodzinowej parapetówki, także bądźcie, bo będzie naprawdę przemiło, a muzycznie wiadomo, jak zawsze będzie bardzo grubo. Roxette, Taylor Swift, Freddie Mercury, za chwilę Sanach, no i będzie jeszcze kilka innych piosenek, które znacie po kilku sekundach. Nigdzie nie odchodźcie, to jest Radio Z.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ale to było Energy Rock Set, Joyride w Radiu Z, to jest Dzieje się. Za nami urodzinowy tydzień i nasza wielka parapetówka, bo przecież skończyliśmy 36 lat. A że świętowaliśmy już pod nowym adresem, no to zaprosiliśmy was do środka. Można było zajrzeć właściwie wszędzie, zobaczyć radio od kuchni, spotkać nas, a nawet na chwilę przejąć antenę. Posłuchajcie.
1: Z tej strony Kinga, chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Z. Wysłałam zgłoszenie na konkurs w ogóle totalnie na spontanie, nie spodziewając się, że wygram ten konkurs. Zwiedzamy, bardzo nam się podoba.
2: Jak kiedyś będziecie mieli okazję, to przyjdźcie, porozmawiajcie, usiądźcie sobie tutaj w tym fotelu, jeśli będzie taka okazja, wiadomo, bo naprawdę jest to coś fajnego.
0: Też tak myślę, właśnie siedzę w tym fotelu, słuchajcie, no. I tak właśnie wygląda impreza, kiedy Zetka zaprasza gości do siebie. A za chwilę będzie Wiktor Waligura. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
6: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
5: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak ja bardzo lubię tę piosenkę. Robert Miles, One and One, a to jest Dzieje się w Radiu Z. Za chwilę będzie Oskar Cymes, ale my jeszcze chwilę poświętujemy, bo 36. urodziny Radia Z były naprawdę bardzo huczne. W poniedziałek wpadło do nas tyle muzycznych gwiazd, że momentami bardziej to przypominało festiwal niż normalny dzień w robocie. Zresztą przekonajcie się.
1: Cześć wszystkim, tutaj Zalia i bardzo się cieszę, że możemy spotkać się przy okazji 36. urodzin Radia Z.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: Michał Szpak.
4: Jest czerwony dywan, jest wielka parapetówka, są wyjątkowi goście. Z nami Kaja. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, jak się cieszę, że ktoś wreszcie jest ode mnie starszy.
6: Cieszę się, że macie nową już teraz przestrzeń i mam nadzieję, że zaklimatyzujecie się na maksa tutaj i stworzycie samo piękno i po prostu dobre, dobre wspomnienia.
0: No, my też w to wierzymy. I że tak bez końca będziemy imprezowali. Cymsu też w to wierzy.

Radio Z, Panic at the Disco, High Hopes. To bardzo a propos tytułu, bo ruszył finał PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław kontra Press Grupa Deweloperska Toruń. Wszystko rozstrzyga się dziś na Stadionie Olimpijskim. Która drużyna żużlowa będzie numerem jeden w Polsce, a jednocześnie na świecie, bo mamy najlepszą ligę na świecie? No to będziemy sprawdzali, bo to jest Dzieje się w Radio Z. Będziemy zaglądać na tor, patrzymy, kto pojedzie po złoto, a teraz Shine On, Rio!

0: To Kuba i Kuba w Radiu Z. Chłopaki. A za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. Zaraz potem przyjrzymy się też prognozie pogody na noc. Zostańcie z Zetką. Dzieje się.
1: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy.
4: Pogadamy.
2: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
3: To znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
9: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
8: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
9: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
8: A skrócenie szkoleń BHP?
9: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
8: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie.
0: 20 dochodzi, słuchacie Radia Z i bardzo słusznie. Teraz czas na wiadomości. Lucyna Półrzeczka jest z nami.
14: Protest w obronie proboszcza z Grojca. Wierni zablokowali kościół. Uwaga na gęste mgły. MGW wydaje ostrzeżenia niemal dla całej Polski. Tydzień noblowski przed nami. Sprawdza.

0: Gazet Szymonowi Kasterikowi proboszcz był nie tylko dobrym kapłanem, ale przede wszystkim człowiekiem uczciwym i skromnym.
1: Po prostu był człowiekiem.
2: No.
1: Księdzem, ale i człowiekiem.
3: Państwo widzieliście, że coś się złego dzieje?
4: Nie, nie widzieli nic. Wszystko było w porządku. Ksiądz się zawsze wyliczył na koniec roku.
5: Świetnym człowiekiem. Dla ludzi, dla kościoła. Nie powinno tak załatwiać się spraw.
6: Całe pieniądze z kolędy szły na kościół, a nie do księdza kieszeni.
0: A godzinę temu biskup Roman Pindel przyjechał do parafii. Trwają jego rozmowy z radą parafialną. Wierni domagają się, żeby spotkał się także z nimi. Gęsta mgła możliwa tej nocy niemal w całym kraju. IMGW wydaje ostrzeżenia dla 14 województw. Wyjątkiem są Pomorze oraz Warmia i Mazury. Alerty obowiązują od 22 do 9 rano. Uważać powinni zwłaszcza kierowcy, bo miejscami widzialność może spaść do poniżej 200 metrów. Policja apeluje też do pieszych o ostrożność i noszenie odblasków, dzięki którym są lepiej widoczni na drodze. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę paliwową, co poskutkuje niższymi cenami paliw na stacjach, ale mimo, że to projekt rządowy, nie wszyscy w koalicji są tym rozwiązaniem zachwyceni, o czym mówili w programie 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Taka ustawa to pomoc krótkoterminowa, mówił Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum.
7: To nie może być stały mechanizm, szanowni państwo, żebyśmy mieli świadomość, jak to jest drogi program. W tym roku wydamy 9 miliardów złotych na to, żebyśmy trochę taniej płacili na stacjach benzynowych. To jest tyle, co Ministerstwo Kultury wydaje rocznie w ramach budżetu na całą kulturę. To jest taka skala pieniędzy. Ja bym oczekiwał od prezydenta Nawrockiego raczej, żeby namawiał Donalda Trumpa, żeby skończył wojnę w Iranie, bo stamtąd są wysokie ceny ropy.
0: Głównymi krytykami tej ustawy są jednak posłowie opozycji, w tym Jarosław Sellin z PiS-u.
8: Bez tej ustawy przecież rząd od kwietnia do lipca wprowadził program CPN, czyli można to było zrobić bez tej ustawy. Tę ustawę używano jako pewien instrument polityczny do zwalania, kolokwialnie mówiąc, na prezydenta tych wysokich cen paliw i zasłaniania tej nieczynności rządu w tej sprawie. Można to było zrobić bez tej ustawy?
0: Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w trybie następczym i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Miał wątpliwości, czy prawo nie jest łamane, ponieważ ustawa działa wstecz. Już jutro rusza Tydzień Noblowski. Tradycyjnie jako pierwsza przyznana zostanie nagroda z medycyny i fizjologii. We wtorek z fizyki, następnie z chemii, a w czwartek z literatury. W piątek z kolei poznamy laureata pokojowego Nobla i według ekspertów, wspomniany już Donald Trump, nie ma na nią szans, mimo że prezydenta USA zgłosiło kilku zagranicznych liderów i organizacji. Analitycy wskazują, że trwający konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem oraz niechęć komitetu do ulegania presji politycznej całkowicie przekreślają jego kandydaturę. Wśród realnych faworytów wymienia się natomiast m.in. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Międzynarodową Stację Kosmiczną. Teraz już raport z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: Po zderzeniu trzech aut zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku na S8. Utrudnienia są na odcinku Konotopa, Warszawa Zachód. Zatory tworzą się też w kilku miejscach na A4 w Małopolsce. Na jezdni w stronę Krakowa zwolnić trzeba od węzła Targowisko aż do zjazdu na S7. Zablokowana Krajowa 25 w Wielkopolsce na trasie z Ostrowa Wielkopolskiego do Kalisza w Fabianowie była kolizja. A ekspresowa 19 w Lubelskiem też jest zatkana, o czym dajecie znać na czerwony telefon Radia Z.
12: Droga S19 jest wielki korek, około 1,5 kilometra, idzie jakoś, ale słabiutko.
0: Wiadomości dla kierowców tworzymy razem z Wami. Dajcie znać, jeżeli też stoicie w korkach.
9: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
10: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
13: Względnie spokojna pogodowo noc, ale przypominam to, co słyszeliśmy już przed momentem. Uwaga na mgły. Miejscami widzialność spadnie nawet do 100-150 metrów. Może być groźnie. Temperatura przeważnie około 8 stopni, nad morzem trochę więcej, tam do 11. 5 minut po 20. Cały czas mamy niedzielę. Czwarty wieczór października. Jest weekend, co by nie było. Hubert Radzikowski, witajcie.

0: No nie każda bajka kończy się dobrze. Sunrise Avenue właśnie o tym. A to jest Radio Z. Dzieje się w Radio Z. Uwaga, bo do naszej ekipy dołączył Maciej Musiał. Z nowym programem musiałem wam to powiedzieć. I tu ważne. Maciek czeka też na wasze historie. Dzwońcie pod 321-321-321. Piszcie przez WhatsApp, Messenger albo przez stronę Radio Z. Bo najlepsze historie często dzieją się tuż obok nas. Posłuchajcie Macieja.
1: Pokonał, uwaga, siedzicie, ponad 500 kilometrów przez góry, doliny i to w niecałe 4 doby. I tak biegnąc ustanowił nowy rekord trasy. A najlepsze jest to, że przy okazji biegu prowadził zbiórkę dla dzieci chorych na nowotwory. Celem było 20 tysięcy złotych, zebrał ponad 32.
0: No i to takie właśnie historie będą się pojawiały. A Dawid Podsiadło, jak zwykle, wszystko na błysk. No, w końcu jak Dawid przychodzi...

0: Culture Club, Karma Chameleon w Radiu Z, a to jest Dzieje się jeszcze przed 21. Wrócimy do meczu mistrzów Polska-Włochy, a na żużlu po 8 biegu Betar Sparta-Wrocław, Press Grupa Deweloperska Toruń. Dotychczasowy mistrz prowadzi 26-22 we Wrocławiu. No i wygląda na to, że stary mistrz będzie nowym mistrzem, a my będziemy to sprawdzali.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: No i mamy jesień.
6: A ja mam dla ciebie cynk.
0: O, cynk. W sensie podpowiedź?
6: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
0: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
0: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
0: To ma sens.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Edward Maja i Wika Żyguli na Stereo Love w Radiu Z. To jest Dzieje się. Moi drodzy, remisem 1-1 zakończył się mecz mistrzów w arenie Tarczyński we Wrocławiu. Dawni reprezentanci Polski zmierzyli się z byłymi reprezentantami Włoch. Polacy wyrównali wynik w ostatniej akcji meczu, co widział na żywo Kamil Kostka.
1: Dzień dobry, Arkadiusz Głowacki. Był to dla nas wyniszczający mecz fizycznie. Marzę o tym, że się położyć tak naprawdę, ale prawda jest taka, że wysiłek fizyczny sprawia, że czujemy się szczęśliwi po prostu, że mogliśmy wziąć w tym udział.
2: Sebastian Mila. Dużo ciekawych akcji na tym meczu widzę, głównie też z twoim udziałem.
3: Dobrze się tu czułem zawsze. Cieszę się, że udało się w takich okolicznościach dzisiaj pokazać, bo z mistrzami świata no nie gra się codziennie. To jest taki powrót do takich wspomnień, ale takich pozytywnych.
2: Jerzy Dudek, wracając na boisko w takim składzie, jest trema po takim czasie?
4: Zawsze jest trema. Ona jest takim dreszczykiem lekkim emocji i to dobrze świadczy o nas, że jeszcze nam zależy, że jeszcze się przejmujemy i czasami denerwujemy. My tęsknimy za tym, za tą atmosferą, dowcipami, które tutaj jeden drugiemu robi.
0: My też tęsknimy za panami i całe szczęście, że mogliśmy was zobaczyć. I wbrew złośliwcom wcale nie potrzeba było aparatów tlenowych. W bardzo dobrej formie pojawili się nasi zawodnicy. 1-1. Dobry wynik. Przynajmniej nie przegraliśmy. To jest Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu Z.

Me. To Matko Niamira w Radiu Z. Freaky Like Me. Dzieje się, moi drodzy. No i w żużlu już się w zasadzie nie dzieje. Inaczej. Dzieje się, ale wszystko jest już jasne. Mecz trwa. Jesteśmy po 10. biegu. Mowa o meczu Betard Sparta Wrocław Press Grupa Deweloperska Toruń, który jest meczem rewanżowym, który rozstrzyga, kto zostanie mistrzem Polski w drużynowych rozgrywkach PGE Ekstraligi na ten rok. No i już wiemy, że to Toruń po raz kolejny dzierży palmę pierwszeństwa. Jest 28-32, czyli Betard Sparta nie ma szansy już odrobić straty, którą tak naprawdę poczyniła w pierwszym meczu w Toruniu. Gratulujemy Torunianom zwycięstwa, Betardowi Sparcie Wrocław miejsca drugiego, a wynik finalny i tak podejrzymy.

0: XYZ Fast Boy Music Sounds. Za 3 minuty niespełna będzie 21 wiadomości, a w nich m.in. o tym, że na fanów muzyki można liczyć.
1: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
9: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
3: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 21. Czas więc na wiadomości Lucyna Półżyczka.
10: Polska ambasada odpowiada na rosyjskie groźby. Zostajemy w Kijowie. Narkotyki w łódzkim mieszkaniu. 38-latek z zarzutami. Wystarczyły 3 kwadranse. Bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury już wyprzedane.
0: 21.
10: Jasne stanowisko szefa naszej ambasady w Ukrainie. Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, oświadczył Piotr Łukasiewicz. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie i zapowiedziała dalsze ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na te groźby zareagował polski MSZ. W jakim tonie utrzymana jest odpowiedź resortu? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Bardzo stanowczym. Kolejne rosyjskie groźby i apele pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę.

0: Policjanci z Łodzi przejęli ponad 4 kg narkotyków. Znaleźli je w mieszkaniu 38-latka podejrzanego o produkcję środków. Mówi Radio Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
1: Funkcjonariusze po przeszukaniu pomieszczeń ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi innych niż włókniste. Lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Rozpoczął się nowy rok akademicki, ale uczelnie otwierają się nie tylko dla studentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na przykład zaprasza także uczniów szkół podstawowych i rusza z zajęciami z ekonomii dla najmłodszych. Trwają właśnie zapisy, a dzieci będą mogły poznać świat pieniędzy, przedsiębiorczości i gospodarki w przystępny sposób. Jak dokładnie będą wyglądały te zajęcia, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Podczas wykładów prowadzonych w formie nauki przez zabawę uczniowie dowiedzą się, jak pieniądz krąży w gospodarce, w czym może pomóc AI i jak z niego korzystać, a także na czym polega organizacja pracy w firmie.
3: Sprawdzą, ile trzeba sprzedać, żeby zacząć zarabiać.
2: Mówi Marek Kiczka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zaplanowano 6 stacjonarnych zajęć, każde potrwa 90 minut. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zajęcia ruszą 12 października. Dla chętnych rodziców uczelnia przygotowuje również spotkania, m.in. o tym, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Jeden z najsłynniejszych festiwali muzycznych na świecie, Glastonbury, wraca po rocznej planowej przerwie i już bije rekordy. Bilety na przyszłoroczną edycję wyprzedały się w zaledwie 45 minut. Ludzie rzucili się na wejściówki mimo wysokiej ceny. To ponad 400 funtów, czyli równowartość ponad 2000 zł. Glastonbury 2027 odbędzie się pod koniec czerwca. Organizatorzy nie ogłosili jeszcze line-upu. W zeszłym roku na imprezie bawiło się ponad 200 tysięcy fanów muzyki. Czas już na wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Tylko jednym pasem jedziecie ekspresową jedynką na Śląsku w stronę Bierunia. Za Bielsko-Białą trzeba zwolnić w Gliwicach. Zderzyły się tam 4 auta. Stoicie też na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem.
6: Od morza w stronę Szczecina, korek o długości 3 km.
0: Zator zaczyna się na wysokości Łozienicy. Po zderzeniu ciężarówki z samochodem zablokowana jest droga krajowa 73 na Podkarpaciu. Na wysokości Krajowic policja wyznaczyła objazdy. A na krajowej 50 za Mińskiem Mazowieckim do Łochowa wprowadzono ruch wahadłowy. W Ładzyniu była kolizja 2 osobówek. Uważajcie, a numer telefonu, pod którym czekamy na wasze sygnały, pozostaje niezmienny.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Poniedziałek będzie całkiem przyjemny, rano miejscami jeszcze mgły, ale później już zdecydowanie lepiej. Od 16 stopni na północnym wschodzie, około 19 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Czyli jak na początek października, całkiem nieźle. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.

To jest Radio Z, Bumfuck MC's Crack It, Something's Going On. Moi drodzy, a to jest Dzieje się i teraz muzyczna zabawa, bo nasz Piotr Kędzierski, znają państwo naszego kolegę zabawnego, prawda? No to debiutuje dziś w Polsacie jako prowadzący hitstera. Hitster w sobotę i w niedzielę w Polsacie, tam gwiazdy słuchają przebojów i próbują zgadnąć, z którego są roku. Piotrek zresztą też u nas grzebie w historii piosenek w swoich hitstoriach. I na przykład Sylwia Grzeszczak. Zwykle ballady, emocje, a Bang Bang to zupełnie inna bajka. I ten numer był nawet w kampanii Radia Z, a przy jego tekście maczał palce pewien bardzo znany polski artysta z charakterystycznym pseudonimem. Kto? No sprawdźcie sami, na tym polega ta zabawa. A teraz już Sylwia, Bang Bang. Lecimy.

Cry for You to September w Radiu Z. I moi państwo, znamy już żużlowego mistrza Polski. Press Grupa Deweloperska Toruń obroniła tytuł w PGE Ekstralidze. W rewanżowym finale na stadionie olimpijskim Torunianie pokonali gospodarzy Beta Sparte Wrocław 46-44, a w całym dwumeczu 101-79. Złoto zostaje w Toruniu. Gratulujemy, a to jest Dzieje się w Radiu Z. I teraz będzie pani Doda i jej pamiętnik. I zajrzymy do niego. I bez konsekwencji.

To jest Aleksandra Stan i Mr. Saxobeat, a to jest Dzieje się w Radiu Z. I już podrzucam wam, co szykuje Mateusz Ptaszyński w Lubię to z Superstars. We wtorek odwiedzi go najbardziej znany polski Hiszpan, czyli Conrado Moreno. Miejmy nadzieję, że nie wjedzie na skuterze. A w czwartek Fox gotuje. Facet, który wyszedł z TikToka i właśnie otwiera własną restaurację. Zapewne będzie pysznie. Teraz bez wątpienia, bo wpada Zalia i zaśpiewa: o jak ładnie, tylko mnie kochaj. W Radiu Z. Nadstawcie ucha.

Robbie Williams, Supreme w Radiu Z. Za 16 minut będzie 22. Szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii mają się pojawić banany, które po obraniu nie brązowieją. No to jest dopiero historia. Genetycy zablokowali odpowiedzialny za to enzym. I pomyśleć, że człowiek od tysięcy lat chce pokonać starzenie. A w tym wyścigu wyprzedził nas banan. Ale wstyd.

To jest Dzieje się w Radiu Z. No i musi się dziać, bo jak się spotyka Kaśka Sochacka z Cortezem, no to się dzieje nowość. Jak my w Radiu Z.

0: Ależ to ładna nowość. Kaśka Sałatka i Cortez, jak my w Radiu Z. A teraz już studio wiadomości. Lucyna Półżyczka jest z nami, tak więc zapraszamy.
1: Szkolenia w gotowości dla cywilów. MON dodaje 70 nowych terminów. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki nadal poszukiwani. Wydłużono nabór. I gratulacje dla Adriana Meronka. Polak wygrał prestiżowy turniej golfowy.
0: 22.
1: Wielkie zainteresowanie szkoleniami w gotowości organizowanymi przez MON. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały więc 70 dodatkowych terminów kursów. Informuje o tym wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Żeby wziąć w nich udział, wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez aplikację mObywatel. W gotowości to program powszechnych szkoleń obronnych skierowanych do cywilów. A szkoły i przedszkola czekają na rządowe wytyczne dotyczące ewakuacji w razie ataku z powietrza. MSWiA wspólnie z resortem edukacji i Strażą Pożarną opracowały zasady dotyczące postępowania z uczniami na wypadek zagrożenia. Zakładają one m.in. obowiązkowe ćwiczenia z ewakuacji do miejsc schronienia. Pierwsze broszury mają być wysłane w tym miesiącu, choć jak przyznaje dyrektorka szkoły podstawowej nr 225 w Warszawie, Elżbieta Krużyńska, placówki mają już własne procedury.
2: Jeszcze nie mam takiej wiedzy, żeby te broszury się pojawiły. Natomiast my mamy swoje też wewnętrzne procedury, według których postępujemy, według których ćwiczymy. Uczymy uczniów też innych ewakuacji i będziemy ich w dalszym ciągu uczyć, bo to trzeba cyklicznie powtarzać.
1: Na stronie gdziesieukryć.pl jest lista ze spisem ponad 80 tysięcy miejsc schronienia. Komisja Europejska bierze się za wirtualne waluty w grach komputerowych. Zapowiada kroki prawne przeciwko 9 firmom z rynku gier, które mają nie spełniać unijnych regulacji. Chodzi m.in. o nieinformowanie, że w ciągu 2 tygodni, tak jak przy każdym zakupie internetowym, gracze mogą żądać zwrotu pieniędzy wydanych na wirtualne waluty, jeżeli się rozmyślą. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Niektóre gry bezpośrednio zachęcają dorosłych, ale też dzieci do zakupów, mimo unijnego zakazu. Według stanowiska Komisji Europejskiej, ale też Organizacji Ochrony Konsumentów, gracze powinni mieć możliwość swobodnego grania bez

0: Grudniowy weekend cudów otrzymają paczki przygotowane przez darczyńców. To odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca, zachęca Paula, jedna z wolontariuszek Stowarzyszenia Wiosna.
1: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości, człowiek ma pełne ręce roboty, bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
0: Wszystkie szczegóły i zapisy chętnych są na stronie szlachetnapaczka.pl. Łzy szczęścia i wielki sukces Polaka. Adrian Merong wygrał prestiżowy 4-dniowy turniej golfowy Alfred Dunhill Championship w Szkocji. W dramatycznym finale 32-letni Merong pokonał Caseya Jarvisa. To zwycięstwo ma dla niego również wyjątkowy wymiar symboliczny, bo dokładnie 10 lat temu właśnie podczas tego turnieju Polak rozpoczynał zawodową karierę. Gorąco gratulujemy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: To teraz o pogodzie. Jutro całkiem przyzwoity poniedziałek. Rano lokalnie mgły, ale później sporo przejaśnień i bez większych pogodowych atrakcji. Od 16 stopni na północnym wschodzie, po 21 stopni na zachodzie i południowym wschodzie. W centrum około 19. Październik? To bierzemy bez marudzenia. Hubert Racikowski, dobry wieczór.

Ich wizyta jest za każdym razem bardzo przyjemna. Black Eyed Peas, I Got a Feeling w Radiu Z. To jest Dzieje się. Jeszcze przed 23 posłuchamy Leroya, który był gościem Lubię to Superstars i opowiadał m.in. o początkach polskiego hip-hopu. Ale zajrzymy też do Kępy i Fiedorczuka. Ich jest pan, pani na głośno mówiącym. A z nami już teraz zapraszamy bardzo serdecznie o Temper City i Self-Aware. I jest niedziela, 4 października, więc poniedziałek jeszcze poczeka, jeszcze zdąży.

0: Absolutnie fantastyczna Anastasia Left Outside Alone w Radiu Z. A to jest Dzieje się. We wtorek gościem Mateusza Ptaszyńskiego w Lubię to Superstars był Leroy. Albo jak sam się u nas określił, ojciec protoplasta polskiego hip-hopu. Było o początkach, wielkiej karierze, polityce i ludziach, z którymi pracował przez te wszystkie lata.
1: Wszystkie te, jak wspominam, wspólne nagrania z różnymi ludźmi, którzy miałem tę niesamowitą możliwość w ogóle z nimi pracować, czy to Lionel Richie, czy chłopaki z Wu-Tang Clan, kiedyś. Ja będę to pamiętał wszystko do końca życia, bo to są ikony po prostu i każdy by marzył, żeby spędzić z nimi w studio choć chwilę.
0: No wiadomo, też bym wspominał. Ja to wspominam fakt, że już za moment zagrają dla nas w Radiu Z Kungs i Theophilus London. A gdzie tu Lionel Richie?
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Po reklamie.

Monika Lewczuk, ty i ja, a to jest Dzieje się w Radiu Z. Jeśli są takie sprawy, przy których człowiek już nie wie, czy się śmiać, czy denerwować, to od poniedziałku do piątku po 7 biorą je na warsztat Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan, pani na głośno mówiącym. Dzwonią do urzędów, instytucji i próbują rozbroić wszelkie absurdy naszej codzienności. Wszystkie odcinki znajdziecie w playerze Radia Z. A do kogo zadzwonią jutro? Słuchajcie, dzień dobry bardzo. Wszystko się wyjaśni. Teraz z kolei posłuchajcie Kygo i Maxa McKnown. Dobry numer.

Są takie piosenki, które już w studiu pokazują, że wydarzyło się coś wyjątkowego. Kiedy Foreigner nagrywali I Want to Know What Love Is i dołączył do nich gospelowy New Jersey Mass Choir, podobno ludzie w studiu po prostu zaczęli płakać ze wzruszenia. No i trudno się dziwić. Ponad 40 lat później ten refren nadal robi dokładnie to samo. Wzrusza Foreigner, I Want to Know What Love Is. A to jest Radio Z i dzieje się to, zadzieje się teraz. Can't Hold Us, Macklemore i Ryan Lewis.

0: to Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. No i jest tu. Jeżeli chcą Państwo wiadomości, to te też są już za chwilę. Radio Z
1: i już. Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
2: No i dlatego musiał Wam to powiedzieć.
1: Musiałem wam to powiedzieć.
2: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
1: No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
0: To jest Radio Z, 23 dochodzi. Ostatnie dziś wiadomości, Lucyna Półżyczka.
3: Powieść Nul Szczepana Twardocha z nagrodą literacką Nike. Cyberpojazd do pomocy po ataku hakerskim ma ratować szpitale. Jutro mecz Polaków w Lidze Narodów, zabraknie jednak gwiazd.
0: 23.
3: Gorące gratulacje dla Szczepana Twardocha. Jego powieść Nulu zdobyła nagrodę literacką Nike. Zwyciężyła też w plebiscycie Nike czytelników Gazety Wyborczej. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy, mówił przewodniczący jury Witold Bereś. A sam autor podkreślał, to moja najważniejsza powieść. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura. Jubileuszowa 30. edycja wręczenia nagrody Nike odbyła się w Bibliotece Uniwersytetowej. Warszawskiego. Cyberkaretka ma ratować szpitale po ataku hakerskim. Przybywa incydentów związanych z wyciekiem danych pacjentów. Centrum E-Zdrowia kupiło pojazd, który będzie pomagać placówkom ochrony zdrowia, kiedy ich serwery zostaną zainfekowane. Cyberkaretka kosztuje około 1 000 000 zł i, jak podkreślają eksperci, jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali Europy. Więcej o niej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Cyberkaretka wyposażona w internet satelitarny Starlink, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
5: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
4: Prowadzeniem u siebie takiego pojazdu zainteresowane były Niemcy, oprócz nich także Hiszpania i Wielka Brytania.
3: Od początku roku było około 1400 ataków na systemy w ochronie zdrowia. Wandale rozbili pomnik upamiętniający ofiary getta na placu Braci Kożuchów w Sosnowcu. Policja szuka sprawców, a prezydent miasta apeluje o pomoc w ich zatrzymaniu. Nie ma i nie będzie mojej zgody na zbezczeszczenie miejsc pamięci, napisał w mediach społecznościowych Arkadiusz Chęciński i zapowiedział,

0: Polski, organizator akcji, i podaje przykład Rumunii, gdzie taki system działa i gdzie sprzedawane są polskie wyroby.
1: Małe małpki takie z polskimi markami sprzedawane w Rumunii, ale te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym. Nie tylko, że się da, ale to jeszcze Polacy, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych, społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła.
0: Resort klimatu i środowiska prowadzi rozmowy z branżą o kaucji na jednorazowe butelki szklane, ale ostatecznej decyzji w tej sprawie na razie nie ma. Lublin walczy z drdestowcem japońskim. To inwazyjna roślina, która początkowo pełniła funkcję ozdobną. Szybko rośnie i wypiera rodzime gatunki. Może osiągnąć nawet 3 metry wysokości, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
2: Ponadto w związku ze specyficzną budową, ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Okazuje się, że jest na tyle silnym gatunkiem, który sobie świetnie radzi i przerasta chodniki, ścieżki, czy też jakieś schody, czy tarasy.
0: Prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. Roślina nie jest niebezpieczna dla człowieka. Ostatni taki wyjazd na tym zgrupowaniu. Polscy piłkarze szykują się na jutrzejszą batalię z Bośnią i Hercegowiną na drugim poziomie Ligi Narodów. W Zenicy jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. No, obie drużyny są osłabione brakiem największych gwiazd.
3: Polska przyleciała bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki, a to wyrwa w ataku nie do załatania. Z Rumunią popisał się hat-trickiem, a jego zastępcą powinien być występujący w drugiej Bundeslidze Mateusz Żukowski. Bośnia z kolei przeciwko Szwecji żegnała legendę, reprezentacyjną karierę zakończył Edin Dzeko.
4: I w podobnej sytuacji jest Bośnia, gdzie odchodzi ich Lewandowski, bo jak się popatrzy na jego liczby, jakie osiągał, i to one są po prostu znakomite.
3: Mówił selekcjoner Jan Urban, urodzony w Sarajewie. Czeko trzymał się na 152 występach i 73 bramkach. Zenica, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: Lewy ma w kadrze 92 gole i zapewne podczas kolejnego zgrupowania będzie chciał przybliżyć się do setki. A mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45. Relacji Mateusza koniecznie słuchajcie w Radio Z. A nasze kolejne wiadomości u nas już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Michała Krasuckiego.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Pogodowo jutro miejscami mglisto, później zdecydowanie przyjemniej. Na termometrach od około 16 stopni na północnym wschodzie do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. W centrum koło 19, także początek tygodnia pogodowo całkiem łaskawy. Oby to była spokojna noc. Tego wam życzę. Hubert Radzikowski. Zostańcie z Zetką. Pa, pa.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer

0: północ. Zaczynamy nowy tydzień, jest poniedziałek, 5 października. Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar, z którym walczy aktualnie ponad 70 strażaków, był już w pełni rozwinięty.
1: To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu. Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
0: Przekazał mi dosłownie przed chwilą młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Strażacy nadal prowadzą akcję gaśniczą. Ta potrwa jeszcze wiele godzin. Samego pożaru nie udało się jeszcze całkowicie opanować, a przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Najsurowszy możliwy wyrok za pedofilię utrzymany. Chodzi o Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna krzywdził dziewczynki, w tym swoją pasierbicę. Gwałcił też dorosłe kobiety. Ma również zarzuty za zoofilię. Spędzi w więzieniu 25 lat. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny we Wrocławiu. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr o tym, jak sąd go uzasadniał.
2: Uzasadnienie jest tajne ze względu na drastyczne szczegóły, ale też dobro pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet, ale w samym wyroku najczęściej padało słowo maksymalnie, nie tylko dotyczące samej kary więzienia, ale też innych środków.
3: Stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu.
2: Jak mówi sędzia Bogusław Tocicki, chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych czy posiadania zwierząt. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Zarzuty ma także była żona Przemysława L. za nieudzielenie pomocy jednej z pokrzywdzonych oraz za pomoc w zoofilii. Kamila W. została skazana na 6,5 roku więzienia. Sprawa ta też jest w sądzie apelacyjnym. Na Lubelszczyźnie trwają kolejne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Tylko w Lublinie w ostatnich tygodniach z miejskich treningów skorzystało nawet kilka tysięcy osób. Mieszkańcy uczą się, jak czytać alarmy.

0: najbliższego budynku.
1: Na Lubelszczyźnie procedury na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza opracowały już m.in. szkoły, uczelnie, szpitale czy urzędy. Od 20 lat pilnują Polski z powietrza. Myśliwce F-16 są z nami dwie dekady w bazie lotnictwa taktycznego Poznań-Krzesiny. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał z pułkownikiem Rościsławem Stepaniukiem, który jako pierwszy w kraju usiadł za sterami tej maszyny.
2: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać.
3: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
2: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
1: Myśliwce F-16 posłużą nam jeszcze co najmniej 20 lat. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowuje rok obowiązywania w Polsce nowych reguł recyklingu. Oddaliśmy 5 miliardów opakowań. Już wiadomo, że będą nowe butelkomaty. Pojawią się nie tylko w sklepach, ale też na osiedlach. O tym, co jeszcze się zmieni, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Trwają prace nad wydłużeniem ważności bonów za zwrot opakowań. Jednak ministerstwo działa tutaj z opóźnieniem, ponieważ największe dyskonty już zapowiedziały dłuższe terminy albo właśnie je będą wdrażać. Z kolei małpki będą w systemie za ponad 2 lata, zapowiada minister Paulina Henning-Kloska.
5: Będziemy chcieli to zrobić tak, żeby oczywiście operatorzy i producenci mieli czas się przygotować, natomiast nie pozwolimy datą wejścia w życie torpedować pomysł.
4: Założenie jest takie, żeby do końca roku system zebrał blisko 80% opakowań objętych kaucją.
1: W ciągu miesiąca oddajemy około 900 milionów sztuk opakowań. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
6: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób, większość w aptekach. Około 100 tysięcy osób umiera każdego roku w Polsce z powodu nowotworów. W Światowy Dzień Onkologii lekarze przypomnieli jednak, że części tych zgonów można byłoby uniknąć, gdyby pacjenci zaufali specjalistom i stosowali się do zaleconego leczenia. Tymczasem coraz więcej osób szuka w internecie alternatywnych terapii i wydaje duże pieniądze na niesprawdzone metody. Jak mówi onkolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, dr Marek Kowalczyk, konsekwencją może być śmierć.
7: Pamiętam młodego pacjenta, który miał rozpoznany nowotwór jądra. On w trakcie tego leczenia nam się nie przyznawał, że stosuje cokolwiek poza tym, co my mu zalecamy. Doszło do uszkodzenia wątroby. No i pacjent, który rokował bardzo dobrze, niestety zginął w przebiegu niewydolności wątroby, wtórnie do tego, że stosował leczenie na własną rękę, nie mówiąc o tym nikomu.
1: Lekarze apelują też o regularne badania. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa jest na jego wyleczenie. Szlachetna Paczka potrzebuje pomocy, szuka wolontariuszy. Początkowo nabór miał trwać do końca września, ale ciągle nie udało się zebrać odpowiedniej liczby osób. Czym mają się zajmować? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Będą odwiedzać rodziny, które zgłoszono jako potrzebujące w tej edycji Szlachetnej Paczki. W sumie w całym kraju będzie ich około 30 tysięcy. Potrzeba więc ludzi, którzy odwiedzą ich, spiszą ich historię, a później pomogą darczyńcom w przygotowaniu paczki, mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.
9: Każda jedna osoba i kilka godzin swojego czasu ma znaczenie. To szansa dla kogoś na prawdziwą zmianę na dobre.
8: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w Opolskiem, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskiem, ale pomoc przyda się i w innych regionach kraju. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: A chętni mogą zgłaszać się na stronie szlachetnapaczka.pl.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Zatrzymany został 21-latek z Nowego Sądza po śmiertelnym potrąceniu pieszego na pasach. Kierujący trafi dziś do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Do tragedii doszło w sobotę po południu w Nowym Sączu. Kierowca wjechał na przejście, mimo że na prawym pasie inny samochód przepuszczał 51-latka z psem. Mężczyzna zginął na miejscu, kierowca był trzeźwy. Aplikacja do ostrzegania ludności niebawem przejdzie testy. Narzędzie jest gotowe od strony technicznej. Prezentacja w grudniu. Do końca roku MSWiA chce, by wszystkie miejsca schronienia były oznaczone. Obowiązek umieszczania tabliczki leży po stronie zarządcy budynku. Takie punkty powinny być udostępnione, gdy zawyją syreny. Jednak dostępność będzie ograniczona. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Dostępność do punktów schronienia oparto, jak to podaje MSWiA, na społecznej solidarności, czyli to od sąsiada z bloku obok będzie zależeć, czy wpuści nas do garażu, gdzie będzie można się bezpiecznie skryć w razie ataku, mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
6: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmowaliśmy obywateli Ukrainy, to nie sądzę, żeby ktoś ograniczył możliwość skorzystania z pomieszczeń.
5: Problemem będzie też udostępnienie miejsc schronienia w szkole czy budynku biurowym po godzinach pracy. Wtedy to ochrona powinna do niego wpuścić.
4: Na stronie gdziesieukryć.pl jest ponad 80 tysięcy punktów schronienia. Obrońcy zwierząt kontra urzędnicy. Trwa spór o rozmiar kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć limity w tej sprawie w zależności od wielkości zwierzęcia. Na obecne pomysły nie godzą się aktywiści. Przed Ministerstwem Rolnictwa była wczoraj demonstracja. Jakie padały argumenty? Na miejscu był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Najważniejszy jest taki, że rozmiar ma w tej sprawie naprawdę kluczowe znaczenie. Ministerialny projekt przewiduje na przykład, że psu wielkości Bernardyna czy owczarka niemieckiego wystarczy przestrzeń 10 metrów kwadratowych.
8: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka, jakim jest pies?
7: Pytają zrozpaczeni aktywiści, urzędników i dodają, że obywatelski projekt zmian w ustawie o prawach zwierząt poparło podpisami ponad 500 000 osób, a to naprawdę duża grupa elektoratu, którą warto brać pod uwagę w najbliższych wyborach. Sprzed Ministerstwa Rolnictwa Tomasz Kubat, Radio Z.
4: Projekt rozporządzenia uzupełnić ma podpisana przez prezydenta ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Klienci portalu wakacje.pl powinni zachować czujność po wycieku danych z serwisu. Jak do tego doszło, sprawdzają eksperci cyberbezpieczeństwa. Hakerzy wykradli

0: Zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Serwis zalecił klientom zastrzeżenie numeru PESEL. Komisja Europejska bierze się za wirtualne waluty w grach komputerowych. Zapowiada kroki prawne przeciwko 9 firmom z rynku gier, które mają nie spełniać unijnych regulacji. Chodzi m.in. o nieinformowanie, że w ciągu 2 tygodni, tak jak przy każdym zakupie internetowym, gracze mogą żądać zwrotu pieniędzy wydanych na wirtualne waluty, jeśli się rozmyślą. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: Niektóre gry bezpośrednio zachęcają dorosłych, ale też dzieci do zakupów. Mimo unijnego zakazu, według stanowiska Komisji Europejskiej, ale też Organizacji Ochrony Konsumentów, gracze powinni mieć możliwość swobodnego grania bez wydawania na to większych pieniędzy lub czasu, niż by tego chcieli. Do tego wirtualne waluty po zakupie tracą przejrzystość. Gracze nie do końca wiedzą, jaką mają wartość. Według Komisji te ceny powinny być wyświetlane w zwykłych walutach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Producenci gier mają czas na odniesienie się do zarzutów unijnych instytucji i spełnienie wytycznych. Potem sprawa może trafić do europejskich sądów. Dzieci i młodzież z zaproszeniem na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nauczą się, jak pieniądz krąży między firmami, bankami i naszymi portfelami, jak korzystać z AI i ile firma musi sprzedać, by zacząć zarabiać. Naukowcy szykują zajęcia, trwają zapisy, w planie jest 6 spotkań, mówi Marek Kiczka z uczelni.
3: Zajęcia trwają około 90 minut i obejmują wykład, część praktyczną oraz dyskusję. Spotkania mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment, czyli nauki przez zabawę.
1: Uczelnia zorganizuje też zajęcia z ekonomii dla rodziców. Tychy na Górnym Śląsku chcą walczyć z reklamowym chaosem na ulicach. W mieście trwają prace nad uchwałą krajobrazową, a mieszkańcy i turyści mogą wskazać miejsca, które należy szczególnie chronić. Uruchomiono ankietę, mówi Małgorzata Wawak z Urzędu Miasta.
4: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można też wskazać miejsca, gdzie reklamy dobrze wpisują się w przestrzeń miasta.
1: Wyniki ankiety będą podstawą do przygotowania uchwały krajobrazowej. Dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do półfinału rozgrywanego tam turnieju China Open. Nasz tenisista w 2 setach w tiebreaku 7-2 oraz 6-2 pokonał Rosjanina Karen Khachanova. Hubi zadowolony.
5: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Ale powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
1: Jego rywalem w półfinale będzie Alex de Minaur. Australijczyk 2-1 pokonał Rosjanina Andrzeja Rublowa. Łzy szczęścia i wielki sukces Polaka Adrian Meronk wygrał prestiżowy 4-dniowy turniej golfowy Alfred Dunhill Championship w Szkocji. W dramatycznym finale 32-letni Meronk pokonał Keiseya Jervisa. To zwycięstwo ma dla niego również wyjątkowy wymiar symboliczny, bo dokładnie 10 lat temu właśnie podczas tego turnieju Polak rozpoczął zawodową karierę. Gorąco gratulujemy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne. Amerykanie proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Miałoby się ono odbyć do końca października, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. USA na razie nie zaproponowały miejsca ani daty takiego spotkania. Ukraina odpowiada pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję Moskwy, mówił Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec. Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. To ponad miliard euro. Co konkretnie Berlin obiecał Ukraińcom? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Niemcy chcą sfinansować przede wszystkim wspólną produkcję dronów, których zadaniem ma być obrona przestrzeni powietrznej przed najnowszą rosyjską generacją bezzałogowców o napędzie odrzutowym. W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy produkcję seryjną, powiedział Friedrich Merz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Niemiecka pomoc obejmuje także dostawy broni dalekiej zasięgu, która może uderzać głęboko na rosyjskich tyłach i sprzęt do łączności satelitarnej.
0: Dodatkowo 350 milionów euro Niemcy mają zainwestować w odbudowę zniszczonych przez Rosjan ukraińskich elektrowni. Radiowa łączność służb ratunkowych może odejść w zapomnienie. Komisja Europejska ma plan na system krytycznej komunikacji. Pokazała też urządzenie do zawieszania na mundurze. Ma pomóc ratownikom, strażakom czy policjantom w działaniach. Co do dokładnie ma się zmienić, o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: Kiedy teraz ratownicy przejeżdżają przez granicę, ich łączność radiowa często przestaje działać, a kiedy na przykład powódź zniszczy sieć komórkową, telefony też są bezużyteczne, a nowe urządzenie i unijny system ma być na to wszystko odporny dzięki satelitom i ujednoliceniu kanałów komunikacji, mówi komisarz Magnus Brunner. Ratownicy będą mogli dzielić się wiadomościami, nagraniami wideo i lokalizacją na jednym urządzeniu. A wszystkie elementy tego systemu będą w pełni europejskie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wdrażanie nowego systemu w całej wspólnocie potrwa 10 lat. Cyberkaretka ma ratować szpitale po ataku hakerskim. Przybywa incydentów związanych z wyciekiem danych pacjentów. Centrum e-zdrowia kupiło pojazd, który będzie pomagać placówkom ochrony zdrowia, kiedy ich serwery zostaną zainfekowane. Cyberkaretka kosztuje około miliona złotych, jak podkreślają eksperci. Jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali Europy. Więcej o niej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Cyberkaretka wyposażona w internet satelitarny Starlink, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
4: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc